Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: do me a favor. I want you to tell all your friends about me.
1: What?

Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

Weź udział, bo jeszcze umieniciem na nas. Wyjmij telefon na chwilę, na teraz. Szczęście mierzone w tych miliamperach. To tutaj, zostań tu ze mną na choćby minutę.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Idź, oddaj sam zaliczkę koszajki sobie, ja mam ochotę.

lica, słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liści.

wąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

że po drugiej stronie tych brudnych luster znowu jestem dzieckiem. Możesz mnie

0: Wyrecytuję teraz tekst o zapeszaniu, żeby nie zapeszyć.
1: Że inni nas zapeszą, że inni nas nie zrozumieją, no, no, no. I żeby nie zapeszyć, żeby od siebie daleko nie wypaść. Ale o mordzio, możemy wypadać, ile chcemy, ale i tak jedziemy obok siebie.

0: minę. Tylko żeby było spójne, żeby to coś było dobre, żeby było dobre, żeby sobą przedstawiało, żeby sobą przedstawiało więcej niż może przedstawić. I żeby wszyscy byli dumni, żeby byli dumni i fruwali, fruwali od tego, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni. A gdzie ja?
1: I ja chciałabym, żeby to, co mówię...

powtarzać. Żeby się nigdy nie powtarzać. Starego nie powtarzać. Ani nowego nie powtarzać. Bo jak się powtórzysz, to leżysz. I może wtedy trafi do choć jednej płaszczyzny waszej wielostrukturalnej głowy. Nie mojej, nie mojej, a waszej. I będzie w każdym wymiarze, w każdym mózgu. Nie moim, nie moim, a waszym. I ja tak bardzo bym się chciała wkupić w wasze głowy. Nie moje, nie moje, a wasze.

Radio Afera 98,6 MHz.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Różowni

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Dobra, to jedziemy. Grażyna zrobiła.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Tamtego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał będzie.

0: Stay.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja. Radio Afera.

Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: W niedzielę o 19.
3: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się zaprosi na miejscu pana. Proszę
5: sobie. Audycja.
6: Alternatywne Rambory.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
8: Radio Afera 98,6 MHz.
9: Czy ja bym pytanie, bo to czy czegoś żałuję?

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 9 rano i też przy okazji 9 sierpnia, niedziela 2026 rok.
2: Dokładnie. Dokładnie, a to oznacza, że mamy imienin Moc oraz Świąt 2 i będziemy je zaraz wymieniać, ale może zacznijmy od wymienienia osób, które witają się z wami w tym aferanku, czyli oczywiście za konsoletą jest to Zofia Kiryluk, a przy mikrofonach
1: Katarzyna Rybicka
2: i Zuza Pobłocka-Bulczak. Witamy się z wami serdecznie w ten słoneczny dzionek, no i składamy oczywiście życzenia.
1: A komu składamy życzenia dzisiaj? Romanowi, Irenie, Edycie, Teresie, Janowi, Ryszardowi, Julianowi, Romualdowi, Ronaldowi, Marceliemu, Doroteuszowi, Miłoradowi i jeszcze wszystkim innym, którzy mają dzisiaj swoje
2: jeszcze
1: święto.
2: Jeszcze gdzieś się zapowiedziała Klarysa. Klaryso, jeżeli jesteś po drugiej stronie, to wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego również wszystkim miłośnikom książek. Zakładam, że jest nas całkiem sporo.
1: Tak, bo dzisiaj jest Dzień Miłośników Książek.
2: Dzisiaj jest nasze święto, powiedzmy. Jest także Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie. Zatem tubylczym ludom wszelkim, czyli co? Jeżeli my jesteśmy na przykład stąd, to też jesteśmy tubylczym ludem?
1: Myślę, że bardziej możemy mówić o Łemkach, na przykład jako tubylczy ród.
2: O, drodzy Łemkowie, wszystkiego dobrego. Drodzy Kaszubi, to jest moja społeczność, też wszystkiego dobrego na przykład. Zatem wszyscy zostali już pozdrowieni. W takim razie możemy chyba przechodzić do tego, co nas w ogóle dzisiaj czeka. Aferanek od 9 do 11 niedzielny. A to oznacza chociażby oczywiście dobrą muzykę, no to jak zawsze oczywiście, ale także konkurs, który będziemy za chwilę tutaj wam przybliżały. No i oczywiście parę takich stałych punktów programu. Na przykład o 9.30 program mini audycja specjalna Spod Igły. Natomiast o 9.20, dobrze pamiętam?
1: Pamiętam, że chciałaś dzisiaj opowiadać o jakiejś nowej miejscowości.
2: Mm-hmm, tak, no to zapraszam.
1: I miałaś bardzo dobre argumenty
2: tak,
1: ku temu.
2: Tak, mamy dobre argumenty. Otóż wspomniałam o Kaszubach, no to w takim razie zapraszamy was również w tej godzinie. Będzie moment na przeniesienie się troszeczkę w inne miejsce, czyli podróże małe i duże. Powiemy wam, gdzie warto wyjechać i naprawdę zostańcie. Ja bardzo nie chcę teraz mówić, o co chodzi. A pod koniec tej godziny czeka nas taki mini przegląd sportowy. W kolejnej godzinie, poza dalej dobrą muzyką, konkursem i przeglądem tego, co się też dzieje w Poznaniu, no to zerkniemy sobie również do tego, co się dzieje... Kurczę, teraz zapomniałam, co chciałam powiedzieć. No i tak to
1: co się dzieje
2: wygląda
1: w Poznaniu w
2: tak,
1: ogóle.
2: Tak, no i tak to właśnie wygląda w niedzielę rano. Mam nadzieję, że wy się obudziliście bardziej niż ja i że wam się bardziej te myśli składają. Zatem w takim razie słyszymy się za chwilę, zapowiadamy konkurs, no i gramy aferanek do godziny 11.

0: I mówiliśmy troszeczkę o tym, że będzie konkurs i jest konkurs. Konkurs jest wspaniały. To jest konkurs, gdzie mogą Państwo wygrać bilety na Rockowizna Festiwal Poznań. To jest 20-22 sierpnia. No i do wygrania jest jedna podwójna wejściówka. I żeby w ogóle dostać taką wejściówkę, mieć taką możliwość, co trzeba byłoby zrobić?
1: Trzeba by było wysłać SMS-a, ponieważ trzeba by było wysłać SMS-a, ponieważ jest to konkurs oczywiście SMS-owy, zatem czekamy na wasze wiadomości. Co istotne, musicie w takiej wiadomości wpisać najpierw afera, potem wasze imię i nazwisko, żebyśmy wiedzieli, kto do nas pisze. No i odpowiedź na pytanie konkursowe, a ono jest takie bardzo letnie, mianowicie bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć? Dlaczego? No bo mówimy o festiwalu, latem jest pełno festiwali. Zatem jakich w ogóle wykonawców mamy do wyboru? Czy my mamy gdzieś faktycznie tutaj spis? No pewnie jest ich dużo.
0: Jest Kult, jest Lady Punk, jest AC Drinkers, jest Dżem, jest Royal Republic, Nocny Kochanek, Pull the Wire, The Horings, Illusion, Łydka Grubasa, The Analogs, Zenek Grabowski, Romantycy Lekkich Obyczajów i Stacja B.
1: No jest z czego wybierać w takim razie.
0: Ty kogo byś wybrała? Może się przyznaj od razu.
1: O, z tych, którzy tu są?
0: Z tych, których tutaj wymieniłam z line-upu.
1: Coś z tej pierwszej linijki, czyli albo Kult, albo Lady Punk, albo Jam, ale ja tak nie mam jakichś ulubionych z nich. No musiałabym się zastanowić nad swoją odpowiedzią. Wy też musicie to zrobić, ponieważ te uzasadnienia, które nam wypisujecie, to jest to, co sprawia, że wygrywacie lub też nie. Zatem zastanówcie się bardzo dobrze, macie jeszcze czas, ponieważ tutaj ważna informacja, nie będziemy tego konkursu rozwiązywać dzisiaj, tylko jutro. Zatem macie jeszcze chwilkę, zastanówcie się, no i jutro będziemy się odzywać do zwycięstwa. No ale nie powiedziałam jeszcze ważnej, istotnej rzeczy, mianowicie wysyłacie te numery, oczywiście na numer 7248. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 zł z wyliczonym VAT-em. Czekamy na wasze odpowiedzi, no i życzymy oczywiście powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z

0: Dzisiaj Dzień Miłośników Książek w kalendarzu. No, chciałam was pytać o te ulubione książki w ramach konkursu, ale się nie złożyło, zatem będziemy was męczyć książkami teraz. Kasiu, jakieś twoje ulubione książki?
1: Miłościwie mi panujące książki tak. Na półkach to są niestety, albo stety, książki Andrzeja Pilipiuka, ale ostatnio zachwycili mnie Łaskoci. To była książka, którą czytałam w styczniu i do tej pory gdzieś tam żyje własnym życiem w mojej głowie. A ostatnio skończyłam komiks 566 kadrów, albo 655 kadrów, nigdy nie pamiętam, w którą to jest stronę, która gdzieś tam opowiada o historii rodziny, tylko tyle, że tam koncepcja czasu istnieje własnym życiem. Bym powiedziała, że koncepcja czasu tam nie istnieje. I opowiadane są różne historie z czasów wojennych. I te historie nie zawsze są gdzieś tam przyjemne. Powiem ci tak, ona mnie wstrząsnęła i ja musiałam ją po prostu rozchodzić przez kolejne kilka dni, ale serdecznie polecam.
0: A ta liczba kadrów to jest tytuł, ale też dosłowna liczba kadrów w tym komiksie?
1: Tak, to jest dosłowna liczba kadrów w tym komiksie i właśnie wzięło się to dlatego, że człowiek, który stworzył tą książkę, w ogóle jest ilustratorem, robił też dla wielu komiksów rysunki. I on tak jakby każdego dnia tworzył kadr gdzieś tam ze swojego życia, ze swojej rodziny i tworząc to w końcu stwierdził, że o, stworzę to razem i zostało to wydane jako książka. Znaczy, jest to podpisane jako książka lekka i humorystyczna, ja ją przeżywałam.
0: Rozumiem. No, ja z komiksami nadal jeszcze mam krótką historię, że tak powiem, czytania, jakieś parę tytułów gdzieś tam się zdarzyło, ale nadal mam wrażenie, że to jest medium dla mnie niezgłębione, ale ja na przykład w ostatnich latach w ogóle bardzo się wkręciłam. Dobra, pisałam z tego pracę magisterską, to jest taki...
1: Okej, okay, to tak, rozumiem, musiałam się wkręcić.
0: Wkręciłam się, to jest eufemizm, tak? Ale no, zajmowałam się taką literaturą bardziej regionalną, ale i tak są wśród niej teksty, które bardzo, bardzo polecam, myślę, dla każdego, nawet dla kogoś, kto nie jest związany z Pomorzem. Otóż Paweł Chile, Śpiewaj ogrody. Wspaniała powieść, bardzo cudowna, po prostu intertekstualna, ale o wielokulturowym Gdańsku i o historii różnych ludzi, którzy w Gdańsku mieszkali w czasach międzywojennych i niestety później, albo też nie mieszkali już. No a druga to Nieczułość. Nieczułość o kobietach kaszubskich, o rodzinie, która też na przestrzeni lat, zwłaszcza po II wojnie światowej, mimo tej nieczułości i chłodu emocjonalnego jakoś się wspiera, także bardzo piękna, ale też nieprzyjemna książka. No ale dobra, my tutaj mówimy o tym...
1: Ale tak,
0: no.
1: Mi proszę zadać sobie pytanie, czy tak. Faktycznie, jeżeli mówiłaś o tej nieczułości, czy możemy na przykład tutaj dopisać to na przykład dla fanów książki Chłopki, czy to będzie ten
0: Myślę,
1: sam kaliber?
0: Tak. Myślę, że tak, chociaż no to nie jest jakby, to jest fikcja, a nie jakaś, że tak powiem, literatura faktu, ale tak, to są mniej więcej podobne emocje, które towarzyszą nam, kiedy czytamy o tych krzywdach. No ale kurczę, tak zrobiło się ciężko, no bo my tutaj gadamy o książkach, które nas zachwyciły, ale teraz może warto też o muzyce, która nas zachwyca, ponieważ teraz zagramy nowość w Radio Afera, która pochodzi właśnie od zespołu Zachwyt, stąd między innymi ta nasza rozmowa. No i tym razem będzie utwór pod tytułem Nie tędy droga. Może to jest dla nas jakaś sugestia, że nie tędy powinna iść ta audycja.
1: Może to jest sugestia, że powinniśmy jednak pójść w bardziej lekkie książki. Że,
0: no dobrze.
1: Że nie tędy droga. Idźcie w coś lżejszego.
0: Wymyślimy jakieś lżejsze. Jeżeli wy macie dla nas jakieś lżejsze propozycje, to możecie oczywiście do nas pisać. Aferanek@afera.com.pl. A my w takim razie zachwycamy się Zachwytem.

0: Ja bardzo lubię to, jakie foreshadowingi cały czas robiłaś, że będzie o tej Gdyni. Gdzieś tam cały czas to zajawiałaś. I wiesz co? To jest całkiem dziwne i to chyba po raz pierwszy padnie w ogóle na antenie. Oprowadź mnie po Gdyni, bo ja ostatni raz w Gdyni byłam w 2018 roku na takim, wiesz, końcu na cypelku, kiedy prowadziłam TCR-y. Mhm. Więc opowiedz mi, bo słyszałam, że dużo się dzieje w Gdyni teraz.
1: Tak, dużo się dzieje, ponieważ iż gdyż mamy rok 2026, a to oznacza stulecie tego miasta. To jest bardzo młode miasto, ponieważ zostały mu nadane prawa miejskie w 1926 roku. Co prawda w lutym, więc takie główne obchody tej rocznicy, takie najważniejsze już się powiedzmy wydarzyły, ale obchody tego stulecia są zaplanowane na cały rok, zatem jeżeli wejdziecie sobie na stronę 100.gdynia.pl, to znajdziecie kalendarz wydarzeń na cały rok i praktycznie no, każdego dnia albo też każdego tygodnia coś się dzieje związanego z tymi obchodami. W różnych dzielnicach są to bardzo różne rzeczy, koncerty, spektakle, wystawy, także na pewno, jeżeli przyjedziecie w tym roku w dowolnym momencie, to coś związanego ze stuleciem znajdziecie. No a jeśli chodzi o takie jeszcze ciekawostki związane z, no właśnie, tą młodością tego miasta, no to chociażby to, że stosunkowo niedawno, jakoś chyba 2 tygodnie temu, modernistyczne centrum Gdyni, mówię oczywiście o architekturze, o jakby urbanistyce tutaj, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
0: Oh, wow, to jest akurat wysokie odznaczenie.
1: Tak, tak. Gdynia o to zabiegała, z tego co wiem, już dłuższy czas, no ale teraz ten wpis na tę listę oznacza, że została uznana globalnie powiedzmy za dobro o wyjątkowym znaczeniu dla całego świata. Tutaj to cytuję dosłownie. Zatem oczywiście zapraszam do oglądania tego, jak wygląda architektura Gdyni. A wracając do wydarzeń, bo teraz mamy lato, mamy sierpień, więc jeżeli w tym momencie was zachęcimy do wybrania się do Gdyni, no to chociażby jeszcze w sierpniu możecie się załapać, pod koniec sierpnia na festiwal, na wydarzenia związane z Literacką Nagrodą Gdynia. Nagrodą Literacką Gdynia to jest jedna z ważniejszych literackich nagród. Także nam się złożyło dzisiaj z tym świętem miłośników książek.
0: Wiesz co, muszę ci przyznać, że zasłuchałam się trochę o tej Gdyni, zwłaszcza, że ja uwielbiam muza, ale w tym roku bliższe jest mojemu sercu Szczecin, więc może jest szansa, że dla Gdyni Szczecin zdradzę. Bo mówię, Gdynia ostatni raz 2018 rok, a Szczecin po prostu odkrywam gdzieś tam od gdzieś tam środka zeszłego roku, ale wydaje mi się, że taki skok do Gdyni, przypomnieć sobie jak było, posłuchać, zobaczyć te wszystkie festiwale, zwłaszcza, że ja kocham muzea, jeszcze jak muzeum jakieś jest wpisane na listę dziedzictwa UNESCO, to tym bardziej mnie cieszy, ale faktycznie Gdynia to całkiem młode miasto.
1: Mm-hmm. Tak, bardzo młode, w związku z tym bardzo dużo też, jeśli mówisz o muzeach, w Gdyni jest bardzo dużo miejsc w Gdyni jest poświęconych właśnie jej samej, jej historii, ponieważ ona była takim projektem. To było miasto projekt, to było miasto, które miało być takim oknem na świat, które zostało wybudowane, znaczy dobra, rozwinięte w dwudziestoleciu międzywojennym. W związku z tym mamy takie muzea jak Muzeum Miasta Gdyni oczywiście, ale też Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Emigracji, ponieważ bardzo dużo osób tam migrowało. Zatem tak, jeżeli interesuje was to, jak wygląda oraz w jaki sposób powstawało miasto ze snów, miasto z morza i fal, to są wszystko określenia na Gdynię, no to ja was zapraszam. Ja osobiście z Gdyni pochodzę, zatem wiedziałam, że jak tutaj przyjdę i będę wam mówiła o podróżach małych i dużych, to ja będę musiała o tej Gdyni opowiedzieć. Ale teraz może w takim razie zejdźmy już trochę i z tej literatury, i z tych podróży i zróbmy podróż muzyczną, ponieważ teraz materiał spod igły.
0: Nie. Najpierw Daria Zawałów i Żółta Wyścigówka. I z Żółtej Wyścigówki wejdziemy sobie na winyle. Więc no tak, dobra. Mamy podróż.
1: Super.

Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Kolejny odcinek i kolejny wosk pod igłą. Trzaski i szum winylowej płyty to najlepszy akompaniament do niedzielnego poranka, który jest idealnym momentem na odrobinę analogowego brzmienia. Dziś zanurzymy się w brzmienia elektroniki spod szyldu You Know Me. Dokładnie mówiąc, mowa o dwupłytowym wydaniu albumu How Michael Back to the Time Good Vibes. Płyta będąca 16. wydawnictwem wytwórni You Know Me ukazała się 17 września 2012 roku. Na pierwszej płycie znajdziemy oryginalną wersję utworu Back to the Time oraz 4 remiksy takich autorów jak m.in. Liquid Molly, Lower Entrance i Dance Life. Natomiast strona C i D to utwór Good Vibes i remiksy De Fantoma, TLT, Zipiego Zepa, Tomasza Szepielaka oraz Enviego. Każda wersja utworu to alternatywna interpretacja oryginału celująca w odrębny styl muzyczny. Niewątpliwie jednym z najbardziej tanecznych kawałków na płycie jest remix Back to the Time w wykonaniu Dance Life'a, dlatego uznałem, że będzie doskonałym wyborem na soundtrack do niedzielnego poranka. Zapraszam do odsłuchu.

0: igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Informacja z ostatniej chwili. Amerykańscy naukowcy dowiedli, że warto chodzić na festiwale muzyczne i grać w konkursach afery. O, proszę.
1: Dokładnie, to twierdzą amerykańscy naukowcy. Więc co zrobić, żeby na taki na przykład wypad jak Rokowizna Festiwal, który 20-28 sierpnia jest w Poznaniu, na konkretniej na Poznań Ławica, jak pójść? Co trzeba zrobić? No, my mamy to dla Państwa do wygrania właśnie podwójną wejściówkę, jedną podwójną wejściówkę. I pytanie konkursowe brzmi, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteście w stanie żyć i dlaczego? I żeby właśnie taką wejściówkę zgarnąć, należy wysłać SMS-a pod 7248, no i w prefiksie napisać afera, rokowizna, imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. I amerykańscy naukowcy potwierdzają, że im lepsze uzasadnienie i dlaczego, i w ogóle wszystko, co Państwo napiszą, im więcej tam będzie, im ciekawiej, im kreatywniej, tym lepiej, to tym większa szansa jest na wygranie właśnie tej podwójnej wejściówki. A rozwiązanie konkursu mamy w poniedziałek o godzinie 10.
0: Tak, czyli już jutro. Gdyby jeszcze amerykańscy naukowcy potrafili pomóc wybrać z wykonawców Festiwalu Rokowizna jakiegoś wykonawcę i podrzucili to uzasadnienie, to byłoby pewnie fajnie, ponieważ no jest z czego wybierać, jest ciężko, jest Cult Lady Punk Jam. Myślę, że już ta trójka dla niektórych może być problematyczne, jeśli chodzi o wybór jednego wykonawcy. Natomiast o tym, co amerykańscy naukowcy robią, co odkrywają na bieżąco, może nam powie Amba, bo czasami trudno się w tym faktycznie połapać. To jest nowość w Radio Afera, a także punkt na naszej liście, na naszej aferzastej, czyli Amba, amerykańscy naukowcy.

0: z nami w studiu już Michał Rogoziński, który nam trochę powie o tym, co w sporcie ciekawego się ostatnio dzieje. Cześć.
1: Cześć.
0: No to w takim razie zacznijmy od wypadu do Francji może.
1: Tak jest. Kolarstwo to jest dyscyplina sportu, która zdominuje dzisiejszy serwis sportowy. Rzeczywiście, no bo sporo się dzieje, sporo polskich emocji, także tych za granicą, bo Tour de France Femme, czyli kobieca odmiana chyba najważniejszego, a przynajmniej najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego na świecie, trwa i mamy tam bardzo ważny polski akcent, bo jedną z dwóch już w tym momencie chyba zawodniczek, która walczy o zwycięstwo, jest nasza Kasia Niewiadoma. Walczy, ale w tej walce po wczoraj jest w pozycji gorszej niż była jeszcze przedwczoraj, bo już Kasia Niewiadoma nie jest liderką tego wyścigu. Holenderka Kademi Wollering wyprzedziła ją po wczorajszym etapie. Wczoraj 172 prawie kilometry z Sisteron do Nicei. No i na mniej więcej 6 kilometrów przed metą Holenderkę zaatakowała, uciekła, no i dojechała już z całkiem sporą przewagą do mety. I okej, okay, jakby rywalka ma prawo zaatakować, ma prawo być lepsza,
0: no
1: ale kontrowersje...
0: Mogła, no.
1: Nie no, akurat tutaj jakby się nie czepiajmy, natomiast kontrowersje i tak są spore ze względu na to, że jedna z jej koleżanek zespołowych po prostu przyblokowała Kasię Niewiadomą na jednym z podjazdów właśnie na początku tej ucieczki. No i bardzo, bardzo jej utrudniła po prostu późniejszy podjazd. No, jak się komuś, no nawet nie zahamuje, ale tak zajedzie drogę na podjeździe, no to można sobie wyobrazić, że bardzo to utrudni później rywalizację, a zwłaszcza jak się ma tyle kilometrów nogek, także francuska Célia Géry w tym momencie na sporym cenzurowanym. Dzisiaj ostatni etap, etap wokół Nicei, 99 kilometrów, no i Kasia Niewiadoma musi odrobić 8 sekund, żeby zwyciężyć w tym turze.
0: No to w takim razie dzisiaj będzie się wszystko okazywało, trzymamy kciuki i również liczymy na to, że nie będzie więcej takich nieprzyjemności, jak przyblokowywanie kogokolwiek, no ale połączyliśmy już akcent polski z kolarstwem, to teraz w takim razie drugi news również jest tego połączeniem.
1: Tak jest, bo Tour de Pologne także trwa, tu już wydanie męskie, także dzisiaj ostatni etap, także dzisiaj też poznamy zwycięzcę, wczoraj etap przedostatni i tutaj także mamy nowego lidera, chociaż tym razem tym liderem nie jest zwycięzca wczorajszego etapu, ponieważ wczoraj triumfował Francuz Louis Barr, ale on awansował na miejsce drugie podczas etapu, który wczoraj 126 kilometrów, typowo górski etap z Bukowiny Tatrzańskiej do Bukowiny Tatrzańskiej, także nazwijmy to krótko jeżdżeniem w kółko po górach. No właśnie, i na tym jeżdżeniu w kółko po górach Francuz no nawet w którymś momencie wydawało się, że zostanie tym liderem, ostatecznie 3 sekund mu zabrakło w klasyfikacji generalnej, żeby wyjść na miejsce pierwsze. Liderem w tym momencie jest Włoch Christian Scaroni, który także na tym etapie trochę odrobił i także to on dzięki temu jest tym numerem jeden przed ostatnim etapem. Christian Scaroni 3 sekundy za nim Louis Barr, 5 sekund za nim Holender Bart Lemmen. Polaków tu niestety w tej czołówce nie obserwujemy. Dzisiaj ostatni etap, także taki z miejsca A do miejsca A, nazwijmy to, czyli Wieliczka, tam 12,5 kilometra czasówki. To dzisiaj można śledzić, zdaje się, od godziny 14.
0: No to po drodze będą mogli sobie wpaść do kopalni soli. Myślę, że wiele osób nie tylko zawodowo chętnie sobie pedałuje po górach. No ale mówiliśmy już wcześniej o Katarzynie Niewiadomej. No to w takim razie pomówmy jeszcze o innej naszej istotnej reprezentantce, tym razem tenis.
1: Tak jest. Jak tenis, to oczywiście Iga Świątek. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Toronto i gra na nadal gra, to jest w tym wszystkim istotne, bo pokonała wczoraj wieczorem Martę Kostiuk w 1/8 finału, 3-6, 6-1, 6-2. No właśnie, sama wygrana w 1/8 finału w przypadku Igi Świątek, może to nie brzmi jakoś spektakularnie, no ale Iga ostatnio w sporym kryzysie. Dużo się mówiło o tym, że nie jest to może dla niej najlepszy okres, tak to może ładnie nazwijmy, no i to jest tak naprawdę najważniejsza jej wygrana od miesięcy, bo dawno nie było sytuacji, w której Iga pokonywała rywalkę, która jest w stanie z nią wygrywać, lepiej wchodzi w mecz, no i generalnie jest, czy na jej poziomie, czy na podobnym poziomie, bardzo, bardzo często to były No takie, mam wrażenie, mecze przegrane w głowie. Tutaj było inaczej, bo Iga potrafiła się podnieść po porażce w pierwszym secie. Dwa kolejne wygrała bardzo, bardzo wyraźnie. No i zagra w ćwierćfinale. Wiemy już, że zagra z Dianą Schneidle, która wygrała wczoraj z trzecią w rankingu WTA Jessica Pegulą. Ona wygrała 6-3 i 6-3. Jeśli chodzi o potencjalny półfinał, bo to też już wiemy, jeśli chodzi o tę drobinkę, bo ta część drobinki zagrała wczoraj 1/8 finału, no to wiemy, że dalej na Iga Świątek na pewno nie będzie czekała turniejowa jedynka, czyli Arna Sabalenka, bo ona dzisiaj w nocy odpadła z Jekateriną Aleksandrową, przegrywając 6-7, 6-4, 4-6. No i to jest całkiem spora niespodzianka. Aleksandrowa w ćwierćfinale zmierzy się z Ukrainką Eliną Svitoliną, która z kolei wygrała z Amandą Anisimową 6-2, 6-4.
0: Mm-hmm. No, trzymamy kciuki za Igę. Ja myślę, że nie tylko sportowo, ponieważ wokół niej również medialnie ostatnio się dużo działo, więc z pewnością jest tam dużo do poukładania. No ale w takim razie jeszcze musimy zawrócić, jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, z kolei bliżej nas. Mówiliśmy o Tour de Pologne, ale z takich bliższych krajów to jeszcze Łotwa. I wracamy znowuż na kółka, można powiedzieć, ponieważ tym razem jeszcze jest Żużel.
1: Tak jest, Żużel. Wczoraj Grand Prix Łotwy indywidualnych mistrzostw świata, 8 runda tego cyklu. Bartosz Zmarzlik walczy po raz kolejny o tytuł mistrza świata. Walczy, tak naprawdę jest jednym z trzech zawodników, który jeszcze realnie o ten tytuł walczy. No i po wczoraj to on jest na pozycji lidera. Bartosz Zmarzlik zwyciężył w Grand Prix Łotwy. Tak naprawdę w jednym wyścigu tylko stracił punkty. No ale najważniejsze są finały, bo to na ich podstawie są przyznawane punkty do klasyfikacji generalnej. Tam Bartosz Zmarzlik najlepszy, drugi Robert Lambert, czyli jeden z zawodników, z którym Zmarzlik walczy o tytuł. Na trzecim miejscu Brady Kerr, czyli drugi z tych rywali, także ci najlepsi rzeczywiście są najlepsi. Stawkę finału na czwartym miejscu uzupełnił Polak Kacper Woryn. A tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyniki wczorajsze. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, pozostałego Polaka, bo jeszcze jeden w stawce, no to na piątym miejscu Patryk Dudek. Tak to wyglądało wczoraj. Jeśli chodzi o generalkę, to Zmarzlik już ma gwarantowane podium, bo już ma 41 punktów przewagi nad czwartym Mikaelem Jensenem. 40 punktów do zdobycia, 129 oczek ma Zmarzlik, 125 Brady Kerr, 119 Robert Lambert. To są panowie, którzy rozdadzą między sobą medale, to już wiemy. Te medale będą rozdane we wrześniu, bo wtedy jeszcze dwie rundy Grand Prix Danii w Vojens i Grand Prix Polski w Toruniu, który będzie wielkim finałem. To jeśli chodzi o ten wielki żużel, będzie też mniejszy żużel, trochę bliżej, trochę szybciej. Mm-hmm. To od razu mogę powiedzieć, jakby ktoś się nie mógł doczekać, to za 3 godziny można się wybrać na Golęcin, bo wtedy mecz PSG tu Poznań z Wilkami Krosno o godzinie 13, a potem jeszcze można od razu, jak już wchodzimy w poznański sport, zaliczyć mecz Lecha Poznań z Piastem Gliwice, to o 17.30 oczywiście przy Bułgarskiej.
0: Mm-hmm. Zatem taki międzynarodowy, globalny, powiedzmy, przegląd sportowy to był, ale można w takim razie również dzisiaj w Poznaniu doświadczyć bardzo fajnych, ciekawych sportowych emocji. Dzięki, Michale.
1: Dzięki.

0: Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie. Zostań już na zawsze.
1: Ladies and gentlemen,
2: Aferanek, najlepszy z wielu pobudek.
3: Było dzisiaj dużo o jeżdżeniu na rowerach, więc ciekawe, czy Kura również ma jakieś ulubione trasy na dwa kółka.

0: Przed nami kolejna wspaniała godzina. Razem z nami za realizację odpowiada dzisiaj Zofia Kyryluk. Po mojej prawej stronie siedzi
1: Zuza Pobocka-Bulczak.
0: No i tutaj po lewej stronie siedzę ja, Katarzyna Rybicka. Mamy dzisiaj sporo imienin, czyli mamy imieniny Romana, Ireny, Edyty, Teresy, Jana, Ryszarda, Jana, Miłorada, Doroteusza, Klarysy, bo tak myślałam przez
1: Klarysy,
0: chwilę.
1: Klarysy, Doroteusza, Miłorada i nie wiem, czy kogoś jeszcze pominęłaś? Edyta, Teresa, Jan, Ryszard. No dobrze, w takim razie wszystkie osoby, które również pominęłyśmy, wam również życzymy wszystkiego dobrego.
0: Niezależnie od waszego święta.
1: Wszystkie osoby, które wiedzą, że mają dziś imieniny, na pewno wiedzą, zatem wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego również molom książkowym, ponieważ dzisiaj dzień miłośników książek.
0: Trochę sobie o książkach dzisiaj poopowiadać, tak, myślę, że jeszcze wrócimy do tematu.
1: To są życzenia również dla nas.
0: To są życzenia również dla nas.
1: O tym rozmawiałyśmy. No i Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie, również interesujące święto, chociaż ja bym tutaj musiała dopytać autorów tego święta, co konkretnie mają na myśli. Natomiast ty tak ładnie zapowiedziałaś, że kolejna wspaniała godzina aferanku, tak nas pochwaliłaś z automatu.
0: No oczywiście, że tak. No słuchałam ciebie przez ostatnią godzinę, to muszę cię pochwalić, no przecież wiem.
1: No i jakby
0: ja słyszę. Ojej.
1: No i chwalimy też naszą w takim razie realizatorkę, chwalimy was słuchaczy. No wszyscy zasługują dzisiaj na pochwałę. Pogoda, to pewnie zależy, czy ktoś lubi słońce, czy nie. No ale my gramy aferanek do 11:00. Tutaj przy tym słoneczku będziemy rozmawiały sobie również o tym, co się dzieje w Poznaniu. Zobaczymy, co się ciekawego dzieje. Na pewno gdzieś tam się zaplącze również mecz Lecha, bo jakżeby inaczej. No oprócz tego, oczywiście, dobra muzyka w Radio Afera.

0: Konkurs, mamy konkurs. Konkurs długoterminowy, konkurs będzie rozwiązany jutro o godzinie 10, ale już dzisiaj mają Państwo szansę zgarnąć podwójną wejściówkę na rokowiznę. Rokowizna Festiwal Poznań, 20-22 sierpnia, Poznań, Ławica. I co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki bilet? Chciałabyś mi może powiedzieć?
1: Chciałabym. Otóż trzeba wysłać do nas wiadomość SMS-ową, jak to się mówi, na numer 7248, w razie czego mnie popraw. Tak, 7248, dobrze powiedziałam.
0: Najlepiej.
1: No, liczby potrafią mi płatać figle, więc przepraszam, musiałam
0: więc
1: się upewnić.
0: Jeszcze raz, 7248.
1: 7248. Koszty takiego SMS-a to złoty 23 zł z wliczonym VAT-em. No i trzeba napisać w tym SMS-ie przede wszystkim aferę. Tak, potem wasze imię, nazwisko, żebyśmy wiedzieli, do kogo nagroda idzie. No i odpowiedź na pytanie konkursowe. I pytamy was w tym konkursie o to, no, bez którego z wykonawców festiwalowych, festiwalu Rokowizna, nie moglibyście żyć. A jest w czym wybierać. Mamy tutaj Sex Pistols, Wolf Alice, Within Temptation, Cult Lady Punk, Nowa Twins, Jam, no, Nocny Kochanek, także naprawdę, naprawdę jest z czego wybierać. Także podpytywałyśmy was dzisiaj gdzieś tam po drodze o ulubione książki, no to w konkursie możecie się rozpisać, rozprawkę napisać na temat ulubionego wykonawcy.
0: No tak, amerykańscy naukowcy ogłaszali, że im lepiej się napisze, im więcej się uzasadni, im to będzie bardziej emocjonalne, tym lepiej, tym jest większa szansa na zgarnięcie takiej wejściówki.
1: Dokładnie. Jeszcze jedna drobna informacja, bo w sumie chyba nie wiem, czy o tym wspomniałyśmy, że wejściówka jest podwójna, zatem myślcie również o waszym plus jeden.
0: Może? Mówiłam w sumie, że to jest podwójna wejściówka, ale może to trzeba, wiesz...
1: No jeszcze... Mówiłam, że liczby niezbyt mi wychodzą,
0: ale
1: tak?
0: Ja myślę, że to trzeba jeszcze głośniej ogłosić. Weźcie po prostu swoją drugą połówkę, niech pójdzie z wami z konkursu pójdzie z wami na ten cudowny festiwal.
1: Tak, na festiwalu ciekawe rzeczy, a tymczasem na antenie Radia Afera Biały Falochron, zatem no, przyszłam i zdominowałam wam w Wielkopolanie tak naprawdę audycję tematyką morską, Gdynią, falochronami. No cóż, no nic, tylko jechać nad morze, tak?

0: i tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Ale nam dzisiaj tutaj wesoło, co?
1: Mhm. Kasiu, czy ty wiesz, co to jest bogawoko?
0: Ale ty to powinnaś tak razem powiedzieć, bogawoko?
1: No, ja ciebie pytam.
0: Bo dla mnie bogawoko brzmi, jakbyś chciała mi, nie wiem, jakiś czar rzucić, jakieś zaklęcie.
1: Może tak właśnie jest.
0: Takie lewiosa, bogawoko.
1: Tak, tak, no właśnie, to jest bogawoko, a nie bogawoko, no.
0: Bogawoko. Kto wie, ten wie. Ja lubię być Mugolem, okej?
1: No dobrze. Czyli
0: można książki.
1: Czyli można powiedzieć, że skoro żyjemy w prawdziwym świecie i ty chcesz być Mugolem, to świat jest twój.

0: Można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że świat jest mój. Ja mam nadzieję, że świat stoi przede mną otworem i ja jestem optymistą, a nie realistą, który wie, którym otworem do mnie stoi świat.
1: Może właśnie o tym jest nasza nowość w aferze, ponieważ my tutaj cały czas nawiązujemy do piosenki wykonawcy Twój Dawid, a piosenka nosi tytuł Boga w oko, bez spacji. Już sami sobie dopowiedzcie, czy tam jakieś spacje powinny się pojawić, czy nie, czy jest to może zaklęcie, o którym mówiła Kasia. A jest to piosenka z nadchodzącego debiutanckiego albumu tego wykonawcy pod tytułem Świat jest Twój. Zatem życzymy wam, żeby wasz świat zawsze był wasz.
0: O, to jest bardzo ładne, żeby wasz świat zawsze był wasz. Ale zauważ, jakie tu są piękne nazwy. Boga w oko, Twój Dawid. To brzmi jak propozycja. Czy to jest Twój Dawid?
1: Może się okaże, że cały ten album, nie wiem, ja nie mam swojego Dawida akurat, ale może się okaże, że cały ten album to będzie taki jeden wielki list, który będzie dźgał Boga w oko.
0: O.
2: Yeah. Moje życie i mój świat, stoję na obu nóżkach.

0: No a w mieście, jak zawsze, przy okazji meczów mamy wzmocnienie, jeżeli chodzi o transport. I bardzo mnie to cieszy, no bo dzisiaj o godzinie 17:30 na Enea Stadion odbędzie się mecz piłkarski Lecha Poznań z Piast Gliwice. To jest też coś, o czym Michał wspominał, więc my wspominamy jeszcze raz i mówimy o tym, że będzie wzmocniona komunikacja. Linie numer 145, 163, 191, 193 będą jeździć z większym taborem, a komunikacja tramwajowa, czyli w tym linie 1, 6, 13 i 15 będą mieć dodatkowe kursy.
1: Oczywiście mówimy tutaj o wzmocnieniu komunikacji i przed meczem, i po meczu, zatem nie bójcie się, że jak pójdziecie na mecz, to potem już z niego nie wrócicie. Chociaż myślę, że niektórzy fani byliby bardzo zadowoleni z takiego scenariusza, że mogą zostać na stadionie.
0: Chociaż wydaje mi się, że nie, bo teraz chyba jest zamknięta jedna część stadionu, tak mi się wydaje.
1: A, psujesz zabawę.
0: Nocowanka
1: na stadionie.
0: Przyszła pani i zaczęła psuć zabawę. Ej, ale nocowanka na stadionie brzmi akurat coś na wyjątkowo ciekawego, ale jeżeli nie chcecie nocować na stadionie i chcecie sobie spokojnie wrócić później autobusem albo tramwajem, to spokojnie jest na to jak najbardziej możliwość.
1: No i skoro mówiłyśmy o tym meczu kolejorza o 17:30, Lech jest teraz szósty w tabeli, oczywiście, że trzymamy kciuki, no to jakby tego nie trzeba nawet mówić, ale zaglądamy sobie do Głosu Wielkopolskiego, w którym bardzo ciekawy Głos Kiboli, tak zwany.
0: Głos Kiboli?
1: Tak, dokładnie. Tak,
0: to jest Głos Wielkopolski czy Głos Kiboli w końcu?
1: Głos Wielkopolski poczynił Głos Kiboli, zebrał głosy Kiboli. W każdym razie tak zatytułowali artykuł, w którym przyglądają się temu, kto według fanów Lecha Poznań był najlepszym trenerem klubu w historii.
0: O, i kto to taki?
1: No, zobaczmy. Mamy tutaj do wyboru na przykład takich jak Wojciech Łazarek, Franciszek Smuda, czy no teraz oczywiście dalej trenujący Nils Frederiksen.
0: Ciekawa jestem, ile osób obstawia Smudę, że był najlepszym trenerem.
1: No i czekaj, mamy tutaj...
0: A nie, bo to musisz zagłosować.
1: A, okej, no dobra, czyli w takim razie jest sonda. O, słuchajcie, no to w takim razie zachęcamy was, słuchajcie, wchodzicie na Głos Wielkopolski, na artykuł Głos Kiboli, jeżeli się identyfikujecie jako kibole.
0: No właśnie nie wiem, czy mam kliknąć, czy nie. Tak, żyją we mnie dwa wilki. Jeden mówi, ej, zalecha, drugi mówi, ale nie jesteś kibolem i trzyma tamtego za ogon.
1: Kurczę, ty nie masz prawa głosu wtedy. No kurczę. No. Ale to w takim razie macie do wyboru tak, Nenad Bielica, Maciej Skorża, Nils Frederiksen, Franciszek Smuda, inny trener, napisz w komentarzu. Więc jeżeli czujecie potrzebę zaznaczenia swojego głosu i zagłosowania na najlepszego trenera Lecha Poznań, to w takim razie czeka na was sonda na Głosie Wielkopolski, a emocje piłkarskie oczywiście przy Bułgarskiej dziś o 17:30.

0: Mnie nieraz zachwyca determinacja ludzi, bo jak bardzo trzeba być zdeterminowanym, żeby wejść na Orła na ratuszu poznańskim, gdzie teraz całość jest remontowana. Ja zobaczyłam to zdjęcie, próbowałam szukać do niego jeszcze więcej informacji, ale niestety nic mi się nie udało znaleźć. Po prostu na razie wiemy to, że ktoś wszedł na Orła na ratuszu. Jak to zrobił i jak mu się udało przemknąć, dlaczego to zrobił, nie mam zielonego pojęcia, ale determinacja, no usiąść na tym musiało być bardzo niewygodnie.
1: Drodzy wszyscy, my jesteśmy zamknięte w pewnym sensie w studiu emisyjnym i dysponujemy tylko zdjęciem, więc powiedzcie nam, zadzwońcie, napiszcie,
0: czy
1: ta osoba nadal tam wisi. czy już dożyła zejść?
0: Czy wisi, czy jest akurat dobre określenie, bo ja tak patrzę na to zdjęcie, to mam wrażenie, że trochę zawisła w powietrzu, wiecie, no tak macha nóżkami. Mhm. No, siedzi i macha.
1: wisi również w powietrzu cały czas krytyka i napięcia wokół słynnych tramwajów z Bonn.
0: Ojej, znowu?
1: Znowu. Ciągle o tym czytamy, ciągle o tym słyszymy. No ale chyba, słuchajcie, no coś jest na rzeczy. Też możecie dawać nam znać, czy wy doświadczyliście jakichś usterek, jakichś nieprzyjemności w związku z tramwajami, które zostały zamówione z Niemiec. Podobno się mówi, że Niemiec płakał, jak sprzedawał. Nie wiem, jak było tutaj. No,
0: płakali, ale chyba ze śmiechu tym razem.
1: No właśnie, bo kurczę, ciągle są informacje o tym, że coś z nimi jest nie tak. Prezes, co prawda, MPK Poznań uważa, że nie ma jakiejś większej częstotliwości usterek tych tramwajów od innych. Natomiast na Głosie Wielkopolski czytamy, że statystyki wyglądają tak, że w czerwcu średnia miesięczna liczba usterek powodujących zjazd z utratą kursu, no czyli wypada nam kurs jazdy, wyniosła dla Solarisów Tramino 1,8 na pojazd, Modorusów Gamma 1,9, Modorusów Beta 2,3, Tatr 2,6, a tych z Bonn 2,0.
0: Czyli chyba nie są jednak w topce, bo jest 2,0.
1: Tak, nie są 2,3. W topce, ale są tak po środku, jeśli chodzi o tę awaryjność, więc no może nie ma się o co tak pieklić.
0: No nie wiem, ja tak, wiesz, to nie był bezpieczny moment, bo ja autentycznie miałam taką sytuację, że weszłam do tramwaju, chwyciłam się za tą żółtą rurkę, o którą powinnam się wspierać, trzymać jak poręcz rzeczywistości i ta poręcz rzeczywistości mi po prostu odjechała nagle w bok i prawie przyłożyłam kobiecie elementem, który powinien nas w sumie chronić.
1: Okej, no to faktycznie niebezpieczne, ale słuchajcie, jest jedna informacja, którą obronię te tramwaje z Bonn. Otóż być może faktycznie to 2-0, jeśli chodzi o tę średnią liczbę usterek, to jest tak po środku, jeśli chodzi o wszystkie poznańskie tramwaje, ale za to jest stabilnie, możemy się spodziewać niemieckiego ordnungu, ponieważ tak jak w lipcu te liczby w innych przypadkach tramwajów się zmieniały, to tramwaje z Bonn zostały przy tej dwójce awarii na miesiąc. Zatem
0: dziwna pozytywność, naprawdę. To jest bardzo, bardzo dziwnie pozytywne podejście.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 9 sierpnia mamy w kalendarzu, zatem zaglądamy sobie do kalendarium i patrzymy, co się wydarzyło tego dnia w innych latach. Jest myśl lokalnie, działaj, nie, myśl globalnie, działaj lokalnie, tak?
1: Jest, jest coś
0: no
1: takiego.
0: No to zacznijmy od globalnego.
1: Zacznijmy od globalnego?
0: Tak, tak.
1: No to okej. Czyli odwołujemy się dalej do jakby naszych dwóch kółek cały czas. Czyli w 2014 roku Rafał Majka wygrał 71. Tour de Pologne.
0: No, był Michał, mówił nam o tym, co się dzieje podczas trwającego Tour de Pologne, no i tam niestety w czołówce Polaków nie ma, ale...
1: oj tam na razie, zaraz będą.
0: może tak, ale no, tutaj właśnie Kasia przedstawiła, że kiedyś byli, zatem trzymamy kciuki za wszelkie kolejne edycje Tour de Pologne, żeby Polacy wygrywali Tour de Pologne, a jeśli chodzi o tę perspektywę lokalną, o to, co się wydarzyło na przykład w Poznaniu tego dnia, no to w 1915 roku, 9 sierpnia, odsłonięto w Poznaniu pomnik i studzienkę Bamberki. Oczywiście była to taka forma pokazania szacunku oraz przyjaźni wobec Bambrów, czyli osadników, którzy przybyli tutaj właściwie nawet 300 lat temu na dobrą sprawę.
1: Ostatnio mówiliśmy nawet w ogóle na audycji, chyba tydzień temu było święto Bambrów.
0: Tak,
1: i
0: dokładnie.
1: Był Poznań cały zalany właśnie takimi kolorowymi strojami.
0: Tak. Piękne są.
1: Ale dzisiaj się trzymamy rynku. Przed chwilą mówiłam o tym orle, tydzień temu mówiłam właśnie o tych właśnie Bamberach, którzy korowodem pięknym, kolorowym szli przez Poznań. No i dzisiaj jeszcze wracamy do naszej wspaniałej Bamberki, której już w sumie tak bardzo nie widać, jak się trzeba wiedzieć, gdzie wejść, żeby ją zobaczyć.
0: Tak, trzeba wiedzieć, gdzie wejść. Co ciekawe, tutaj taka trivia, że tak powiem. Modelka, która pozowała do tej rzeźby, do tej fontanny, nie miała nic wspólnego z Bambrami. Ona sama Bamberką z pochodzenia nie była, tylko po prostu była pracownicą winiarni Golden Ringa. No ale przynajmniej przysłużyła się do powstania pięknej rzeźby. Zatem jeżeli macie dzisiaj czas, macie chwilkę, to przejdźcie się koniecznie na Stary Rynek, zobaczcie Bamberkę i sobie może z nią zróbcie zdjęcie na pamiątkę. A jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, to mamy znowuż rowery, że tak powiem.
1: Ale przy okazji mój ulubiony męski głos.
0: O, no widzisz.
1: To jest mój ulubiony męski głos i tak bardzo byłam zafascynowana tym człowiekiem, że nauczyłam się podrabiać jego podpis.
0: Mowa oczywiście o Freddie Mercurym z zespołu Queen i o koncercie konkretnie w kalendarium w 1986 roku 9 sierpnia odbył się, miał miejsce ostatni koncert zespołu Queen z udziałem Freddiego Mercury'ego. Był to koncert w Anglii w Newbworth. O, Newbworth, okej, nie przeczytałam sobie wcześniej tej nazwy na głos. Był to koncert całkiem spory. Niestety podczas koncertu zginął jeden z fanów w pobliżu sceny, zatem czasami mnie przerażają skalę tych koncertów.
1: Wydaje mi się, że to musiał być naprawdę bardzo duży, bardzo konkretny koncert, że doszło do takiego wydarzenia.
0: Tak, ale w takim razie, no, przykro nam z tego powodu, no, ale skupmy się może na tym, co pozytywne, czyli na przykład na twórczości Queen oraz Freddiego Mercury'ego, na przykład na piosence Bicycle, która pięknie nam się wpisuje w trwające
1: ale tematycznie dzisiaj, naprawdę.
0: Tour de Pologne, Tour de France. No cóż, jedziemy.

0: Jeżeli jeszcze kogoś nie dobudziły właściwie te dzwonki z rowerów, to my mamy takie informacje, które niepotrzebna będzie po nich kawa tak naprawdę.
1: Zmrożą krew.
0: Zmrożą krew.
1: No, z pewnością niektórym mogą podnieść ciśnienie, bo sobie teraz porozmawiamy o nieprawidłowościach w poznańskim zoo, albo może raczej o zarzutach tych nieprawidłowości, które ciągną się za tym poznańskim ogrodem zoologicznym już wiele miesięcy tak naprawdę.
0: No, kolejny raz się podnosi ten temat.
1: Tak, główną osobą, która tutaj bada to, na ile zwierzęta są dobrze zaopiekowane w poznańskim zoo, jest radna Ewa Jemielity z partii Prawo i Sprawiedliwość, która faktycznie już miesiące temu biła na alarm, że zwierzęta są źle zaopiekowane. No i cóż, faktycznie w ostatnich miesiącach padły między innymi takie zwierzęta jak słonica Kinga, czy na przykład krowa Malinka. I zresztą nie tylko one. No i lista, że tak powiem, tych zarzutów ze strony radnej, no, się nie kończy.
2: Ze starego ogrodu zoologicznego niedawno zostały przeniesione do nowego zoo dzikany, alpaki, zebu, osiołki i kuce. Sposób transportu i sposób dostosowania, przemieszczenia zwierząt pozostawia wiele do życzenia. Zwierzęta chorują, nie dojadają, obcina się im racje żywieniowe.
1: To była oczywiście pani radna Ewa Jemielity, która swoją drogą zarzuca jeszcze tej samej instytucji, czyli poznańskiemu zoo, mobbing kierowany w stronę pracowników.
0: W stronę pracowników niższego szczebla, konkretnie rzecz ujmując. Do tego oschłość i taką brak, jakby to powiedzieć, brak takiego wobec swoich podwładnych lepszego podejścia, tylko taką osłość, szorstkość i mobbing.
1: No, według posła na Sejm Bartłomieja Wróblewskiego pewnym rozwiązaniem albo pewną interwencją w tej sytuacji byłoby odwołanie, dymisja Magdaleny Pietrusik-Adamskiej z stanowiska zastępczyni prezydenta miasta. Co jest ciekawe, ta pani objęła to stanowisko stosunkowo niedawno.
3: Wyraźnie widzimy, że jest problem, jeśli chodzi o dyrekcję ogrodu zoologicznego, ale także nadzór nad ogrodem zoologicznym ze strony władz miasta Poznania. Naszym zdaniem jest to taki moment, kiedy wiceprezydent Poznania, pani Pietrusik-Adamska, powinna zostać zdymisjonowana.
1: No nie wiem, szczerze mówiąc, jaka, na ile tutaj faktycznie, może jest, ale jak duża jest ta korelacja, bo faktycznie Magdalena Pietrusik-Adamska zastępczynią prezydenta jest...
0: Niedawno.
1: No co, 3 miesiące?
0: Nie umiem cię dokładnie powiedzieć, ale to jest naprawdę od niedawna dużo, dużo dłużej ciągnie się jednak sprawa z zoo w różnych momentach, ale ja bym tak powiedziała, że trochę stanę w takiej obronie, że do zoo jednak przyjeżdżają kolejne zwierzęta, choćby na chwilę, choćby na azyl, choćby ta niedawno wspomniana puma, która u nas była sprowadzona właśnie gdzieś tam z Pomorza. No i też jak to wszystko działa w tym momencie w zoo i jaka jest aktualnie sytuacja, mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
4: W ogrodzie zoologicznym działa komisja antymobbingowa. Są szkolenia antymobbingowe, które dotyczą i dyrekcji, i pracowników. Komisja antymobbingowa, jeżeli działa, to też działa w sposób niezależny od dyrekcji. Według mojej wiedzy nie ma w tej chwili żadnej skargi mobbingowej dotyczącej którejkolwiek z osób z dyrekcji ogrodu zoologicznego.
1: To oczywiście był głos dotyczący mobbingu, potencjalnego mobbingu w pracy, ale jeśli chodzi o kwestię traktowania, dobrego traktowania zwierząt, no to tutaj również dyrekcja zoo raczej odżegnuje się od tych zarzutów. Zatem no cóż, chyba zostaje nam po prostu przyglądanie się temu, tej sytuacji i...
0: siedzieć, obserwować.
1: Obserwować, czy ktoś może docieknie, czy faktycznie, no bo naraz mamy słowo przeciwko słowu, że tak powiem, no i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No trzymamy kciuki za zwierzątka, no żeby jednak nic im się złego nie działo. No i trzymamy kciuki również za was, żebyście wy byli dzisiaj wypoczęci i wyspani, a nie myśleli o spaniu, jak na przykład wykonawca I'm Asleep, który wykona dla nas teraz ciarki. To nowość w Radio Afera.

0: Pogoda to zawsze dobry temat, żeby sobie o niej porozmawiać, zwłaszcza, że możemy poznać naprawdę różne podejścia do temperatur.
1: Zgadzam się. Uwielbiam rozmawiać o pogodzie.
0: Uwielbiasz rozmawiać
1: tak,
0: o pogodzie?
1: Tak, swego czasu jak prowadziłam studencki patrol, to aż robiłam z tego taki rolling joke, że ja zawsze przychodziłam, zaczynałam od tej pogody, mimo że nie miała związku z żadnym tematem.
0: Dobra, to jaki będzie dzisiaj joke na temat pogody?
1: Dzisiaj joke'u na temat pogody nie mam, szczerze mówiąc. Myślę, że każdy może sam ocenić, co go bardziej bawi, jeśli chodzi o zmiany pogody w ostatnim czasie. No bo dzisiaj akurat mamy na termometrach w tym momencie około 22... Czekaj, nie, czy dzisiaj będzie maksymalnie 22 stopnie, tak?
0: A odczuwalna 23
1: stopnie. Nie, przepraszam, teraz jest 22 stopnie, a będzie maksymalnie 28.
0: Wiatr jest fajny, bo takie 20 km na godzinę, tak idealnie, żeby spódnicę podwiać i tak, żeby się człowiek nie pocił tak bardzo na wszystkich zgięciach.
1: Dokładnie, spódniczki polecamy. Jutro z kolei będzie już 31 stopni, z tym idziemy w górę, a potem, uwaga, uwaga, przychodzi wtorek, który będzie miał 22 stopnie, zatem różnica prawie 10-stopniowa. No mnie to bawi.
0: To jest całkiem zabawne, ale jak to wygląda wtedy, że w ten wtorek tu wszyscy w bluzach będziemy chodzić, bo tak nam będzie brakować tego ciepełka z poniedziałku?
1: No, 31
0: stopni, to
1: będzie,
0: tak, wiesz, brzmi...
1: Tak, muszę przyznać, że jeśli chodzi o joke'i, no to widziałam faktycznie kiedyś takie śmieszne filmiki o tym, że jaka jest pogoda, wyjrzyj za okno i ta osoba wygląda za okno, a tam każdy jest ubrany inaczej, bo każdy ma inaczej czuje tę temperaturę i niektórzy są ubrani w ogóle po szyję, inni w ogóle zimą chodzą w krótkich spodenkach, zatem jestem ciekawa, jak wy się poubieracie we wtorek po tym nagłym spadku temperatury.
0: Ja z kolei uwielbiałam patrzeć właśnie przez okno w takich momentach, kiedy jest ta przejściowa pogoda, kiedy, wiesz, rano jest minus milion i po prostu jedziesz do pracy i myślisz, że zamarzniesz, a wracasz, to się po prostu rozbierasz i zastanawiasz się, czy możesz jechać bez koszuli w tramwaju. I uwielbiałam wtedy patrzeć za okno, to wtedy wiedziałam, kto o której godzinie wyszedł z domu i miałam takie niech żyje bezrobocie, tutaj ktoś ubrany w krótkie spodenki idzie.
1: No właśnie, nie doświadczył klimatyzacji w biurze, w korpo.
0: Nie doświadczył ewidentnie.
1: No, ale jeśli wam nie straszna jest pogoda 22-stopniowa celsjuszowa i spadek z 31, to w sumie możemy wam zareklamować, że tak powiem, pewną akcję. Akcję Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, który zaprasza we wtorek właśnie, czyli wtedy, kiedy będą 22 stopnie, 11 sierpnia, do spędzania aktywnie czasu nad Wartą, konkretnie do zbierania śmieci, do segregacji odpadów. Zatem, no właśnie, jeżeli nie jest wam straszny taki spadek nagle temperaturowy, no to między 12 a 16 możecie przy moście Świętego Rocha na lewym brzegu Warty się zebrać i pomóc oczyszczać brzeg Warty. Na pewno wszyscy będą wam bardzo wdzięczni, kiedy temperatura z powrotem podskoczy.
0: Na pewno będzie się lepiej siedzieć nad tą Wartą wtedy.
1: Tak, zatem my już myślami jesteśmy przy Warcie i przy odpoczywaniu, ale jeszcze chwileczkę, za chwilę kończymy aferanek, no ale przed tym jeszcze wypsana fiksa.

0: Mówiłaś o tym, że jesteśmy myślami już przy warcie, a okazało się, że mój telefon stwierdził, że cofnie się w czasie i pokaże mi wszystkie moje wypady nad morze i nad jeziora, więc
1: żeby się tak tematycznie tak tknąć, tak poruszyć. No teraz nad morze, teraz na plażę.
0: Kończy się audycja, możesz iść gdzieś na jakąś plażę. Idź, idź.
1: No właśnie, kończy się audycja, to oznacza, że my się z wami żegnamy. Bardzo dziękujemy wam za to, że z nami byliście, nas słuchaliście. Nas, czyli oczywiście Zofii Kiryluk, co prawda nie słuchaliście, ale słuchaliście tego, co też ona klika nam tutaj i ustawia na playliście, zatem bardzo dziękujemy.
0: Realizację dzisiaj, dziękujemy
1: tak,
0: bardzo.
1: A nas to oznacza?
0: Katarzynę Rybicką.
1: I Zuzę Pobłocką-Bulczak. Prowadziłyśmy ten aferanek i go kończymy. Życzymy wam oczywiście dobrego dnia. No i też szybka przypominajka, że konkurs, który dzisiaj się rozgrywał na antenie, jest długoterminowy i rozwiązanie go już jutro o godzinie 10. Zatem jeszcze macie czas na jakiegoś tam SMS-a.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
8: Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 117 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Zofia Kiryluk, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11.30 i postaram się sprzedać garść staroci. Jak to na Pchlim Targu bywa, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam przysłówek czasu dzisiaj. Powstało trochę filmów, piosenek czy książek z tym słowem w tytule. Za chwilę zaprezentuję kilka z nich. Słuchacie Radia Afera na 98.6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, nosi tytuł Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. Wykonuje go grupa Sweet Noise. Nadajemy z Poznania, a zaraz obok znajduje się Swarzędz, z którego to miasta pochodzi ten zespół. Piosenka, którą za chwilę zaprezentuję, wchodzi w skład albumu Rewolta z 2003 roku. Gościnnie w utworze usłyszymy Annę Marię Jopek. Posłuchajmy.

Za nami Sweet Noise i dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. Lecimy dalej, gdziekolwiek dzisiaj, w oryginale Somewhere Tonight. Taki tytuł nosi holendersko-amerykański komediodramat z 2011 roku w reżyserii Michaela Di Giacomo. Jego akcja pokrótce wygląda następująco. Dwoje ludzi cierpiących na fobię społeczną zaspokaja potrzebę kontaktu z innymi poprzez telefoniczny serwis randkowy, czy bardziej seks-telefon. Wybierają ten sposób komunikacji pozwalający im na stworzenie relacji damsko-męskiej i walkę z samotnością, gdyż obydwoje są na swój sposób społecznymi outsiderami. Kobieta, Patty, zagrała ją Catherine Borowitz, cierpi na agorafobię i nie opuszcza swojego mieszkania, a partner jej rozmów telefonicznych, Leroy, w tej roli wystąpił John Turturro, jest samotnikiem żyjącym przeszłością. Ich próby stworzenia związku przynoszą wiele humorystycznych sytuacji, ale też budzą refleksje na temat samotności we współczesnym świecie. Świetnie się ten film ogląda, polecam. Tyle o filmie, a zaprezentuję teraz kolejny utwór muzyczny, znowu zawierający słowo dzisiaj w tytule. Posłuchamy polskiego zespołu punk rockowego założonego w Oleśnicy w 2000 roku. Mam na myśli The Headhunters z Tomaszem Dużyńskim w roli wokalisty. Wybrałam piosenkę Dzisiaj Król, Jutro Nikt, która została wydana na jego trzecim albumie pod tytułem Żyję, by wygrać, wydanym w 2008 roku. Nie czekajmy.

To była grupa The Headhunters w utworze Dzisiaj Król, Jutro Nikt, a tymczasem zaprezentuję kolejną piosenkę z polskiego podwórka. Zaśpiewa zespół bluesrockowy założony w Rzeszowie w 1968 roku. Mam na myśli grupę Breakout. Założona została przez jej wokalistę i muzyka Tadeusza Nalepę. Posłuchamy utworu pod tytułem Śliska Dzisiaj Droga, który pochodzi z ich czwartego albumu pod tytułem Karate, wydanego w 1972 roku. Lecimy!

Słuchaliśmy grupy Breakout w piosence Śliska, dzisiaj droga. Teraz sprzedam wam książkę stosunkowo młodą, bo wydaną w 2022 roku. Nosi ona tytuł Jeszcze nie dzisiaj i jest debiutem literackim polskiego autora Sergiusza Sawina. Książkę można zaliczyć do tak zwanej literatury obyczajowej, ale jest w niej również zawarty wątek romansu, jest też śledztwo dziennikarskie. Występuje w niej kilkoro bohaterów, których historie zaczynają się im głębiej czytamy ze sobą łączyć, im bardziej czytamy, zapuszczamy się w lekturę, o tak powiem. I tak poznajemy Sherlocka, chłopca chorującego na raka mózgu i Doka, bezdomnego, którzy grają razem w szachy. Dok siedząc na ławce przed szpitalem, chłopiec w jednym z okien budynku. Jest też młoda dziennikarka, która wznawia niewyjaśnione śledztwo sprzed lat i zaczyna zbliżać się do rozwikłania zagadki tajemniczego nieznajomego, który niesie pomoc osobom współświadka i wyrzuconym na margines społeczeństwa. Jest też była narkomanka i niepijąca teraz alkoholiczka, która zakochała się w bezdomnym i jest z nim w ciąży. To historia skomplikowana, wielowątkowa, emocjonalna i zmuszająca do refleksji. Napisana z niezwykłą wrażliwością, powieść o przyjaźni i nadziei, o ludzkiej godności i prawdziwych wartościach w świecie pełnym ludzkich dramatów. Polecam sięgnąć po tę książkę, a teraz powróćmy do muzyki. Czas na wczasy. I nie mówię o wyjeździe poza Poznań, tylko o muzycznym duecie powstałym w 2016 roku, którego tworzą panowie Jakub Żwirełło i Bartłomiej Marzec.

Za nami w czasy, w piosence Dzisiaj jeszcze tańczę. Teraz usłyszymy angielską grupę heavy metalową Black Sabbath, założoną w Birmingham w 1968 roku przez gitarzystę Tony'ego Iommiego, perkusistę Billa Warda, basistę Geezera Butlera oraz wokalistę Ozziego Osborna. Wybrałam piosenkę Looking for Today, która pochodzi z ich piątego albumu Sabbath Bloody Sabbath, wydanego w 1973 roku. Zaczynajmy!

była grupa Black Sabbath i Looking for Today. Na koniec zostawiłam utwór amerykańskiego zespołu Jefferson Airplane, założonego w San Francisco. Posłuchamy piosenki Today z drugiego albumu pod tytułem Surrealistic Pillow, nagranego w 1967 roku. I to tyle ode mnie. Mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizowała Zofia Kiryluk. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Wielki Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Niedzielę o 19:00.
4: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się na drodze i na blisko
6: pana. Audycja Alternatywne Rambory.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
8: Witam Was, drodzy słuchacze, na audycji Twierdza Poznań. Jak co niedzielę o godzinie 11:30 czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera. Dzisiaj będzie audycja o wyjątkowym miejscu, o wyjątkowej też historii, bo będzie o miejscu, które przez ponad 50 lat oficjalnie nie istniało na mapie. Miejsce, którego oficjalnie nie było. Miejsce dosyć znane w środowisku historycznym, bo tam co roku odbywa się dosyć duży zwrot historyczny. Na pewno największy w Polsce, jeden z większych w Europie i ogólnie na świecie zwrot pojazdów militarnych. I chodzi tutaj o Borne Sulinowo. I właśnie uznałem, że jako, że zwrot będzie już za tydzień, że pomału zbliżamy się do tego zwrotu, no to fajnie by było opowiedzieć w ogóle historię tego miejsca, bo ona też jest bardzo, bardzo ciekawa. Początki osadnictwa na tym terenie można datować, czy w zasadzie teren ten zamieszkały był do XV wieku przez Pomorzan, do okolic właśnie XV-XVI wieku to były tereny Pomorzan. One tak nie do końca należały do państwa polskiego. No ogólnie to, czy właśnie te tereny pomorskie tak należały, czy nie należały, no to się zmieniało wraz z różnymi wojnami, z różnymi losami państwa polskiego. No i właśnie, jesteśmy w XV-XVI wieku, wtedy to te tereny zaczynają być osadzane przez Niemców. Pojawia się to właśnie osadnictwo niemieckie, zresztą nazwa Borne Sulinowo pochodzi od zwrotu Gross Born, dosłownie w języku niemieckim. No i cóż, no, tereny te były osiedlane, miejsce to w miarę się stopniowo rozwijało. No generalnie nie był to najlepszy teren, żeby rozwijać tutaj gospodarkę, no bo to był teren właśnie, gdzie bardzo często odbywało się różnego rodzaju bitwy, różnego rodzaju wojny, różnego rodzaju właśnie przejęcia tego terenu z rąk do rąk. To był taki dosyć niekorzystny teren, w związku z tym ten rozwój następował powoli. No ale właśnie następował. No i przenosimy się trochę do przodu. Tak, z XVI wieku przejdziemy w wiek XX, tak, cztery wieki do przodu. Jesteśmy w latach 30. właśnie XX wieku, okolice 1933 roku. To już były czasy, gdzie Trzecia Rzesza pomału przygotowywała się do tego, że może nastąpić konflikt zbrojny. Generalnie cała Europa szykowała się do tego, bo wiadomo, że taka wojna jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Kwestią czasu było to, aż wybuchnie coś, co teraz z perspektywy czasu nazywamy II wojną światową. I wtedy to rząd Trzeciej Rzeszy wykupił część miejscowych terenów w okolicy okolicy Bornego Sulinowa. Wysiedlił z nich ludność cywilną i powstała tam baza wojskowa, czy też wręcz poligon w okolicach wsi Linde. Wtedy to też to były czasy, gdzie utwarzano pomału wał pomorski, gdzie utworzono właśnie miejsca obronne na terenie Pomorza, gdzie tworzono właśnie wał obronny. No i Borne Sulinowo było jego częścią. Tam też powstał poligon zamknięty dla ludności cywilnej. W roku 1936 zakończono budowę miasteczka militarnego dla szkoły właśnie artylerii Wehrmachtu. No to było takie, to miało być właśnie miejsce, gdzie będą mieszkać żołnierze, gdzie będą ewentualnie mieszkały rodziny tych żołnierzy. To miało być miejsce zamknięte, miejsce wręcz samowystarczalne. Na terenie właśnie Grossborn stacjonowało jednostki dywizji pancernej. Na tym poligonie też ćwiczyło chociażby oddział Afrika Korps. I przenosimy się do września 1939 roku. No chyba nie muszę mówić, co właśnie we wrześniu 1939 roku się wydarzyło. Jak wszyscy dobrze wiemy, wybuchła kampania wrześniowa, wybuchła II wojna światowa. I myślę, że to jest ten moment, żeby postawić może nie kropkę, ale lekki przecinek, posłuchać chwilę muzyki i powrócić potem z opowieścią o Bornym Sulinowie.

I to była chwila muzyki i wracam z opowieścią o Bornym Sulinowie. Zatrzymałem się na roku 1939 i na tym, że wybuchła wtedy II wojna światowa, że III Rzesza wraz później z ZSRR zaatakowała terytorium Polski. No i właśnie we wrześniu 1939 na terenach obecnego Bornego Sulinowa zorganizowano obóz niemiecki, początkowo przejściowy, potem szeregowców, potem obóz jeniecki oficerski. No, do połowy 1942 roku przebywali tam żołnierze, czy szeregowi, czy oficerowie polscy, potem francuscy i ogólnie różnego rodzaju tutaj żołnierzy przytrzymywano. W samym lutym 1941 w obozie było 3731 Francuzów, a w styczniu 1945 5391 Polaków, no czyli całkiem duże liczby. Właśnie, rok 1945 to jest kolejna dosyć ważna data, bo no jak wszyscy też dobrze wiemy, II wojna światowa wiecznie nie trwała. To był moment, gdzie II wojna światowa zbliżała się ku końcowi, czy w zasadzie się skończyła. No i właśnie żołnierze niemieccy opuścili tą miejscowość i bardzo szybko te tereny zajęła Armia Czerwona i zdecydowano się wtedy pozostawić ten militarny charakter tego miejsca. Czyli zdecydowano się, że skoro była już to baza wojskowa, skoro był tu już poligon, to ten poligon należy zostawić i po prostu zmienią właściciela z Wehrmachtu na Armię Czerwoną. I tak też się stało. Utworzono tu doskonale strzeżoną bazę północnej grupy wojsk. No i właśnie, i to jest ten początek tego okresu, o którym mówiłem, że to miejsce oficjalnie nie istniało, bo oficjalnie faktycznie aż do lat 90., ale o tym będzie chwilę później, Borne Sulinowo nie było uwzględniane na mapach Polski. Teoretycznie teren ten należał do Polski, ale w praktyce zajęty ten teren był przez Armię Polską wraz z Armią przede wszystkim Czerwoną. Właśnie przede wszystkim tutaj żołnierze radzieccy stacjonowali. No i miejsce to nie było uwzględniane na mapach. To było niemalże miejsce wyłączone z jakiejkolwiek jurysdykcji polskiej. Oficjalnie na mapach zaznaczono, że to są tereny leśne, ale tak mówiąc wprost, był to teren, który do Polski nie należał. Tam nie było cywili, tam nie było polskiego rządu, tam nie było, nie wiem, policji, czegokolwiek. Tam po prostu stacjonowali żołnierze, to była jedna duża, samowystarczalna baza wojskowa, wraz oczywiście, wiadomo, z budynkami mieszkalnymi, no bo gdzieś ci żołnierze i ich rodziny musieli mieszkać. Ale teren był zamknięty. Żeby wjechać tam, trzeba było mieć odpowiednią przepustkę, teren ogrodzony. W praktyce nie należał on do państwa polskiego. To jest bardzo ciekawy paradoks. To nie jest pewnie jedyne takie miejsce w Polsce, ale chyba takie najbardziej znane. Tam też, co ciekawe, na terenie Brzeźnicy, niedaleko Bornego Sulinowa, znajdował się jeden z magazynów radzieckiej broni nuklearnej. Zresztą do dzisiaj można tamte tereny zobaczyć. No i właśnie, taki stan rzeczy utrzymywał się przez 47 lat, jeżeli dobrze liczę, bo od 45 do 1992 roku. I myślę, że na tych latach 90. na chwilę postawię, no znowu, nie kropkę, przecinek, posłuchajmy chwili muzyki.

I wracam z opowieścią o Bornym Sulinowie, o tym miejscu. To cały czas jest audycja Twierdza Poznań na antenie Radia Afera. No i właśnie, zatrzymałem się na roku 1992. No bo o ile oficjalnie PRL przestał istnieć na przełomie roku 89-90, to są te czasy wolnych wyborów i tak dalej, tak jednak, jak być może część z was wie, cały czas jeszcze żołnierze radzieccy stacjonowali na terenie kraju, stacjonowali na terenie Polski. Pomału powracali oni do Rosji, pomału wyjeżdżali oni z Polski, ale to był dosyć powolny proces. Powolny czy niepowolny, z drugiej strony tyle żołnierzy w 2 lata wyjechało, w 2-3 lata. No w każdym razie to, czy powolny, czy nie, to swoją drogą, ale to był proces. To nie odbyło się od tak za pstryknięciem palca. No i właśnie, żołnierze radzieccy, czy w zasadzie już rosyjscy, opuścili tereny Bornego Sulinowa do 12 października 1992. Właśnie, kluczowe słowo, do tego momentu, bo wyjeżdżali wcześniej. Ale tacy ostatni żołnierze, to jest właśnie październik 1992 roku. Było to mniej więcej 15 tysięcy żołnierzy szubskiej, 6 Witebsko-Nowogródzkiej Gwardyjnej Dywizji Zmechanizowanej Armii Rosyjskiej. Kwiecień 1933 roku i miasto zostało przekazane polskim władzom cywilnym. Polskie władze cywilne zdecydowały się, że nie będą utrzymywać wojskowego charakteru miasta, że tak jak to był poligon armii najpierw III Rzeszy, potem Armii Czerwonej, tak teraz nie będzie to poligon Armii Polskiej, tylko to będzie już otwarte dla cywili miasto. Zostało ono przekazane polskim władzom cywilnym. 5 czerwca odbyło się otwarcie miejscowości, 2 października został jej nadany status miasta i rozpoczął się powolny proces zasiedlania tego miejsca, no bo wcześniej cywili tutaj nie było. Trzeba było to miasto zasiedlić, a miasto było w dosyć złym stanie. Trzeba to sobie powiedzieć wprost. Po tym, jak żołnierze radzieccy wyjechali z jego terenu, no to budynki były przez chwilę opuszczone. Budynki też często było... Te budynki często też były dosyć stare, już niszczały. To było chociażby wielkie bloki z betonowej płyty i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo wojsko radzieckie, wyjeżdżając, no, zabierało ze sobą te co najmniejsze rzeczy. To miasto zostało wręcz ograbione. Dodatkowo potem przy tym procesie przekazywania władzom cywilnym też zdarzały się przypadki, że niektóre rzeczy, no, w dosyć tajemniczych okolicznościach gdzieś znikały, czy zostały jakoś zniszczone, no ale tu tutaj wchodzę w strefę w zasadzie plotek, więc tutaj nie ma co tego oficjalnie mówić. W każdym razie miasto było w bardzo, bardzo, bardzo złym stanie. Zaczął się proces jego zasiedlania, proces, który trwał. No i obecnie miasto już jest normalnym miastem cywilnym i na jego terenie odbywa się od już dłuższego czasu odbywają się zloty militarne. Międzynarodowy zlot pojazdów militarnych Gąsienice i Podgowy. To w tym roku będzie już 21. edycja zlotu. Zloty, do którego was serdecznie zachęcam, żeby zwiedzić. No bo sam tam bywałem, wiem, że jest warto się chociaż raz tam pojawić. Naprawdę jest to teren, gdzie można zobaczyć różnego rodzaju pojazdy wojskowe, bardzo różne, czasami niektóre naprawdę niszowe, naprawdę oryginalne, naprawdę zlot zrobiony z dużym rozmachem. No i chyba każdy w środowisku historycznym w Polsce przynajmniej raz tą nazwę słyszał, zlot w Bornym Sulinowie. A dodatkowo warto zwiedzić same miasto, bo ono tam
nie ukrywa swojej historii i naprawdę można niektóre budynki jeszcze zobaczyć, można się tam dużo o tym mieście dowiedzieć, a tak jak chciałem przekazać w tej dzisiejszej audycji, historia tego miasta jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo oryginalna i bardzo ciekawa. No i na dzisiaj już myślę pomału będę kończyć audycję Twierdza Poznań. Ja tak jak lubię powtarzać, czas antenowy nie jest z gumy, się nie rozciągnie i myślę, że to już pomału czas, żeby to na dzisiaj zakończyć. Za dzisiejszą audycję wam bardzo dziękuję. Mówił do was Aleksander Szwarc i do usłyszenia już za tydzień.

Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: Modowo
4: i alternatywnie.
3: O tym, co nosimy
4: i co to o nas mówi.
3: Modowy duet.
4: Niedziela, godzina 12:00. Zegary pokazały godzinę 12:00, a to znaczy, że zaczynamy audycję Modowy Duet.
3: Tak, dzisiaj z nami za konsoletą realizatorską Filip Skuza, a przed mikrofonami tradycyjnie
4: Paulina Bernard
3: i Asia Woźniak. Tak samo tradycyjnie jak to, że Paulina zaczęła naszą audycję. Myślę, że to
4: mamy
3: już będzie...
4: Przepraszam, mamy pierwszą tradycję.
3: Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że nie ostatnią. No a dzisiaj porozmawiamy sobie trochę, a nawet nie trochę, tylko dużo, o pokazach mody i o tym, co jest z nimi związane. Posłuchajcie trochę od nas o historii pokazów mody.
4: Trochę o tym, jak wyglądają one teraz, jak wygląda w ogóle proces powstawania pokazów mody i o jakichś takich ciekawostkach, o najciekawszych, które dla was przygotowałyśmy, tych najbardziej awangardowych, albo też tych najbardziej kontrowersyjnych, które miały miejsce w świecie mody.
3: Dokładnie tak, więc o tym wszystkim będziemy mówić do godziny 13:00, więc zostańcie z nami.

0: tę naszą opowieść o pokazach mody zaczniemy od postaci Charlesa Wortha, który był Anglikiem, jednak pierwszy dom mody stworzył on we Francji i był to pierwszy dom mody od couture, po polsku byłoby to wysokie krawiectwo, i ona charakteryzuje się unikatowością i taką awangardowością ubrań, które tworzy projektant, i są one, te ubrania najczęściej są przeciwstawiane tym funkcjonalnym kolekcjom, chociaż jak teraz wiemy, no mamy też pokazy mody z funkcjonalnym ubiorem.
1: Dokładnie tak, a ja chciałam dodać do tego, że w ogóle ten cały, to całe wysokie krawiectwo rozpoczęło się w Paryżu, no czyli w stolicy mody takiej nieustannej od co najmniej XIX wieku, no i tam nawet była powołana specjalna rada, która oceniała to wysokie krawiectwo i było one właśnie poddane jakimś regulacjom.
0: Tak, ona jest do dziś i w zasadzie no, jest to cały taki znak towarowy tego wysokiego krawiectwa, ale my trochę dzisiaj nie o tym, a raczej o pierwszej kolekcji mody, za którą szedł pokaz, bo w 1857 lub 8, gdzieś tam na przełomie, Charles zaproponował sezonowe prezentacje gotowych kolekcji z kilkunastu stworzonych modeli, co było dużą rewolucją, no bo wcześniej po prostu kreacje były tworzone pod klientkę, pod jej zamówienie. Teraz no troszeczkę oddawało się w ten sposób część pracy, to znaczy takiej pracy kreatywnej projektantowi. On mógł dodać coś od siebie. No i w ten sposób właśnie powstał pierwszy pokaz mody.
1: Tak, no i on go rozpoczął. No tak samo jak bardzo ciekawa też jest historia, wydaje mi się, tej pierwszej modelki, która w ogóle była. Mm-hmm. I właśnie on też, tutaj Anglik rozpoczynający cały trend, ją powołał. No i wpadł na taki pomysł, no bo to też, tak jak mówiła Paulina, był przełomowy pomysł, żeby przekonać klientki do zakupu swoich produktów. Zaprosił jedną ze swoich pracownic do tego, aby ubrała jedną z jego projektów. Ona nazywała się Marie Vernet. Swoją drogą później byli małżeństwem. Miała około 20 lat i jak przystało na taką połowę XIX wieku, właśnie miała taką wąską talię, chociaż nie przypominała modelek, które znamy dzisiaj. Raczej miała mieć inną sylwetkę. Miała też oczywiście, była oczywiście też piękną kobietą. No ale miała urodę taką, z którą mogła się utożsamić każda klientka projektanta.
0: Mm-hmm, czyli była taką trochę everywomanką.
1: Tak, miała, taki był cel, takie było założenie. No i ona właśnie zapisała się w historii jako ta pierwsza modelka. No i to też był przełomowy projekt, dlatego że to pierwszy raz pozwolono jakby pokazać ubrania trójwymiarowo, gdzieś tam prezentować walory kreacji i niezwykły proces jej noszenia, czyli takie elementy jak jakiś taki szelest tkaniny albo to, jak ona pracuje. No my myślę, że sami wiemy, jak dużo nam daje, kiedy widzimy, że ktoś coś ubrał, wtedy łatwiej nam sobie to siebie też w tym wyobrazić, niż jak po prostu jest na przykład na manekinie, no a wcześniej tak były prezentowane te projekty, wyłącznie na manekinach.

0: się w zamkniętych salonach luksusowych domów mody. I to właśnie było ważne, że to w konkretnie tych domach mody, w których tworzono, później te pokazy się odbywały. No i to były oczywiście takie pokazy jak Chanel, Dior, czy na przykład Balenciaga, czyli tacy najstarsi wyjadacze, że tak powiem. No i atmosfera na takich wydarzeniach przypominała jakby taki rytuał, no bo to był cały salon wypełniony arystokratkami albo żonami kupców, ale takich najważniejszych, najbardziej znaczących albo, wtedy w Paryżu.
1: Albo też innych projektantów.
0: Tak, czy nawet gwiazd kina, ale to troszeczkę później. No, najważniejsze, co z tego płynie, to to, że to, była, to były wydarzenia dla wyłącznie bogatych, no i takich uprzywilejowanych po prostu ludzi. W paryskich salonach była taka właśnie, rodziło się w ogóle pojęcie tego, co jest ekskluzywne, a co nie i co jest prestiżem.
1: Wskaza się. Tak, bo w ogóle no, te ubrania były tworzone w tym nurcie od kciuch, więc to były ręcznie robione hafty. Większość rzeczy była w ogóle szyta ręcznie. Jakieś drogie zdobienia tych sukni, to wszystko. Cały ten aura na takim pokazie była oddaniem hołdu po prostu temu procesowi twórczemu i tej sztuce, która była wytwarzana na tych materiałach.
0: Tak, no i tak właściwie jak mówiłyśmy o tej historii, no to taka tendencja do takich pokazów mody właśnie trwała mniej więcej, z małymi wyjątkami, ale trwała od połowy XIX wieku aż do lat właściwie 40. XX wieku, więc blisko 100 lat mniej więcej tyle to trwało. Bardzo długo odbywały się w ciszy, do tego też później przejdziemy, jak to się zmieniło, no ale właśnie bardzo długo odbywały się w ciszy i najważniejsze były po prostu same projekty. No ale później stało się, był wielki przełom, tak, wkroczył Nowy Jork.
1: No, Nowy Jork cały na biało w latach 40. Myślę, że to w ogóle musiał być bardzo ciekawy ten taki moment przejścia między tymi paryskimi pokazami mody, a tymi nowojorskimi, bo Nowy Jork zaczął trochę otwierać te swoje pokazy mody. Zaczęli być na nie zapraszani dziennikarze, czy też po prostu kupcy. Mhm.
0: Tak, no i Amerykanie organizowali takie takie pokazy, które miałyby być bardziej pragmatyczne i demokratyczne, no jak to Stany Zjednoczone nam się raczej z tamtymi czasami kojarzą z demokracją. No ale Paryż był nieustannie niezmienny i pielęgnował taką aurę elitarności, a pokazy w Nowym Jorku odbywały się na przykład w hotelach albo w takich mniej ekskluzywnych miejscach. No i to stało się trochę taką platformą marketingową. No właśnie tak jak mówiłeś, że to byli dziennikarze i kupcy, ludzie, którzy mieli wpływ na to, czy na przykład dana kolekcja się przyjmie, czy nie. No i otwierały jakby te domy mody na zwykłych ludzi.
1: Tak, zgadza się, bo właśnie wiązało się to gdzieś tam z poszerzeniem tej publiczności, osób, które mogły kupić taki produkt. Te ubrania zaczynały stawać się codzienne, co też właśnie...
0: Tak, no to też właśnie było istotne. No i co ważne, to wtedy właśnie w USA narodził się taki koncept model show, który znamy dzisiaj, ale no i tak w innej formie, ale o tym też porozmawiamy za krótką chwilę.

0: Dopiero prawdziwym przełomem było stworzenie Fashion Weeków, jakie znamy dzisiaj, czyli tygodni mody, które zaczęły kształtować taki globalny kalendarz mody właśnie. A pierwszy z nich odbył się w Nowym Jorku w 1943 pod nazwą Press Week. No i to wydarzenie było bardzo promowane przez amerykańskich projektantów w czasie, gdy Paryż był właściwie wyłączony z tej takiej z tej mody po prostu przez ze względu na wojnę, a ten format bardzo szybko się przyjął. Dlatego, że po wojnie Paryż, Mediolan i Londyn bardzo szybko przechwyciły pomysł Fashion Weeków i u nich również zaczęły one być, więc stała się to taka globalna sieć wydarzeń, do dzisiaj funkcjonuje, chociaż teraz się nawet zastanawiam, chyba Fashion Week w Nowym Jorku nadal pozostaje jednym z ważniejszych, bo pewnie dlatego, że tam się rozpoczął ten trend.
1: No chociaż myślę, że ten w Paryżu jest na równi.
0: Tak, no właśnie tak, też się zastanawiałam nad tym, co jest ważne w tym momencie, czy Paryż nie przechwycił, ale nie jestem pewna.
1: Też w sumie nie wiem, tak sobie myślę, że w tym erze takiej globalizacji trochę te ośrodki być może się zatraciły. To znaczy myślę, że najbardziej nadal mówimy gdzieś tam Nowy Jork, Paryż, Mediolan, rzeczywiście, no, ale czy ja wiem?
0: Mm-hmm, że różnie to bywa.
1: Tak myślę.
0: Tak, bardzo możliwe. A ja jeszcze mówiłam o tym, że chciałam do tego nawiązać, że o ile w Paryżu właśnie w latach 30. było bardzo cicho na pokazach, bardzo schematycznie, to w sumie inaczej wyglądało to we Włoszech, bo oni promowali zupełnie inny styl życia, taki bardzo wesoły i niemal cyrkowy. I o tym trochę chciałam opowiedzieć, bo w latach 30. właśnie pewna projektantka pokazała bogactwo formy i teatralności takich pokazów, bo połączyła w swoim show efekty świetlne, tanie z monumentalną scenografię i pierwszy raz muzykę, a również choreografię, co było wcześniej właściwie praktycznie niedopuszczalne, i wszystkie działania spajał taki wspólny temat pokazu, i to wtedy też zaczęło się wtedy zaczęła to też promować, że właśnie pokaz może mieć wspólny temat, wspólną koncepcję.
1: Taką łączącą sprawę, że jest on bardziej taki spójny.
0: Tak, dokładnie. No bo projekty były spójne z całą otoczką, choreografią i scenografią. No i właśnie wtedy projektantka zaprezentowała kolekcję inspirowaną sztuką cyrkową.
1: Okay.
0: Co jest bardzo ciekawe, bo później ta tendencja była przechwytywana bardzo często. I pokaz mody zbudowany został w sposób bardzo konsekwentny. Był oparty nie tylko na ogólnej inspiracji cyrkiem, ale także na zapożyczeniu całych sekwencji wydarzeń. I to jest już teraz bardzo odjechane.
1: To jest grube.
0: Tak. I też na charakterystycznej scenografii i dziwnych rekwizytach oraz akcesoriach, które modelki nosiły. No i teraz uwaga, bo w trakcie pokazu przez całą salę przeszedł pochód cyrkowych postaci. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wyglądały te projekty.
1: To prawda.
0: A może nie były już takie na co dzień dostępne.
1: To prawda, to brzmi niesamowicie. Ja w sumie też mam podobną historię o tym, jak wprowadzono muzykę podczas pokazów mody.
0: A właściwie to jeszcze tylko to powiem, bo wprowadziła nawet zawodowych artystów cyrkowych, którzy w tej przestrzeni odgrywali takie popisowe numery, no i byli to nawet akrobaci skaczący na takiej typowym trapezie. Była kobieta guma, byli klauni, byli żonglerzy. Ogólnie osobistości takie przypisane raczej cyrkowemu porządkowi i dodatkowo obok modelek bohaterowie tego całego widowiska biegali, skakali. Wszystko było w ruchu i nawet wchodzili i wychodzili przez okna, no i wtedy właśnie właściwie zburzyli trochę powagę całej sytuacji, no i stworzyli taką niejako mistyczną atmosferę.
1: Rzeczywiście.
0: Trochę komiczną.
1: No, komiczną, niecodzienną. Na pewno był to duży efekt wow.
0: Tak, więc myślę, że o wprowadzeniu muzyki powiemy jeszcze za chwilę, bo ja tutaj pojechałam, że tak powiem, z grubej rury.
1: No, trochę chyba moja opowieść tego nie przebije, także.
0: No, ale musimy zacząć na spokojnie, nie chronologicznie, chociaż trochę chronologicznie, ale tak.
1: Trochę tak, ale wiele tych wydarzeń się zazębia w czasie, więc tak chyba trudno jest powiedzieć,
0: to prawda,
1: co było najpierw, a co było potem.
0: Były różne koncepcje, do czego za chwilkę przejdziemy.

0: Teraz już po łyku wody możemy poopowiadać trochę o tym, jak do pokazów mody dotarła muzyka. No, myślę, że trudno jest powiedzieć tak w jednym momencie, kiedy to było, ale ja znalazłam tutaj historię o pewnej brytyjskiej kreatorce Lucille, która była ocaloną z Titanica, więc...
1: No właśnie, to jest niesamowite i dobrze, że ocalała.
0: No, bardzo dobrze. Ona też oprócz muzyki wprowadziła też tancerki i podczas tego pokazu przez nią kreowanego, którym ona, gdzie ona była gdzieś tam producentką.
1: Tak, można tak powiedzieć, albo choreografką na przykład.
0: Tak, to tym tańcem było tango, co również musiało być wtedy kontrowersyjne, no bo tango jednak kojarzyło się gdzieś z tańcem ludu i z wulgarnością. Spotkało się to z naśladownictwem ze strony niektórych krawców, ale też no właśnie z dość dużą krytyką. I również wspomniałyśmy tu już kiedyś o Polu Poirecie z Paryża, który też wprowadził dźwięk do swoich pokazów, ale nie była to muzyka, a było to czytanie modeli strojów, które stworzył.
1: To jest w sumie bardzo ciekawe. Myślę, że mogłoby być pomocne, no bo pokazy mody też zakładały, no, że rzeczywiście można lepiej zobaczyć, jak wygląda dany projekt, no ale z drugiej strony na przykład nie można, nie wiem, dotknąć takiej tkaniny. Więc to też trochę się wyklucza z takimi początkowymi założeniami, a tutaj jeśli chociażby słownie mógł coś powiedzieć na temat projektu, no to zawsze mogło być pomocne.
0: To prawda i właśnie, tak jak mówisz, było to najczęściej przeczytanie modelu i jakieś krótkie wyjaśnienie co do kreacji. Także może to było coś podobnego do dzisiejszych takich live'ów i sprzedażowych.
1: Może bardziej... Tak, myślę, że...
0: Też nie można dotknąć, ale można posłuchać.
1: Tak, no też zależy od tego, jak ktoś dobrze to opisuje. A jeśli chodzi o muzykę, to ja mam jeszcze taką jedną historię a propos pokazów Maglera, bo on tą tendencję jeszcze bardziej rozwinął i również gdzieś tam tak teatralnie tą oprawę stworzył, bo zasłynął kiedyś nawet kilkugodzinnymi show z modelkami, więc naprawdę zazdroszczę osobom, które tam były. I te modelki kroczyły takim tanecznym właśnie krokiem, czasami zlatywały na przykład w ogóle z sufitu, jakby były jakimiś nieziemskimi istotami, albo zastygały w ruchu jak posągi. Ogólnie atmosfera była maksymalnie dziwaczna i kosmiczna, jak nie z tego świata. Co ciekawe, pojawiały się tam również dzieci i jakieś top modelki, ale również gwiazdy.
0: Jakieś top modelki.
1: Jakieś tam top modelki, bo najważniejsze było to, że były...
0: Ci, którzy spadają z sufitu, byli najważniejsi.
1: Tak, to prawda. Ale były też również gwiazdy kina, bo ważne było to, że takie spektakle, no bo można, myślę, że już to tak nazwać, pokazy, spektakle, niejednokrotnie były wyreżyserowane na wzór właśnie takich filmowych superprodukcji. Okay. Na pewno Maglerowi o to chodziło. Były bardzo efektowne, magiczne, no i też bardzo technologicznie zaawansowane, co już w ogóle nie było oczywiste w tamtym czasie. No i była dramaturgia, i była jakaś narracja, i była cała bardzo ważna koncepcja. Zastanawiam się jeszcze nad tym, że to musiały być naprawdę niesamowite modelki, skoro musiały być też aktorkami i akrobatkami.
0: Myślę, że tak. Pewnie było to skomplikowane w ogóle, żeby znaleźć takie osoby, które mogą wziąć w tym udział.
1: I to kolejny przełom, ponieważ takie pokazy były nawet już biletowane. Okay. Tak trochę jak koncerty albo jakieś takie wydarzenia, no i to też zbliżało zwykłych ludzi do takich pokazów, no chociaż podejrzewam, że kosztowały na tyle dużo, że może nie wszystkich zbliżały.
0: Zgadza się. I co, będziemy już przechodziły do tych współczesnych?
1: Tak, bo ogólnie, no wiadomo, pokazy mody trwają do dziś, no i mamy w zanadrzu kilka bardzo niecodziennych, myślę, o których opowiemy za chwilkę.

0: Jeśli chodzi o to, jak w ogóle przygotowywane są teraz pokazy mody, no to myślę, że najlepszym źródłem byłby jakiś projektant, ale w zasadzie producent takiego pokazu, no ale że go tutaj dzisiaj ze sobą nie mamy, to musimy się posłużyć opinią Randalla Peacocka, czyli scenografa Tommy'ego Hilfigera, który podzielił się dla Vogue'a tym, jak zaczyna się w ogóle jego praca nad przygotowaniem pokazu i mówił, że zaczyna się od moodboardu, który pokazuje mu projektant, który zainspirował tego, że projektanta do stworzenia kolekcji. Również chce zobaczyć taki producent najczęściej zdjęcia tych ubrań, żeby wiedzieć, co z czym się je i co będzie dobrze wyglądało. A później szuka on lokalizacji i przedstawia pomysł, gdzie razem pracują nad wizją scenografii.
1: No właśnie bardzo ważne jest to, co się przewijało jeszcze w naszych poprzednich wejściach, że ważna była cała narracja i bardzo spójna koncepcja.
0: Mhm. Tak, no to rzeczywiście musi być wszystko dopięte na ostatni guzik i też musi być bardzo spójne.
1: Tak, producent musi się gdzieś tam stworzyć finalną wizję razem z projektantem, no bo to jest nieodłączny element tego, żeby pokaz był udany. Co ciekawe, tak sobie jeszcze myślę, że przecież kiedyś na początku taki projektant był w stanie stworzyć całkowicie sam taki pokaz, a w tym momencie to jest sztab ludzi, którzy za to odpowiadają. No. Za całą otoczkę, za całą produkcję. To jest ogromne wydarzenie w wielu przypadkach, więc no, zmienia nam się ten świat. No wszystko jest większe, wszystko jest lepsze i bardziej zaplanowane.
0: To prawda. No i też mamy coś takiego jak marketing, więc no teraz no już takiego pokazu nie ogląda garstka osób, a ogląda go cały świat.
1: No tak, i to jest bardzo istotne. No tak samo na pokazy są zapraszani nie tylko ogólnie, chyba cała dostępna prasa najbardziej licząca się, no ale do tego też nam się zmienia świat, no bo influencerki, to jest bardzo istotne, żeby one też rozpromowywały takie wydarzenia.
0: Tak, zgadza się, no i wszystkie transmisje na żywo, które my zwykli szarzy ludzie oglądamy.
1: Tak, i możemy to widzieć. No, swoją drogą nie wiem, jak to oceniasz, na pewno no ja na przykład pozytywnie, no myślę, że fajnie sobie taki pokaz obejrzeć.
0: No tak, bardzo.
1: Czy być częścią tej społeczności.
0: Bardzo, bardzo. Zawsze jest to miłe spędzenie wieczoru. A co ty dla nas przygotowałaś?
1: Tak, no a ja chciałam powiedzieć o zależy od tego, z czym nam się kojarzą pokazy mody, bo mi na przykład bardzo mocno z pokazami Victoria's Secret, no bo to jest rzeczywiście taki głęboki temat. No myślę, że pewnie też nieraz ci się zdarzało oglądać takie pokazy.
0: To jest też kontrowersyjny temat.
1: Tak, bardzo kontrowersyjny. No a taki pierwszy odbył się w 1995 roku w hotelu Plaza w Nowym Jorku oczywiście. No już 4 lata później już 4 lata później to wydarzenie było transmitowane przez amerykańską telewizję, więc bardzo, bardo szybko.
0: Czyli gdzieś w latach 2000 to się zaczęło.
1: Tak, no w 1999 roku. No i obecnie oczywiście prezentacje Victoria's Secret mają największą spośród wszystkich widowisk modowych publiczność zgromadzoną czy przed telewizorami, czy ekranami komputerów na calutkim świecie. No i te pokazy zdecydowanie nie różnią się od takich klasycznych pokazów mody, no bo tak standardowo trwają około godziny. No i po prostu posiadają taką spektakularną scenografię wykonaną z ogromnym przepychem, no bo to jest też ważne. Ja myślę, że w tym przypadku też trochę można mówić o kampie, o którym mówiłyśmy w zeszłym tygodniu. No i w trakcie takich wybranych segmentów pokazu oraz w przerwach występują słowni muzycy, co też się stało taką flagową, nieodłączną częścią pokazów Victoria's Secret.
0: Zgadza się. I też to, że ci muzycy wchodzą w interakcję z modelkami. Często śpiewają do nich albo gdzieś się lekko zaczepiają, puszczają sobie buziaczki.
1: I do tego też chciałabym przejść, ponieważ to jest kolejna bardzo ważny, to jest kolejny ważny element pokazów Victoria's Secret, no bo te modelki, które biorą udział w pokazie, są uśmiechnięte, poruszają się tak bardzo energicznie, ale też naturalnie, no i wchodzą w interakcję nie tylko z muzykami, ale z całą publicznością, w przeciwieństwie do takich standardowych zachowań na wybiegu, które możemy kojarzyć, no albo do takich znanych bardziej z tych produkcji high fashion, gdzie modelki są bardzo takie statyczne, mm-hmm. jak kolumny.
0: Tak. Są takie zimne raczej.
1: Dokładnie, no bo nie chcę ci przerywać.
0: Nie, bo ja tak sobie pomyślałam, że fajnie nam się zgrały te pokazy, które dla sobie przygotowałyśmy nawzajem, bo tak w ogóle cała marka Victoria's Secret jest bardzo taka kobieca, bardzo powiedziałabym kanoniczna. Mm-hmm. I wokół tego jest bardzo dużo kontrowersji, a ja przygotowałam tutaj pokaz Aleksandra McQueena, o którym muszę wam powiedzieć już za moment, no bo tu już za długo trochę gadamy.

0: Więc tak trochę w kontrze do tej Victoria's Secret mam pokaz numer, kolekcji numer 13 z wiosny lato 1999 rok u Alexandra McQueena. I właśnie co do tych kanonów, to Alexander McQueen wprowadził na swoje wybiegi osoby niepełnosprawne, co wtedy o dziwo było bardzo dużą kontrowersją, a myślę, że teraz kontrowersją jest to, co robiła Victoria's Secret w tamtym czasie.
1: Tak, to prawda, no bo Victoria's Secret teraz też się bardzo zmieniła, zresztą po latach te pokazy wróciły, bo ich przez jakiś dłuższy czas nie było. No i teraz tak właściwie opierają się bardzo mocno też o takie bardzo rozpoznawalne twarze, o ikony Victoria's Secret, na przykład Adriana Lima.
0: Aniołki tak zwane.
1: No właśnie, i no, sama ta nazwa jest kontrowersyjna swoją drogą, więc naprawdę kontrowersja po prostu rodzi kontrowersję. No i właśnie, no tutaj też możemy teraz oglądać kobiety chociażby o różnych kształtach. Wtedy natomiast, no te kobiety miały mieć określony oczywiście kształt ciała i określoną sylwetkę, więc nie było odstępstw od tego.
0: Wracając do tego Alexandra McQueena z 99 roku, to jego pokaz otworzyła paraolimpijka, która wyszła w specjalnie dla niej zaprojektowanych z drewna takich protezach nóg. A finałem tego pokazu było to, że modelka już w pełni sprawna stanęła między takimi dwoma robocikami. To były takie dwie instalacje, które spryskały farbą jej suknię. Tak na żywo, że one wręcz stworzyły te suknie, stworzyły wzór.
1: No ja oczywiście kojarzę ten pokaz, no bo rzeczywiście wywarł duże poruszenie, szczególnie, że z tego co kojarzę, w sensie tak było kilka lat temu, podobny zabieg odtworzono na pokazie, niestety nie pamiętam którego projektanta, ale pamiętam, że to była Bella Hadid i podczas pokazu po prostu stworzono jej suknię z takiego specjalnego materiału.
0: Tak, to w ogóle już był krok dalej, no bo ten materiał jak gdyby powstał na ciele.
1: A to był hołd właściwie dla Alexandra McQueena.
0: Tak, tylko no Alexander McQueen nie miał jeszcze możliwości takich technologicznych, więc on tylko pomalował na żywo.
1: Ale to kolejny dowód na to, że ta technologia też stawała się modna w trakcie pokazów. No a myślę sobie, że Alexander McQueen, no taki projektant z bardzo otwartą głową, też w zeszłym tygodniu mówiłyśmy o tym, jak projektował dla Lady Gagi bardzo takie ekstrawaganckie i bardzo poruszające kreacje. No i też tutaj, proszę bardzo, mamy modę inkluzywną już w 99 roku, o której pomyślał Alexander McQueen.

0: kolejnym takim spektakularnym pokazem mody był ten Domu Mody Chanel w 2014 roku, gdzie goście zostali zaproszeni do przestrzeni, która została stworzona na wzór całego supermarketu, gdzie były alejki z ponad 100 tysiącami opakowań produktów, które były specjalnie wyprodukowane z logiem Chanel właśnie. I co ciekawe, też później te wszystkie produkty nie zostały stworzone na marne, bo zostały przekazane na cel charytatywny.
1: No to bardzo pozytywny finał całej akcji. A ja mam podobną historię właściwie. Historia dotyczy pokazu Tommy'ego Hilfigera z 2015 roku, bo wtedy odbyła się na ogromnym boisku futbolowym.
0: Też o tym czytałam.
1: Czytałaś o tym. A modelki i modele wychodzili tak jak z szatni wychodzą zawodnicy, więc w ten sposób wychodzili. No i rzeczywiście publiczność siedziała na trybunach i to był ogromny, naprawdę ogromne boisko futbolowe. Było podzielone w takie pasy, żeby no jakby mieli po czym chodzić ci modele i to myślę, że też bardzo ciekawy pomysł.
0: Naprawdę to był w ogóle pokaz na 30-lecie marki.
1: No to musiało tak
0: myślę,
1: być.
0: Że wtedy mogła być taka moda, bo to jest rok 2015.
1: A, no
0: więc tak rzeczywiście być może o to chodziło.
1: Mam jeszcze taki jeden podobny temat. A propos tego, że lokalizacja jest tak bardzo ważna w pokazach mody, to na przykład podczas kolekcji Fendi na sezon jesień-zima 2007-2008 pokaz odbył się na Wielkim Murze Chińskim.
0: Mhm. Tak.
1: I to jest również bardzo ciekawe, jak oni odnaleźli, w sensie jak oni w ogóle mogli dostać pozwolenie na taki pokaz?
0: Oj, no tu były bardzo duże negocjacje i podpisywanie tych umów to był prawie rok.
1: O, no to rzeczywiście. I w ogóle tak sobie myślę o tych miejscach, w których gdzieś tam ta moda się pojawia, a to tutaj mur chiński na przykład, ale taka świeża sprawa, o którą chciałam cię zapytać, to nie wiem, czy widziałaś, ale tak jak już mówiłyśmy o Victoria's Secret, że budzi wiele kontrowersji, to taka ostatnia kolekcja, dosłownie sprawa sprzed kilku tygodni, bo modelki Victoria's Secret, takie najbardziej rozpoznawalne, między innymi Anok Jai na przykład, czyli taka jedna z flagowych teraz światowych modelek, one miały sesję w Fontannie di Trevi w Rzymie. Dosłownie w fontannie. Były w fontannie. Podkreślę to jeszcze raz, bo jak ja zobaczyłam te zdjęcia tej kolekcji i to, jak wygląda właśnie reklama nowej kolekcji, to byłam bardzo zdziwiona i zastanawiam się, bo chyba we mnie to obudziło skrajne bardzo emocje. Nie wiedziałam, czy to jest okej i chyba bardziej zmierzam się ku temu, że nie wiem, czy to jest takie w porządku. Akurat sesja w Fontannie di Trevi, nie wiem, nie jestem przekonana do pomysłu.
0: Ja też chyba nie wiem, bo z jednej strony jest to zabytek i jakieś takie miejsce ważne kulturowo. Z drugiej strony, jeśli jest to tylko sesja zdjęciowa...
1: No nie możliwe. Wiem. Jestem w ogóle też ciekawa od praktycznej strony. Podejrzewam, że cały plac wokół był zamknięty, chociaż
0: to prawda,
1: nie jest też
0: to
1: jakiś
0: prawda,
1: duży.
0: To na pewno. No. No to pewnie dla turystów było niezbyt fajne i dla mieszkańców.
1: No tak, albo było bardzo fajne, bo może nie było zamknięte i mogli sobie na to patrzeć. W takim razie zazdroszczę, ale właśnie chciałam podjąć ten temat, no bo to jest maksymalnie, myślę, niecodzienne, a też świeża sprawa.
0: Zgadza się. My weźmiemy sobie łyk wody i zaraz do was wrócimy.

0: Przechodząc dalej do takich bardzo, może nie kontrowersyjnych, ale bardzo ciekawych pokazów mody, to na przykład pokaz Balenciagi jesień-zima 2020, bo to wtedy właśnie Balenciaga sprowadził redaktorki i redaktorów ze wszystkich stron świata i wtedy zbudował wybieg, po czym osiągając spektakularny efekt, zalał cały wybieg wodą. No i pod wodą znalazły się nie tylko pierwsze rzędy widowni, gdzie modelki ubrane w kalosze i sprzęt do...
1: To taka Atlantyda.
0: Trochę tak. I gdzie sprzęt do nurkowania pryskały wodą na redaktorki i redaktorów w drodze na wybieg, więc no zakładał od początku, że to bardzo będzie musiał być spektakularny i bardzo taki no po prostu sprawa dla redaktorów, nie wiem jak to powiedzieć, zabrakło mi słowa, no miało być o tym głośno na pewno, o to mi chodzi. No i na suficie znalazły się LEDy przedstawiające wirujące obrazy nadciągającej katastrofy klimatycznej, więc nie było to bez powodu i właśnie taki miał być zamiar, żeby zwrócić uwagę na ten problem, który w tym momencie się dzieje, no a też nie bez znaczenia pewnie, ponieważ był to rok 2020, no też bardzo trudny rok dla całego świata i rok bardzo przełomowy.
1: No to fajnie, że ci prekręci podejmują w ogóle takie też prospołeczne, w twojej sytuacji akurat proekologiczne tematy, jeśli chodzi o pokazy mody. Ja przygotowałam sobie prospołecznie, więc znowu jakoś tak fajnie się zgrałyśmy. A ja chciałam trochę opowiedzieć o Ricku Owensie, który w ogóle jako projektant słynie z tego, że jego pokazy są dosyć kontrowersyjne, bo pojawiają się tam jakieś wybuchy kolorowego dymu, czy też to, że on że jeden model ciągnie na plecach drugiego podczas pokazu. Tak, a w 2014 połączył on taki zespół, który tańczył step, który ten zespół stepowy tańczył trochę wojskowego drillu i trochę też takiego tańca znanego z czarnych szkół licealnych, cheerleaderskiego. Więc ci modele zaczęli tańczyć taki bardzo dziwny taniec, co miało przełamywać stereotypy.
0: Aha, czyli rzeczywiście akcja społeczna. No ja jestem ciekawa zawsze, tak jak sobie myślę o tym, w kontekście tego, o czym dzisiaj opowiadamy, reakcji widowni.
1: To prawda, nie, chociaż myślę, że idąc na Ricka Owensa można się trochę tego spodziewać.
0: Tak, można było się domyślać. W sumie tak samo w przypadku Balenciagi. Myślę, że też mogłem się domyślać, biorąc pod uwagę czasami projekty. Myślę, że też społeczne, a bardziej w ramach chyba eksperymentu społecznego. Na przykład maksymalnie drogie torby na zakupy, które my znamy, że na zasadzie, że nosili je nasi dziadkowie.
1: Tak, teraz to jest cottage core, czy coś.
0: Tak, no tak, wszystko. Zbliżamy się wszyscy ku country erze.
1: Tak, wracamy do korzeni.
0: Wracamy na wieś, kupujemy torby za kilkaset dolarów, które po prostu są zrobione z plastiku. No, tak też można, ale co? W tym momencie, w sensie nie żegnamy się z wami, ale bierzemy łyk wody i za chwilę do was wrócimy.

0: No i miałyśmy się nie żegnać, ale jakoś tak chyba coś się źle popatrzyłyśmy na zegarek i musimy.
1: Jednak się żegnamy.
0: Musimy się pożegnać, ja mówię śmiejąc się, ale tak naprawdę no jest mi trochę przykro, że ten czas już dobiega końca. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. To była dla nas przyjemność. Mamy nadzieję, że dla was też. A byli z wami dzisiaj za konsoletą realizatorską Filip Skuza, a przed mikrofonami
1: Asia Woźniak
0: i Paulina Bernard.
1: Pa! Miłej niedzieli.
2: Modowo
0: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
0: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
0: Niedziela, godzina 12.
3: Autopromocja.
4: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
7: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
8: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Reklama.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
10: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
11: Tydzień temu byliśmy w Japonii, a dzisiaj przechodzimy do innego kontynentu, czyli do Afryki, a dokładniej do Afryki Zachodniej. Za realizację odpowiada dzisiaj Antek Góralewski. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz i jest to audycja Niekomfortowe Podróże. Przenosimy się dzisiaj do kraju, który w około 70% pokrywa pustynia. Do kraju, który jest 3 razy większy niż Polska, a ma nieco ponad 10 tysięcy kilometrów utwardzonych dróg. Do miejsca, gdzie piasek jest wszędzie, na ulicach, w samochodach, w jedzeniu oraz w kieszeniach mojej gościni. Czyli jest ze mną Zuzia Augustyniak, z którą po Mauretanii kilka miesięcy udało mi się podróżować. Cześć Zuzia!
12: Cześć.
11: Razem z Zuzią kilka miesięcy temu podróżowałyśmy po Mauretanii, podróżowałyśmy autostopem, spałyśmy w różnych ciekawych miejscach, o których zaraz opowiemy. No a na sam koniec wyprawy wskoczyłyśmy do pociągu, o którym opowiemy już w kolejnym odcinku za tydzień. Myślę, że to była główna atrakcja. Jednak no ta Mauretania też tutaj była bardzo ciekawym krajem do opowiedzenia. Także myślę, że zaczniemy od naszego ulubionego utworu, który kojarzy nam się z tą wyprawą, czyli Papaoutai.

0: Zuzia, jak to się stało, że zdecydowałaś się wyjechać właśnie do Mauretanii?
1: W sumie jest to troszeczkę przypadek, ponieważ ta Mauretania gdzieś tam z tyłu głowy u mnie siedziała, szczególnie, że na Instagramie miałam wylew rolek o tym, jakie wspaniałe to jest przeżycie, jaki ten pociąg jest niesamowity, jaka to jest przygoda i tak dalej, ale przyznam się, że gdyby nie ekipa, czyli gdyby nie ty i reszta osób, prawdopodobnie nie zdecydowałabym się na to już teraz.
0: Bo tu możemy jeszcze wtrącić, że my z Zuzią widziałyśmy się kilka razy wcześniej w życiu, ale faktycznie ta Mauretania to był nasz taki pierwszy trip razem, wspólnie, gdzieś na dłużej.
1: Zdecydowanie. Wcześniej widziałam Zosię chyba 2 razy w życiu.
0: Dobra, a to jakie było założenie? Ile tam nas było? Jak wyglądało spanie? Na ile dni w ogóle miała być ta podróż? Tak, żeby wprowadzić tutaj właśnie słuchacza w ogóle, jak taki wyjazd wygląda.
1: Tak jest. Generalnie planowaliśmy około 2 do 3 tygodni, bo też było nas trochę osób, było nas prawie 14 osób w pewnym momencie. W jednym momencie się później tam spotkaliśmy na trasie, o czym na pewno też tu opowiemy. Także trochę nas było. Głównie podróżowałyśmy w trójkę właśnie z Zosią i z Lusią. Plan był taki, żeby jak najwięcej jeździć autostopem, żeby jak najmniej za ten cały wyjazd zapłacić, żeby spać u lokalnych osób, no i świetnie się przy tym bawić.
0: Mhm. Jak myślisz, po co w ogóle ludzie wybierają się na ten pociąg?
1: Myślę, że jest to jakaś takie poszukiwanie przygody, zrobienie czegoś nieoczywistego. Dla mnie też było to takie pokazanie sobie, że kurczę, mogę zaplanować coś fajnego, mogę zrobić coś, co jest zdecydowanie wyjściem ze strefy komfortu, a jednocześnie po prostu będzie historią, którą mogę opowiadać przez lata.
0: I ja myślę, że jeżeli ktoś nie wie, o jakim pociągu mówimy, to wystarczy na Instagrama wpisać Mauretania i to jest pierwsze, co o tym kraju wyskakuje. Takie ja mam wrażenie.
1: Tak jest. Niewiele w sumie, myślę, że my jako cała grupa, która tam się wybierała, też niewiele wiedzieliśmy tak naprawdę o tym kraju, co okazywało się w trakcie, jak tam byliśmy, ile nie wiemy.
0: Tak, bo ten kraj jest właśnie bardzo ciekawy, więc jeszcze wspomnimy o tym, że na dobrą sprawę to zanim dojechałyśmy do pociągu, to przez praktycznie większość tej Mauretanii musiałyśmy przejechać w zasadzie po większości pewnie tych utwardzonych dróg,
1: tak
0: o których wspomniałam. Ale od początku, no to jak dojechać do Mauretanii?
1: My poleciałyśmy z przesiadką w Madrycie, z Madrytu do Dakli, to jest miasto w Saharze Zachodniej. Stamtąd już na stopa do granicy i dalej przez całą Mauretanię poruszałyśmy się tak naprawdę tylko na tego stopa, chyba z jednym wyjątkiem, gdzie naprawdę musiałyśmy wziąć taksówkę, bo sytuacja była trudna.
0: Dobra, czyli doleciałyśmy właśnie do Sahary Zachodniej, czyli do kraju, który w zasadzie
1: jest nieuznawany.
0: Nieuznawany przez większość krajów na świecie.
1: Jest.
0: Jak wygląda to przejście graniczne? Bo myślę, że też jest dość ciekawe.
1: Przejście granicy z Sahary do Mauretanii.
0: Tak.
1: Dobra. No to przejście generalnie jest... Przede wszystkim zajmuje dość długo czasu, jeśli się nie wie, jak się tam poruszać. Ponieważ przechodzimy najpierw przez taki checkpoint po stronie jednak tej Sahary. Później przechodzimy przez taki sam checkpoint po stronie już mauretańskiej. Później kolejny punkt, gdzie musimy oddać, w sensie zdobyć wizę. Tych punktów jest kilka. My miałyśmy to szczęście, że miałyśmy tak jakby przewodnika po tej... Tutaj się trochę śmiejemy, bo trudno to określić. To był nasz host z Couchsurfingu, który po prostu przyjechał i w jakiś sposób pomógł nam przejść przez tą granicę. Dzięki temu zajęło to... Nie, myślę, że tam byłyśmy 2 godziny, coś takiego, a słyszeliśmy o przypadkach, gdzie ludzie siedzieli po kilka godzin.
0: Tak. I my byliśmy wtedy w 7 plus ten host, więc było nas 8 w sumie w samochodzie, każdy z plecakami. No to ta przeprawa przez granicę, bo na dobrą sprawę między Saharą Zachodnią a Mauretanią to są około 4 kilometry.
1: Właśnie tak, to dobrze, no, dobrze, że mówisz, bo tak pomiędzy checkpointami trzeba się jeszcze kawałek przejść. No tak. W naszym przypadku miałyśmy to szczęście, że mogłyśmy się tam przejechać, aczkolwiek jeśli ktoś nie ma transportu, to musi się kawałeczek przejść, a wokół jest też stare pole minowe.
0: Tak, jest pole minowe, więc można się poruszać tylko i wyłącznie jedną drogą. Ale dobra, no to wchodzimy do Mauretanii. Pierwsze miasto to Nouadhibou, które nas wita. I czy Ty odczułaś jakiś taki szok kulturowy już na starcie?
1: Oj, zdecydowanie. Ja odczułam szok kulturowy już na tej granicy, mam wrażenie. Szczególnie bardzo zauważyłam ilość śmieci. Mhm. Przeszłyśmy przez granicę i pierwsze co, to morze po prostu plastikowych butelek i każdego innego rodzaju śmieci. A samo Nouadhibou... Byłam zaskoczona, jak bardzo w czasie się cofnęliśmy, że to kilkadziesiąt kilometrów od granicy do Nouadhibou, a jakbyśmy naprawdę cofnęli się lata wstecz. Piasek, najbardziej pamiętam piasek. Piasek ja był też. Wszędzie, ja nie też. Było dróg, był piasek.
0: Ja też pamiętam piasek i co jeszcze, to, że my miałyśmy butelkę po wodzie i niosłyśmy, ja pamiętam, że przez pół miasta niosłyśmy butelkę, szukając kosza na śmieci, a przez miasto szłyśmy po śmieciach. Tak. Więc to była taka, nam się to w głowie nie mieściło, żeby wyrzucić tą butelkę gdzieś na ulicę.
1: Tak, i ostatecznie pamiętam, że ja ją wyrzuciłam do kartonu gdzieś na ulicy. Po prostu to nie miało sensu szukać śmietnika, bo całe to miejsce było jednym wielkim śmietnikiem.
0: Tak. Dobra, a walutą w Mauretanii jest ugia.
1: Tak jest.
0: Czy można tam płacić kartą? Jak wygląda ta waluta, jak ją zdobyć?
1: Generalnie jest to misja. trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jest to misja. My mieliśmy kilka podejść do tego, żeby tą ugię znaleźć. Chodziłyśmy od miejsca do miejsca. Wiadomo, że szukaliśmy jak najlepszej oferty, jak najlepszego kursu. To nie było takie oczywiste, bo jednak w Mauretanii, jak widzą turystę, to jednak chcą coś tam na nim zarobić, więc coś

0: oni w końcu, dobra, to wymieńmy się. No i faktycznie, no wymienialiśmy się. Ale po drodze na przykład, pamiętasz, jak nam chcieli sprzedać
1: kamienie?
0: Sprzedać kamienie.
1: Tak.
0: W którymś momencie oni w Mauretanii to chcą sprzedać wszystko. I,
1: tak jest.
0: I zaczynasz z nimi negocjować. No właśnie, więc czy te wszystkie ceny w Mauretanii powinno się negocjować?
1: Myślę, że dużą część tak. Jeśli nie wszystkie, to na pewno większość, bo od zaczynając właśnie, no nie wiem, my naprawdę dostaliśmy ofertę kupna kamienia, kończąc oczywiście na przejazdach taksówkami. Wszystkie te kwoty są jednak troszeczkę zawyżone i w większości przypadków da się wynegocjować cenę, która będzie zadowalająca.
0: Tak, dokładnie. Dobra, jak już jesteśmy w tej Mauretanii, to podsumowujmy teraz to z utworem Glana, czyli mauretańską nutą. Thank you.

0: jak działa ten autostop w Mauretanii? Jest łatwo?
1: Zaskakująco powiedziałabym, że jest. Ja też nie miałam tyle doświadczenia co dziewczyny z generalnie jeżdżeniem na stopa wcześniej, a Maroko i Mauretania przywitały mnie bardzo otwartymi kierowcami, bardzo takimi dobrodusznymi, chcącymi pomóc. My z dziewczynami naprawdę praktycznie przez większość drogi nie wydałyśmy nic na jedzenie, ponieważ wszyscy kierowcy praktycznie

0: wszyscy kierowcy zapraszali nas na obiad, kupowali jakieś przekąski po drodze. Także nie dość, że ten autostop działa całkiem sprawnie, to jeszcze ludzie są bardzo, bardzo otwarci. Co jest ciekawe, jeśli zestawi się to z na przykład ostrzeżeniami na stronie rządowej, że do Mauretanii raczej się nie należy wybierać i dopiero jadąc tam okazuje się, jak otwarci to są ludzie.
1: Jak bardzo gościnni i naprawdę faktycznie wszyscy chcieli nas tam bardzo dobrze ugościć. Ale dobra, no faktycznie są ogłoszenia, żeby tam nie jechać, że jest niebezpiecznie. Czy miałaś pewne odczucia takie, że może być coś tam niebezpiecznego?
0: Generalnie nie czułam się niekomfortowo ani niebezpiecznie w większości momentów. Bywały takie sytuacje, że faktycznie było trochę osób, do których po prostu nie chciałabym wsiąść do samochodu, ale myślę, że to jest taka podstawowa też intuicja, za którą trzeba podążać, szczególnie jako trzy podróżujące samotnie dziewczyny.
1: I myślę, że autostopowicze już mają pewną taką intuicję później, że...
0: Tak, myślę, że to jest coś takiego, co jeśli się na tego stopa jeździ, to po prostu się to czuje albo po prostu wie.
1: A na przykład w czasie drogi znajdują się różne posterunki policji.
0: Tak.
1: I czy one pomagają, czy wręcz może utrudniają życie?
0: Tak. W Mauretanii znajduje się bardzo dużo posterunków policji, na których są kontrole. I te kontrole przebiegają bardzo różnie, w zależności, mam wrażenie, od tego, nie tylko od miejsca, w jakim się znajdują, ale też od tego, z jakim kierowcą się jedzie. Bo to niestety bardzo tam widać, że jedni są traktowani lepiej od innych. W każdym razie przez takie posterunki trzeba przejeżdżać i no, jakby nie można tego uniknąć. I podczas takich kontroli najważniejsze są fisze, czyli takie dokumenty, które mają kopię paszportu, fotokopię paszportu i podstawowe informacje o nas. Ułatwia to jakby przejście przez taką kontrolę, ponieważ nie musimy za każdym razem na przykład oddawać swojego paszportu, który nie wiadomo gdzie skończy i czy go odzyskamy.
1: I ja myślę, że właśnie ktokolwiek się będzie wybierał do Mauretanii, to te fisze obowiązkowo, bo inaczej to słyszałyśmy historię, że zabierają po prostu paszporty i na przykład nie chcą ich zwrócić,
0: póki się nie
1: zapłaci.
0: Tak jest.
1: To myślę, że też z pieniędzmi można tam w Mauretanii bardzo dużo zrobić.
0: To prawda. I my miałyśmy chyba z 30 kopii takich. Myślę, że 15, jeśli nie 20 spokojnie użyłyśmy, więc to pokazuje, ile tych kontroli jest.
1: Bardzo dużo, tak. No i dojeżdżamy do Nouakchott, czyli do stolicy kraju, do największego miasta. I jak wygląda ta stolica?
0: Niewiele lepiej niż
1: Nouadhibou.
0: Niż Nouadhibou, tak jest. No niestety jakby widać było nadal, że jest to biedny kraj. Widać było te różnice. Było to bardzo takie gęste miasto, bardzo dużo osób na ulicach. Ciągle się tam coś działo, było głośno. Szczególnie w tym takim faktycznie centrum. My też jeździłyśmy trochę po obrzeżach, ponieważ jeździłyśmy z naszym kierowcą, który w trakcie wpadł na pomysł kupienia nam szarfy. Także tam była też dodatkowa misja w tym Nouakchott.
1: No właśnie, bo dojechałyśmy z kierowcą do stolicy i ten kierowca stwierdził, że zaprosi nas do siebie do domu na nocleg, nie ma w ogóle że problemu, no ale okazało się, że problemy są różne po drodze. No bo co,
0: Pojechałyśmy do jego szefa, tak.
1: Do domu nagle.
0: Także zostałyśmy zaproszone do nie jednego, a dwóch mieszkań mauretańskich tego dnia. Szef nas ugościł, wiadomo, musiałyśmy wypić herbatę, bo jest to absolutny obowiązek i tradycja w Mauretanii. Gdziekolwiek jesteś, napijesz się herbaty. Lucia też miała swoją próbę przygotowania tego wspaniałego napoju.
1: To nie jest takie proste przygotować herbatę. To nie jest nasza polska herbata, gdzie zalewa się wrzątek torebką, tylko to jest cały proces
0: absolutnie
1: zaparzania.
0: Tak. Trzeba co najmniej 3 razy to przelać.
1: Tak, i to nie jest takie proste. Tutaj takie pozdrawiamy Lusię, bo faktycznie ona podjęła się tej niełatwej próby. Czyli dobrze, zaraz porozmawiamy o noclegu, więc myślę, że teraz przejdźmy do otworu Denai.

0: Ten kierowca zaprosił nas do siebie na nocleg, jednak my finalnie u niego nie zostałyśmy, bo się okazało, że szef kazał mu wracać do tego miasta, skąd przyjechał, co oznaczało kolejne 4-5 godzin jazdy.
1: Jeśli nie 6.
0: To była godzina, pamiętam, 21 wieczorem i my nagle jesteśmy bez noclegu. No i co wtedy? Jak w Mauretanii to działa?
1: Na szczęście ludzie w Mauretanii są bardzo otwarci, pomocni i o dziwo, tak samo jak, w sensie mówię o dziwo, ponieważ może być to zaskakujące, ale tak samo jak autostop działa niesamowicie dobrze, tak samo couchsurfing. Także my z dziewczynami, tak jak już wspomniałam na początku, założeniem tej całej wycieczki było zapłacić jak najmniej, jak najbardziej poznać lokalną tradycję ludzi i kulturę, dlatego udało się to, mimo tego, że było dosyć późno, znalazłyśmy hosta praktycznie last minute i był to naprawdę wspaniały host, można też powiedzieć, bo myślę, że to dzięki właśnie dzięki niemu udało nam się najwięcej o tej Mauretanii dowiedzieć, o takich nieoczywistych rzeczach.
0: Ten host bardzo dobrze mówił po angielsku. Tutaj można wtrącić w sumie, że większość tych kierowców nie mówi w ogóle po angielsku.
1: Tak.
0: Francuski by się bardzo przydał w tym kraju.
1: Francuski bardzo by się
0: jako,
1: przydał.
0: Była to kolonia francuska. No i ten host właśnie z couchsurfingu mówił bardzo dobrze po angielsku, studiował socjologię, było widać, że on jest zainteresowany naszą kulturą, że on pytał o to, jak wygląda w Polsce, jak wygląda w Europie. Rozmowa z nim naprawdę była taka...
1: Była bardzo interesująca, bardzo na poziomie. Tak, dużo nam dała, myślę. Mówił, nie tylko był zainteresowany tym, co u nas, ale też opowiadał o tym, co u nich. Opowiadał o grupach etnicznych, o religiach, o problemach społecznych, jakie Mauretania przed sobą ma. Także naprawdę była to rozmowa na, tak jak powiedziałaś, wartościowa.
0: Tak, bo tutaj można też w sumie wtrącić, że w Mauretanii są te grupy etniczne, które nie do końca się gdzieś zgadzają, bo z jednej strony są biali Maurowie, Arabowie, którzy chcą, żeby kraj mówił po arabsku, a z drugiej strony są te społeczności subsaharyjskie, no i właśnie nasz host był Wolof. Czyli
1: tak jest.
0: Pochodził też tam, miał korzenie z Senegalu. No i to było też bardzo ciekawe o tym, jak on opowiadał o całych tych grupach etnicznych. Myślę, że gdybyśmy chciały o tym opowiadać, to...
1: Osobny podcast można by zrobić.
0: Bo my na dobrą sprawę nie zobaczyłyśmy nic w tym Nawakszut, bo całą dobę, można by powiedzieć, spędziłyśmy z hostem. A jak wyglądał dom hosta?
1: Ojejku, był to duży dom, ale powiedziałabym, że dosyć niestandardowy na nasze europejskie warunki, ponieważ na przykład po wejściu widziało się taki zapuszczony garaż po prawej stronie, który był też otwartą przestrzenią. Poza tym w większości tych mauretańskich mieszkań czy domów, które miałyśmy okazję zobaczyć, bardzo ważne są takie wspólne pomieszczenia do takiego wspólnego siedzenia z dywanami, takie miejsce spotkań właśnie, żeby zaprosić gości, żeby podać herbaty, żeby wszyscy usiedli razem ze sobą. Także to było...
0: Więc z jednej strony miejsce do wspólnego siedzenia, a gdzie jadłyśmy obiad?
1: A tak, a obiad i śniadanie jadłyśmy na podłodze w kuchni, właściwie nawet nie w kuchni, w korytarzu.
0: W korytarzu,
1: po prostu jadłyśmy na ziemi w korytarzu, ponieważ...
0: Więc u nich to wyglądało tak, że się rozkładało matę w korytarzu, dosłownie w przejściu, położyli wielką michę z jedzeniem, które przygotowała wcześniej tam gospodyni i wszyscy razem jedliśmy
1: rękami. Tak jest. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. No, coś, czego raczej się w Polsce nie doświadczy.
0: A dla nich było normalne.
1: Tak. Tłumaczyli nam, jak to poprawnie zjeść, bo oczywiście to nie jest tak, że po prostu wsadzasz rękę i jesz, tylko tu trzeba troszeczkę odgrodzić tego jedzenia.
0: To jak się je? Jakbyś wytłumaczyła komuś, jak ma zjeść.
1: Trudne pytanie. Mogę spróbować. Dobrze, więc trzeba tego jedzonka trochę nabrać. Później zgnieść to w pięści. Lekko popukać, żeby to się tak nie przylepiło do ręki, ale żeby właśnie można było to zjeść naraz. Więc taką ładnie uformowaną kuleczkę. Później trzeba...
0: Wsunąć do buzi
1: i zjeść ze smakiem, tak jest. I było to danie o nazwie cebu dżin, jeśli dobrze pamiętam.
0: ale było dobre, było bardzo dobre. To było w zasadzie kasza, ryż z warzywami,
1: z mięsem,
0: z rybą.
1: Tak, tam był miks wszystkiego tak naprawdę.
0: I dla mnie było właśnie to bardzo ciekawe, że mają tą taką wspólną przestrzeń, salon bardzo ładny, z dywanami, z takimi bardzo ekskluzywnymi, bym wręcz powiedziała, kanapami, z wielkim telewizorem.
1: A nagle
0: jemy na korytarzu, w przejściu, na jednej macie, później tą matę się zwija i wyrzuca się wszystkie resztki, które zostały. I dla nich to było takie bardzo normalne. A jeśli chodzi o kąpiel, to jaka była?
1: Zimna i krótka. Akurat, no niestety, w tamtym miejscu, w którym się znajdowałyśmy, nie było tak łatwo z dostępem do wody, szczególnie ciepłej. To nie tak, że tej wody nie mieli, ale trzeba było ją oszczędzać i uważać z użyciem, dlatego my myłyśmy się po prostu z wiadra. Miałyśmy łazienkę, która, z tego co pamiętam, nie miała drzwi, ale miałyśmy łazienkę, po prostu swój kącik, miałyśmy prywatność, ale mycie polegało na tym, żeby wziąć wiaderko i trochę się obmyć tą wodą z wiaderka.
0: Dobra, to przejdźmy już dalej. Wyjeżdżamy z Nawakszut, w zasadzie policja łapie nam autostop.
1: A tak, to jest w ogóle kolejna ciekawa rzecz, że na tych posterunkach policji nie tylko są te kontrole, ale są też bardzo mili policjanci i właśnie miałyśmy taką sytuację, w której to policjanci powiedzieli nam: dziewczyny, wy tu sobie usiądźcie, my wam kogoś załatwimy. I faktycznie nam kierowcę.
0: Złapali nam kierowcę do samego Ataru, czyli najbardziej turystycznego miasta w Mauretanii. No to by się mogło wydawać, że będzie łatwo, czy znaleźć restaurację, czy w ogóle jedzenie, nocleg. My też tam spędziłyśmy noc na couchsurfingu w wielkim.
1: Nawet nie jedną noc.
0: Nawet nie jedną, w namiocie. Jedzenie, jak znalazłyśmy w sumie tak pokrótce.
1: No rety, to też była misja, kolejna z misji tego wyjazdu, znaleźć restaurację w Atarze. Wydaje mi się, że musiałyśmy trochę popytać, poszwendać się i w końcu zostałyśmy tam zaprowadzone przez niejakiego pana, który nazywał siebie Picasso i miał swoją małą galerię sztuki w Atarze. Także to też było bardzo ciekawe, ponieważ była to osoba, która po prostu siedziała w tym swoim sklepiku i jak tylko miała okazję, to z nami rozmawiała i też opowiedział nam bardzo dużo o sobie, o kulturze tego miejsca i historii. Także tak. Kolejne ciekawe, wartościowe doświadczenie.
0: Tak, bo też dobrze mówił po angielsku. Ale co mi się najbardziej z Atarem kojarzy, to jak wyjechałyśmy nieco za miasto, które było bardzo malutkie, nie oszukujmy się. Tak. No i usłyszałyśmy muzykę. I poszłyśmy za tą muzyką, ale to myślę, że o tym, gdzie nas muzyka poniosła, to już za momencik.

0: Muzyka zabrała nas na wesele, a raczej na taką przedweselną celebrację, na której nie było pary młodej, ale było bardzo dużo członków rodziny, głównie kobiety, pięknie ubrane, pomalowane ręce henną. Także zostałyśmy tam zaproszone, po prostu trzy dziewczyny z ulicy, zostałyśmy wciągnięte na środek parkietu. Także tańczyłyśmy przed tymi wszystkimi mamami, siostrami, córkami. No i świetnie się bawiłyśmy.
1: Przez wszystkimi kobietami. No bo właśnie warto wspomnieć, że to wesele wygląda inaczej niż tutaj znamy w Polsce, w Europie, bo był podział na kobiety i mężczyzn, więc na tym wydarzeniu było większość kobiet.
0: Tak jest. Panowie mieli swoją własną celebrację i dopiero na weselu te dwie grupy się jakoś tam spotykają, łączą i będą razem.
1: Para młoda przychodzi. Dobra, a jak wyglądała, jak brzmiała ta muzyka mauretańska?
0: Oj, gdybym ja ci to ją zaśpiewała, to...
1: A spróbuj.
0: Nie, chyba odpuścimy.
1: Bo faktycznie tam kobiety śpiewały.
0: Tam kobiety śpiewały, były bębny, był taki trochę trans, właśnie głębokie głosy, takie nawoływania. Mam wrażenie, że cała ta społeczność tam żyła tą muzyką, że my wpadłyśmy w środek czegoś większego, zostałyśmy zaproszone, żeby trochę się tam na tym dywanie poruszać na środku, a tak naprawdę no, ta pani zrobiła tam niesamowite show, niesamowity pokaz, wszyscy się tym cieszyli i bawili, także było to naprawdę niesamowite przeżycie.
1: Ja też myślę, że bardzo ciekawe, że oni nas zaprosili, że nie było żadnego problemu, żeby...
0: Tak,
1: dziewczyny z ulicy po prostu weszły.
0: Tak, ja myślę, że to pokazuje tą mauretańską gościnność, o której my siedząc w naszej Europie nie wiemy, a po prostu doświadczając tego na własnej skórze, no widać, że po prostu ci ludzie tam są niesamowici. Mhm. To jak otwarci są, że po prostu wciągają kogoś zupełnie obcego do tak naprawdę intymnego jakiegoś wydarzenia. Myślę, że to też pokazuje, że takie celebracje tam są bardzo otwarte i że to nie zamykają się na swoją rodzinę, tylko właśnie tam całe miasteczko było na tej celebracji.
1: Tak, w zasadzie każdy mógł tam nie przyjść. No i na tej celebracji poznałyśmy też właściciela hostelu, pensjonatu, kempingu, który też nas zaprosił do siebie na herbatkę. No i jak tam u niego było?
0: No i to naprawdę jest niesamowite, że z wesela tutaj do hostelu na pogaduszki, tak jakby po prostu dla mnie to było coś nowego. Ten dzień tak mi otworzył oczy na taką właśnie obcą gościnność, że jak to jest wspaniałe w ogóle uczucie, że ludzie są tak otwarci i tak bezpośredni w takich tematach. Także tak, my zostałyśmy zaproszone do hostelu obok, zapodana nam została herbatka, kawka, orzeszki. Właściciel razem z jego tatą, którzy też całkiem nieźle mówili po angielsku, opowiedzieli nam trochę o historii tego miasteczka, generalnie o Mauretanii, o mauretańskiej bohaterce. Wspominali też o wyjazdach, jakie organizują po okolicy, że są tam rzeczy, które warto zobaczyć. No niestety my nie miałyśmy więcej czasu w Atarze.
1: W sumie pojechałyśmy na jedną oazę.
0: Tak, pojechałyśmy na jedną oazę, ale gdybyśmy mogły, myślę, że chętnie skorzystałybyśmy z pojechania z nimi, bo po prostu sprzedali nam jakieś wąwozy i wodospady, z tego co pamiętam, także było to coś ciekawego.
1: No w końcu wycieczki z najbardziej turystycznego miasteczka w Mauretanii. A jeśli chodzi o oazę, to ja też tam miałam poczucie, że w końcu można oddychać, że było trochę wody, trochę zieleni, a tak to miasto Atar
0: suche i ciepłe.
1: Ciężko się oddychało, cały czas poczucie, że w nosie jest ten piasek. No ja jak pamiętam, jak dojechaliśmy do tej oazy, to miałam takie poczucie, Boże, jak ja tęskniłam za...
0: Powietrzem. Tak. Oaza była bardzo, bardzo fajnym miejscem. Tak jak mówisz, dało się tam oddychać. Powietrze było trochę bardziej rześkie. Miałyśmy też piękne widoki, ponieważ sama oaza była jakby w dolinie, a my później... wychodziłyśmy na skały, na górę, żeby popatrzeć na widok i spędziłyśmy tam cały zachód słońca, podziwiając okolice.
1: I w Atarze też byłyśmy na couchsurfingu.
0: Tak jest.
1: Jednego hosta. I w zasadzie no, nas było tam kilkanaście osób i ten host mógł ugościć nas wszystkich. Więc jak to się stało?
0: Tak, to było naprawdę niesamowite, ponieważ już chyba na początku tej rozmowy wspominałam, że był jeden moment, gdzie się wszyscy spotkaliśmy z tej całej polskiej ekipy i to był właśnie ten moment w Atarze, ponieważ nasi znajomi znaleźli hosta, który no, ich tam ugościł w jednej nocy, później my tam dojechałyśmy, później następna ekipa dojechała i tak w którymś momencie było nas tam chyba 14 osób. W każdym razie była cała nasza polska grupa plus dwie osoby jakby spoza naszej ekipy. Także było to niesamowite, bo spaliśmy w takim jednym, dużym namiocie. No właściwie później, jak tam kilka osób dojechało, to rozdzieliliśmy się na dwa miejsca, ale nadal jakby był to jeden host, który nas tak pięknie ugościł. Nie dość, że dał nam dach nad głową, to jeszcze dawał nam jeść, także...
1: On był po prostu taki bardzo miły, gościnny. Cały czas się pytał, czy na pewno na przykład chcemy zostać na lunch, tak, czy na obiad. Dla mnie... No mi się to trochę w głowie nie mieści z perspektywy właśnie Europejczyka, że ludzie są aż tak gościnni, mimo iż nie mają dużo.
0: Tak, to jest prawda, bo my jakby mamy zasoby, że tak powiem, żeby kogoś ugościć i to raczej nie ma problemu, tak, że jak ktoś do mnie wpadnie do domu, to mogę mu ugotować obiad, zaproponować kawkę, deser i to jest całkowicie normalne. A ci ludzie tam naprawdę mają niewiele i wszystko, co mają, to tak naprawdę dają. A warto też wspomnieć, że ten pan, z tego co pamiętam, miał chore kolano i on zbierał fundusze na operację czy na jakieś tam leczenie, także to też była jakby dla niego życiowo prawdopodobnie trudna sytuacja, a i tak po prostu włożył całe serce w to, żeby nam było wygodnie. Także było to naprawdę niesamowite.
1: A z wszystkich noclegów w Mauretanii, poza pociągiem, o którym będzie już za tydzień, ponieważ myślę, że pociąg to będzie tutaj grubsza, dłuższa historia.
0: Całkowicie bo tam osobna sprawa.
1: Wiele, wiele się działo, więc pociąg już za tydzień o godzinie 13, ale poza tym, w Mauretanii, jaki był twój ulubiony nocleg?
0: Oj, trudno mi tutaj tak powiedzieć jednoznacznie, bo każdy był w jakiś sposób wyjątkowy. Wydaje mi się, że nocleg w Adarze był bardzo wygodny. Jako jeden z niewielu śmiałyśmy z dziewczynami, że mamy luksusy, bo była osobna toaleta i osobna łazienka.
1: I nawet bieżąca woda.
0: I bieżąca woda, także tam naprawdę był luksus. Także w Adarze spało mi się bardzo dobrze. Ale właściwie...
1: A wróciłabyś do Mauretanii? Było tam coś takiego, że cię to pociąga?
0: Wrócić na ten moment chyba nie zamierzam. Pamiętam, że jak już trochę wybiegam w przyszłość, ale wracając z Mauretanii do Maroka, przekraczając po raz kolejny tą granicę, czułam, że wracam do cywilizacji. Wracając do Sahary Zachodniej, do Maroka. Także... ta Mauretania, no to taki kraj pełen kontrowersji, różnic, ciekawy, ale bardzo dziki, powiedziałabym, mimo wszystko. Więc na ten moment nie czuję, żeby mnie tam ciągnęło z powrotem.
1: Dobra, czyli take me home, country roads.

0: Czyli na samym początku, jak doleciałyśmy do Sahary Zachodniej, to też wydawało się taki dziki, dość kraj egzotyczny, a później co? Powrót to już była cywilizacja?
1: Naprawdę, naprawdę tak się czuję, ponieważ my, mam wrażenie, tyle zobaczyłyśmy po drodze, tyle spotkałyśmy różnych osób z różnych środowisk, że dla mnie to przejście od Dakli do Zuerat i z powrotem i później dalej w Agadirze już jak byłyśmy, to w ogóle inna cywilizacja.
0: To już w ogóle.
1: To już inny świat. Także ja naprawdę, dla mnie ta Mauretania to było takie odkrycie, taka dzikość.
0: I co ci dała ta wyprawa w tym momencie, jeśli chodzi o postrzeganie w tym momencie w ogóle podróżowania na przykład?
1: Myślę, że bardzo otworzyło mi oczy to, że póki gdzieś nie pojedziemy, to nie będziemy w stanie naprawdę się dowiedzieć, jak tam jest, bo to, co wspominałyśmy na początku, że na polskiej stronie rządowej Mauretania jest określona jako kraj, do którego nie należy jechać, jeśli nie ma się tam konkretnych celów, a my spotkałyśmy się z taką gościnnością, z taką otwartością, z takim dobrem po prostu, że dla mnie to jest absolutnie niesamowite i ja po prostu będąc tam myślałam, że kurczę, chciałabym móc kiedyś się komuś tak odwdzięczyć, jak chociażby temu hostowi w Atarze, że chciałabym dać komuś tyle, mając praktycznie nic. Także naprawdę to też taka wdzięczność za to, co mamy jednak, bo zawsze jak się jedzie do jakiegoś biedniejszego kraju, czy po prostu innego kulturowo, widzimy, jak żyją inni, a jak żyjemy my. I to też jakby dużo nam pokazuje.
0: Taka duża lekcja docenienia,
1: tak, trochę lekcja pokory też, że jakby jest fajnie, mamy możliwość, jakby mogę zrobić jako turystka coś, co ludzie muszą robić każdego dnia, żeby przeżyć, żeby dostać się do pracy albo po prostu się przemieścić.
0: A czy Mauretania ci dała takie poczucie, że masz ochotę na inne kraje w Afryce, żeby wybrać się gdzieś dalej głębiej? Bo tu podsumujmy, że Mauretania leży na zachodzie zupełnie Afryki, no a jednak Afryka jest ogromna.
1: A ludzie często sobie trochę patrzą na Afrykę jak na jedno niepodzielne państwo, co absolutnie nie jest prawdą. I Afryka jako kontynent jest bardzo różnorodna i ja jakby jestem tego świadoma, chociaż sama tego nie doświadczyłam, ale jak najbardziej chciałabym zobaczyć, co się kryje bardziej na południu Afryki, także zdecydowanie do Afryki kiedyś wrócę. Jest to, wydaje mi się, taka destynacja bardzo ciekawa i myślę, że trzeba zobaczyć, co się tam kryje.
0: To kończąc dzisiejszy odcinek, jeszcze powiedzmy, że dojeżdżamy do Zuerat. I co, czym jest to miasto? Żeby dać zajawkę już
1: tak
0: na
1: jest.
0: Kolejny odcinek.
1: Przygotujcie się, drodzy słuchacze, ponieważ Zuerat jest to miasto, w którym wydobywają rudę żelaza. No i z Zuerat wyjeżdża ten słynny, niesłynny pociąg właśnie z rudą żelaza, który jest jednym z najdłuższych pociągów towarowych na świecie. Pokonuje ponad 700 kilometrów z Zuerat do Nouadhibou, czyli do miasta portowego. Także
0: przejeżdża
1: to
0: przez całą pustynię, no przez całą to nie, ale w większości w Mauretanii właśnie.
1: Tak jest.
0: Więc no jeżeli chcecie w takim razie usłyszeć, jak wygląda taka podróż tym pociągiem, a żebyśmy to bardzo polecały generalnie.
1: Jest czego posłuchać,
0: także to już do usłyszenia za tydzień. Za realizację odpowiadał dzisiaj Antek Góralewski. Moją gościnią była Zuzia Augustyniak. Zuzia, bardzo ci dziękuję.
1: To ja tobie dziękuję dzisiaj, za zaproszenie.
0: Tak, dzisiaj przyszłaś tu do studia, ale myślę, że jeszcze powtórzymy to za tydzień. A ja nazywam się Zofia Frankiewicz i były to niekomfortowe podróże. Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

0: Autopromocja.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21:00.

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

zobacz. Czas stanął w miejscu, jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć, chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy. Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni, IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły? integrationpoznań.com.
0: Reklama.

Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał.

0: w niedzielę o 19.
1: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosi na wizytę pana Cóż,
1: audycja Alternatywne Rambory.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.

nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Autopromocja.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
3: Słuchasz, Ali.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mikser.
1: Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny, wchłaniam się w twoją skórę, ale co to

baw się do woli, myśli jak grudki soli wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho,

palić, czasem z nosu zakpić, jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn jesteś?

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 20.

0: Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Kaseciak Radio Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: Witajcie, drodzy słuchacze. Dzisiaj witamy w naszej audycji Kaseciaki. Jak co tydzień w niedzielę o 18:00 możemy posłuchać sobie troszeczkę starych tutaj naszych kaset i starej jakości przede wszystkim muzyki. A dzisiaj dosyć wyjątkowy dzień. Mamy dzisiaj gościa. Jest nim Łukasz Wojciak, czyli posiadacz kaset, który nam udostępnił jakiś czas temu i zaprosiliśmy go specjalnie tutaj, żeby troszeczkę mógł poopowiadać o tych kasetach. Witamy.
1: Ojej, witamy. Mam tremę.
0: To tylko na początku, także...
1: Dobrze.
0: Co dzisiaj dla nas przygotowałeś, drogi gościu?
1: Dobrze, więc tak. Trochę starych kaset, mocno lata 90. Z racji, że jestem dzieckiem lat 90. No to jakoś takoś. I poza tym to złota era kaset. Wszelakich. Dobrze, na początek puściliśmy coś mocno poznańskiego. Fajny utworek.
0: Bardzo lokalnego, bym
1: bardzo
0: powiedział.
1: Bardzo lokalnego. Z płyty Złodzieje Zapalniczek, Ezoteryczny Poznań. Rok 97, fajna płyta, fajna kaseta, no fajny utwór. Dobrze, i teraz utwór drugi, podobny czas, płyta z roku 96, też bardzo poznańska, aczkolwiek chyba trochę zapomniana. Nie jest to ich najbardziej znany kawałek, bo przebojem było coś innego, ale... Polecam posłuchać.
0: To niech to zachęci przede wszystkim wszystkich naszych tutaj słuchaczy do sprawdzenia, a tym samym pozdrawiamy naszego głównego prowadzącego Szymona Dopierałę, z którym jeszcze niedawno miałem okazję właśnie rozmawiać po zapowiedzianym utworze, ale nie spoilerując już dalej, przejdziemy sobie do muzyki i zobaczymy, czy będziecie kojarzyć.

0: może jeszcze słowem wstępu, bo zapomniałem się troszkę przedstawić. Ja nazywam się Patryk, mogliście usłyszeć mój głos już wcześniej na kaseciakach. Natomiast naszym gościem jest oczywiście słynny tata Patryka. Musiałem tylko to dopowiedzieć, no tak. Ale to możesz, oddam głos naszemu gościowi i co to było?
1: Dobrze, no więc to był zespół Lizar, poznańska kapela, powstała gdzieś tam w 95 roku. Wydali dwie płyty w sumie, w 96 i chyba w 97. Nie zrobili jakiejś wielkiej kariery, aczkolwiek muzycy zacni. Największym przebojem tej kapeli był taki cover Czerwonych Gitar, Ciągle Pada. To było w radiach w tamtym czasie, grało fajnie. Ale ja najbardziej lubię tą piosenkę z płyty Historie Je. Zespół poznański. Niektórzy kojarzą ich z takich zespołów wcześniejszych jak Malarze i Żołnierze oraz coś, co bardzo chciałbym kiedyś tutaj usłyszeć, Krishna Brothers, ale to może później. To
0: nie spoilerujmy może na następne tygodnie, bo tutaj jako insider powiem, że Krishna Brothers też będzie niedługo u nas na antenie, ale to może w przyszłym tygodniu już.
1: Dobrze, teraz tak, jadąc dalej. Lata 90., połowa lat 90., jak zawsze, tutaj przynajmniej dzisiaj, więc coś takiego mocno festiwalowego, mocno zabawowego, bardzo kiepskiej jakości, jak to kaseciak. Opowiem trochę o tych, może po tym kawałku, o tej jakości tych kaset.
0: Ja, to jest też rzecz właśnie, którą chciałem tutaj poruszyć, tak bo jest. To jest charakter przede
1: tak
0: wszystkim
1: jest.
0: Tego.
1: No więc teraz będzie coś fajnego, wesołego. No i
0: do dzieła. No to lecimy.
1: Tak jest.
0: Oj, mała usterka, przepraszam, sekundka już.

0: To może tutaj dopowiem, bo mamy mały problem z kasetką, to może teraz opowiesz troszeczkę o tych
1: naszych. Dobra, no to w tym czasie opowiem tak. Kasety. Kasety dla dzisiejszej młodzieży rzecz abstrakcyjna, totalnie jakaś nierealna. To taki był pendrive naszych czasów. Można było sobie ją nagrać, piracko, jak się potem okazało. My tego nie wiedzieliśmy, będąc nastolatkami. Nagrywało się różnie. Nagrywało się od kolegi z radia, z listy przebojów i tak dalej. I potem z dumą taką kasetę nosiło się do szkoły, pożyczało kolegom. Oczywiście te nieszczęsne kasety z biegiem czasu zostały zajechane, jak to mówią, jak koń na westernie. Nie dało się tego słuchać. Dzisiejszymi standardami to w ogóle nie było do słuchania. Ale nas to wtedy bawiło, jarało. Było to super. No i dawało kopa.
0: Przede wszystkim. Tak, no, przede wszystkim. Już mamy gotowe. Dobra. Tak, już usterka została rozwiązana, także lecimy.
1: No to gramy.

0: więcej hałasu niż puszczało muzyki, ale...
1: Czegoś trzeba zacząć, prawda?
0: Ale było to fajne w tamtych czasach. Płyta jest oryginalna, to była jedna z pierwszych oryginalnych kaset, jakie kupiłem, bo wcześniejsze kasety, których mieliśmy okazję posłuchać, i Lizar, i Pijama Porno, były to kasety przegrywane na jakimś dwukasetowcu marnej jakości jamniku. Początek lat 90. to pojawiły się wtedy takie radioodtwarzacze przywożone powszechnie z Berlina Zachodniego wcześniej, jak śpiewał też Big Cyc. Były to tak zwane jamniki. Straszna padlina. Słuchać się tego nie dało. Boże, co to był za sprzęt straszny. No, ale grał. Pozwolił nam przegrywać kasety. Tak jak mówiłem wcześniej, od kolegów, od znajomych. Największym szczęściem było, kiedy można było przegrać kasetę u jakiegoś kolegi, który miał odtwarzacz CD. I można było sobie tę kasetę nagrać z odtwarzacza CD-ka na kasetę. To była najlepsza jakość. Kupowaliśmy wtedy jakieś kasety Tedeki albo Sony. To były takie święty graal młodzieży tamtych lat, początku lat 90. Najczęściej kupowało się jakąś tanią kasetę zespołu pieśni i tańca Śląsk, którą się potem mazało i nagrywało na nią coś dla nas ówcześnie o wiele bardziej wartościowego.
1: O, a to ciekawe, a jak się mazało na przykład taką kasetę?
0: Każda kaseta ma na dole dwie takie zaślepki oryginalnie, które są jakby istnieją. Jeżeli te zaślepki, nie pamiętam jak to było, jeżeli zaślepki są, to nie możemy włączyć nagrywania w magnetofonie. Jeżeli ich nie ma, możemy włączyć nagrywanie. Albo odwrotnie, nie pamiętam. Przyznaję, że nie sprawdziłem. A nie robiłem tego 30 parę lat, więc mogę nie pamiętać. Także kasety się nagrywało. Szczęściem było, jeżeli mogliśmy kasetę przegrać z CD. I najlepiej było w tamtych czasach, jeżeli nagrało się kasetę na nową, jakąś TDK albo Sony, to już był w ogóle coś niesamowitego.
1: Rarytasik.
0: I uwaga, najlepsza jakość była nagrywając na własnym magnetofonie, na którym tą kasetę potem mogliśmy odtwarzać. Jeżeli wkładaliśmy, ktoś nam tą kasetę nagrywał, czy przegrywał z innej, czy z CD-ka i odtwarzaliśmy w naszym magnetofonie, nie zawsze jakość była zadowalająca, ponieważ namiętnie również, o czym nie wszyscy wiedzieli, pewnie i wiedzą, głowice w magnetofonach można regulować i można sobie dostrajać troszkę do swoich kaset. Polecam spróbować, jeżeli ktoś chce wrócić do kaset albo przypomnieć sobie, jak to było. Także dobra. Big Cyc, płyta Miłość, Muzyka, Mordobicie, rok 92, jak dobrze pamiętam. Zostałem powalony wtedy tą płytą. To była trzecia płyta tej słynnej kapeli. Uważam, że zespół Big Cyc troszkę taki niedoceniany, postrzegany poprzez pryzmat tej nieszczęsnej Makumby i takich jakichś tam kabaretowych wejść, ale wbrew pozorom ta kapela naprawdę fajnie grała, naprawdę miała fajne teksty i naprawdę śpiewali o czymś. Płyta Miłość, Muzyka, Mordobicie po Niewierzcie Elektrykom i wcześniejszym z partyjnym pozdrowieniem to było coś innego, coś totalnie niesamowitego. To brzmiało inaczej, teksty były o czymś innym, ale też były fajne. No dobra.
1: Ale żeby... tutaj tylko dopowiem, że to się w pełni zgodzę, bo jako osoba młodsza, poznając Big Cyca, też miałem taki obraz bardziej tego Makumby, tych kiepskich i tak dalej. I dopiero potem, jak się zagłębiłem, przyznam szczerze, to odkryłem tam naprawdę fajne rarytasy, fajne utwory. I wydaje mi się, że to jest szczera prawda, że oni są niestety zaszufladkowani troszeczkę tymi najpopularniejszymi kawałkami, mocno popowymi, nie?
0: I uwaga, Skibanie jest wokalistą Big Cyca. To jest tylko taki... bardzo sympatyczny
1: kolega,
0: który tam biega, pokrzykuje, dopowiada. Wokalista gra na basie i śpiewa Jacek Jędrzejak. Dobrze. I teraz a propos tego Big Cyca, to teraz kolejny utwór zespołu Big Cyc, który nie pasuje do tej naszej opinii o tym zespole. Utwór epokowy, wiekopomny, moim zdaniem jeden z lepszych, coverowany przez doktora Misio. I ta piosenka naprawdę jest o czymś.
1: No to lecimy.
0: Lecimy.
2: Proszę uwagi, szanowni państwo, mam zaszczyt zaprezentować gwiazdę dzisiejszego wieczoru, grupą instrumentalno-wokalną Big Cyc. Wszystkim gościom naszego lokalu życzymy smacznego. Przed państwem grupa Big Cyc.

0: Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Państwu. Dziękuję.
1: No i zatrzymujemy się bardzo tutaj. I również dziękujemy Biksycowi za tutaj ugoszczenie tak. na naszej audycji.
2: Tak, to było akurat z kasety pod tytułem Nie zapomnisz nigdy. Taka składanka, która wyszła w latach 90. w 94. roku. Trochę tam zagrali inaczej kawałki. Ogólnie kawałek był chyba z Niewierzcie Elektryką, czyli z drugiej płyty zespołu Biksyc. Ona była nagrana w takim charakterystycznym stylu, że grali chłopaki jakby do kotleta, komentowali i między tymi ich tam ciekawymi gadkami komentującymi rzeczywistość puszczali, grali muzykę. Dobrze, tyle Biksyca. Połowa lat 90. i co?
1: Czyli co, teraz przemieszczamy się na przedmieścia.
2: Dokładnie, jedziemy na przedmieścia, przedmieścia. Dobra, to może posłuchajmy, a opowiem po kawałku.
1: No, nie spoilerujmy, chociaż tutaj to, co rzuciliśmy przed chwileczką, może już pewien taki zamysł tego, co będziemy puszczać, da?
2: Dokładnie.
1: Ale lecimy.
2: Lecimy.

0: Ależ wokal.
1: Tak jest. Uwaga, Przedmieścia. Druga płyta studyjna zespołu Wilki. Moim zdaniem to jest moja ulubiona płyta Wilków. Uważam, że jest najlepsza. Trochę tak parafrazując, Wilki skończyły się na czwórce. Trochę nawiązując do takiego zespołu na M metalowego, który wszyscy wiedzą, jak to się o nich mówi, aczkolwiek się nie zgadzam z tym. Dobra. Płyta Przedmieścia, druga płyta studyjna Wilków. Pierwsza płyta bardzo fajna, to była nowość. Pamiętam, jak Son of the Blue Sky puszczano w radiu namiętnie i w telewizji. Byłem zachwycony wszystkim, co związane z Wilkami. Ale dopiero druga płyta, moim zdaniem, bardziej dojrzała, fajniejsza, super teksty, dużo cięższa, bardziej klimatyczna. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Jeśli idzie o muzykę, to jest jeden z tych albumów, który naprawdę w tamtym czasie, kiedy ja byłem nastolatkiem, płyta Przedmieścia, 93 rok chyba, jak dobrze pamiętam, mega, naprawdę, to jest coś niesamowitego.
2: Ogólnie Przedmieścia chyba ponadczasowy bardzo album, bo
1: tak.
2: Przecież ja jestem 98 rok, czyli już parę lat po
1: parę
2: premierze.
1: Lat po, dokładnie. No.
2: Natomiast
1: ja byłem gówniarzem, kiedy wychodziły Przedmieścia, jeszcze nie miałem nawet 18 lat.
2: Ja tutaj bardzo dużo tych Wilków jednak od młodego chłonąłem, przyznam szczerze, więc...
1: Lubię Wilki ogólnie. Wilki po płycie Przedmieścia... Była taka płyta Akustiku z Rokus. Byłem na trasie w Eskulapie w Poznaniu na koncercie, bo zasadniczo wszystko, co tutaj puszczamy oprócz Lizara, wszystko miałem okazję zobaczyć i usłyszeć, no, nawet kilka razy.
2: Na żywo.
1: Na żywo. No, nawet niektórych miałem okazję poznać. Grabarza kiedyś, miałem okazję uścisnąć mu rękę. Nie myłem potem tej ręki przez miesiąc. Także na Bikcycu byłem, na Wilkach byłem kilkukrotnie, byłem też na Gawlińskim solo. Płyta nie zrobiła, ta Gawliński solo dużo później nie zrobiła nam jakiegoś większego wrażenia, ale też jest fajna. Po latach jednak fajna muza. Niestety Wilki. Wilki wydały w 2002 roku płytę Czwórkę. Bardzo lekka, łatwa, fajna muzyczka, taka radiowa. Nieszczęsny utwór Baśka, najgorszy z całej płyty. Oczywiście to jest moje zdanie, ale płyta jest ekstra, płyta jest super, fajnie się tego słucha po latach, świetne teksty, fajna muzycznie, taka fajnie zagrany, taki bardziej pop rock. No i to była ostatnia płyta Wilków, która mi się podobała.
2: A tutaj przy Czwórce też ewidentnie celowali już jednak bardziej, żeby do mas trafić, nie?
1: No, ale
2: Baśka
1: Czwórka
2: jest idealnym przykładem.
1: Tak, ale Czwórka była jeszcze, było tam słychać jakieś ambicje. Potem, nie, może się ktoś ze mną nie zgodzić, ale mi już się to nie podobało. Dobrze, puśćmy co?
2: Dalej Wilki.
1: Kolejny kawałek z tej płyty. To nie są utwory najbardziej znane jakby z tej płyty, ale takie, które mi się podobają, bo skoro zostałem tu zaproszony i mogę puszczać, co mi się podoba, to sobie puszczam, co mi się podoba.
2: No zasadniczo to ty dzisiaj jesteś tutaj
1: tak
2: DJ-em,
1: jest.
2: Więc...
1: Dobrze. To puszczamy drugi kawałek Wilków. Może ktoś się zainteresuje i do tych Wilków wróci.
2: To szybki disclaimer do słuchaczy. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze przewinąć płytę, także...
1: Kasetę.
2: Kasetę, przepraszam. Tak, to teraz będziecie słuchać tego ze mną, więc chwila prawdy.

0: No i to jest właśnie ta różnica pokoleń, że tutaj właśnie byliście świadkami, drodzy słuchacze, mojego błędu, bo nie ten utwór miał polecieć, co poleciał. Końcówka dosłownie poleciała.
1: Ale w sumie okazało się fajnie, bo piosenka jakże letnia pod tytułem Crazy Summer.
0: Dokładnie. Jeszcze sierpień tutaj.
1: Drugi kawałek na płycie Przedmieścia Wilków. Fajne, energetyczne, bardzo lubię tą piosenkę. Chcieliśmy puścić inną. Puścimy może na końcu. Ale niestety tutaj nieudolny realizator, nie mający praktyki z kasetami. O, to jest może chwila, powiem dwa słowa na temat kaset. Same zjawisko kasety magnefotonowej, jak my to mówiliśmy w czasach mojej młodości, był taki, że my jako dzieciaki, słuchając sobie super muzyki z tych kaset, potrafiliśmy jednym spojrzeniem oka zobaczyć, czy kaseta na stronie A, czy na stronie B, na jakim jest kawałku. Może to wydaje się dzisiejszej młodzieży niepojęte, ale tak było. Jeżeli my słuchaliśmy tych kaset tysiące razy, sami je nagrywaliśmy, to było dla nas coś mega wielkiego. Słuchało się od dechy do dechy. To nie było tak jak dzisiaj wszelkiej maści media strumieniowe, które nam dozują mega uderzenie na start i 5 sekund. Dziękuję, do widzenia, następny. Kasety trzeba było słuchać od dechy do dechy. To było najlepsze, co mogło nas wtedy spotkać.
0: Słuchaliśmy w 100% się w ogóle płyt. Zgadzam z tym.
1: Słuchaliśmy płyt. Płyta jako całość była dla nas czymś. To nie był zlepek utworów. Każda płyta była inna. Mogliśmy dyskutować na temat tych płyt. Czym się różniły między sobą. Nawet kolejności utworów były istotne. Z racji tych ograniczeń właśnie technicznych, gdzie trzeba było kasety przewijać, nie można było sobie znaleźć kawałka od tak, jak dzisiaj w telefonie, czy na jakimś tam komputerze klikamy sobie to, tamto, to jest w sekundę. Nie, tak to nie działało. Trzeba było to przesunąć. Były magnetofony z autorewersem, później już, które same przełączały stronę. Były magnetofony, na których nie można było przesuwać szybko kawałków, ale były takie, które mogły przesuwać szybko kawałki. Z tym, że to znowu zużywało nam kasetę bardziej, rozciągało i zajeżdżało ją. No, także te kasety, no, miały swój urok. No, jakość bywa straszna. No, akurat ta płyta Przedmieścia, kaseta Wilków, to jest oryginał, kupiony przeze mnie gdzieś tam. Niestety, kasety oryginalne były wcześniej bardzo drogie. Ogólnie na początku przegrywaliśmy kasety, nagrywaliśmy z radia, tak jak już wspominałem. Potem był taki etap, że kupowało się na... Ja kupowałem... Jako że miałem blisko z dworca, bo przyjeżdżałem pociągiem do Poznania do szkoły na rynek łazarski, to chodziłem po Łazarzu i szukałem sobie kaset. Kupowało się różne kasety. Po jakimś czasie człowiek zorientował się, że te kasety, na przykład słuchamy sobie kasety jakiegoś zespołu, kolejność utworów jest taka, jakość podła. Idę do kolegi, kolega ma tą samą kasetę tego samego zespołu, czyli w dzisiejszych realiach tą samą płytę, puszcza zupełnie inaczej ułożone kawałki. O co chodzi? No i okazywało się, że ci nasi fonograficzni ówcześni potentaci, czyli piraci, nagrywali sobie te płyty i wydawali jak chcieli. Można było kupić płytę zespołu X, wydawało nam się, że to jest płyta zespołu X, a to był zupełnie inny zestaw kawałków danego zespołu. I był taki okres przejściowy, trwało to kilka lat, gdzie kupowało się takie kasety. Potem człowiek trochę podrósł, może miał trochę więcej kasy i zaczęło zwracać się uwagę, że a może by jednak kupić kasetę z hologramem, może oryginalną. Nie wiem, czy już wtedy w latach, w połowie lat 90. był Rock Long Lag w Okrąglaku i tam można było kupić za olbrzymie na tamte czasy pieniądze kasety oryginalne. Kasety oryginalne miały to do siebie, że jakość była już przyzwoita. Były to porządnie zrobione produkty. No i tyle. Coś jeszcze?
0: Ja jeszcze tylko chciałem tego dopowiedzieć, bo wspomnieliśmy o tym słuchaniu albumów od dechy do dechy. To jest coś, co mam wrażenie, że dzisiaj zabijają troszeczkę streamingi. Jest mi bardzo tego powodu przykro, ponieważ nowe albumy, które popowe powstają, no nie popowe, różne.
1: Nie są płytami.
0: Nie są płytami. To ja lubię mówić, że to sklejka moich ulubionych utworów z ostatniego, czy moich wydawanych utworów z ostatniego roku, powiedzmy. Tak. A kiedyś jednak te albumy tworzyło się, one miały sens. Tak. Ten utwór jest tutaj,
1: nie tworzy
0: tutaj.
1: To całości dzieła jako jedności, płyta.
0: My słuchaliśmy tego Big Cyca przed chwileczką i tam mieliśmy tą koncepcję właśnie siedzenia w tym barze, tak? I tego już za dużo nie ma, przyznam szczerze, i to troszeczkę streamingi zabijają, aczkolwiek chciałbym tutaj na obronę mojego i przyszłych pokoleń powiedzieć, że widzę duże zainteresowanie w ostatnim czasie właśnie jak i CD-kami, tak i winylami. Podejrzewam, że te kasety również gdzieś tam jako właśnie taki relikt...
1: No, jako taki dodatek, bo
0: tak,
1: niestety
0: tak,
1: nie czarujmy się, nawet najlepszy magnetofon albo magnefoton, jak my to mówiliśmy, nie zapewni nam takiej jakości, jak daje płyta CD. Ja jako dziecko kaset i potem ery CD jestem miłośnikiem płyt CD. Kupuję sobie płyty CD, bo dla mnie jest to optymalny nośnik muzyki. Patryk słucha winyli.
0: No,
1: kolejne pokolenie,
0: właśnie.
1: A wrócił jakby o krok wstecz i słucha.
0: Bo tu nie zawsze winyli. Chodzi o tą jakość przede wszystkim, bo ja rozumiem, bo tak. Tutaj też Szymon chyba z 2 tygodnie temu opowiadał właśnie o tym, że wszyscy, co przeżyli kasety, to oni zostają z tymi CD-kami przez właśnie tą łatwość używania tego, przez tą jakość tak. I tak dalej. A ja znowuż bardzo lubię słuchać albumów od dechy do dechy i winyl sprawia, że ja mogę sobie tego słuchać w takiej formie, jakbym
1: na
0: chciał.
1: Stronę B.
0: Dokładnie.
1: Jako dzieciaki 14-13-letnie, nie znając angielskiego, CD A, CD B. Tak mówiliśmy. O, a propos płyt. Jest taka płyta polskiego, uwaga, poznańskiego zespołu. Nie puścimy go, bo niestety nie mam tego na kasecie, mam to na CD. The State of Mind Report zespołu Acid Drinkers. I ta płyta została nagrana. Zresztą wyśmienita płyta, moja ulubiona, Acidów. Inne też są ulubione, ale ta jest najbardziej. Ona została nagrana i na nią została nałożona ścieżka z szumem płyty. Jeżeli puścimy jakikolwiek kawałek z tej płyty, zaczyna się dźwiękiem iglicy, która ląduje na winylu i słychać tam te...
0: Tak.
1: I wyszło to po prostu ekstra.
0: Fenomenalnie.
1: I mimo, że ta płyta ma ze 20 parę lat, to jest chyba koniec lat 90., brzmi fenomenalnie. Z tym szumem, z tym brudem, z tym tłem. Jest po prostu wyśmienita. I nie mam jej na kasecie, więc jej nie puścimy, tak jak mówiłem, ale polecam, jeżeli ktoś chce. To jest taka fajna, charakterystyczna płyta, ponieważ na niej są takie postaci zespołu ulepione z plasteliny.
0: Tak, miałem okazję, pierwszy raz byłem na kaseciakach tutaj zaproszony właśnie, to wspominam o tym, że to jest taki obrazek, który bardzo wykuł mi się w pamięć. Tak, ta kaseta, te plastusiowe Icy Drinkers. Tak. No, ale mam to przed oczami do dzisiaj.
1: Mam płytę, nie mam kasety.
0: Dobrze. Niestety, przepadła.
1: Czy coś jeszcze o kasetach?
0: Możemy polecieć z utworem, bo jakby do wilków jeszcze wrócimy, bo tak. Już poprawiłem swój błąd i udało mi się już nastawić.
1: A propos tego, od czego zacząłem mówić teraz po tym kawałku wilków, po tym błędzie realizatora. Nie wybaczamy.
0: Pamiętamy, nie wybaczamy.
1: Pamiętamy, ale nie wybaczamy. Przewijały się te kasety ołówkami i tak dalej i to wynikało, że my jako dzieciaki tych kaset po prostu wiedzieliśmy, gdzie jest jaki kawałek, tak doskonale znaliśmy te płyty. To ten wątek, od którego zacząłem. My doskonale wiedzieliśmy, gdzie jest dany kawałek, na której stronie kasety, że jak nawet kaseta sobie leżała w tym magnefotonie, to od razu było wiadomo, że ona jest tutaj i tu. Tu i tu, w tym momencie, w tym kawałku, na tym utworze i tak dalej. I to się wiedziało. Było takie ułatwienie. Lepsze magnetofony mają liczniki takie analogowe. 0, 1, 2, 3. Taki przeważnie trzypozycyjny licznik. I często było tak, że słuchaliśmy muzyki, zapisywaliśmy, jaki jest stan licznika na danym kawałku i to sobie gdzieś tam na kasetach notowaliśmy. Ja mam jakieś takie kasety, gdzie są ponotowane takie właśnie zapiski i to pomagało potem szybko szukać kawałków, bo to było bardzo ważne na imprezach. Jak się grało imprezy, no najczęściej jakieś tam dyskoteki szkolne i tak dalej, to trzeba było sobie przygotować te kasety, poukładać, spisać na kartce, która kiedy poleci. Trochę tu to odtwarzamy teraz z Patrykiem w radiu. Ten system, bo to zostało jakby przemyślane, że dobra, to ułożymy to mniej więcej tak, aczkolwiek nie do końca tak jest, jak sobie zaplanowaliśmy.
0: Kasety były uszykowane przez tutaj naszego gościa i tylko włożyłem, odpaliłem, także
1: no,
0: ułatwione
1: zadanie.
0: No i
1: tak to trzeba było robić. Potem, jak już się tą kasetę zajechało milion razy, no to już człowiek wiedział, co gdzie leci. No dobra, to co, jedziemy następny kawałek?
0: Dobrze, i bez spoilerów, poopowiemy troszkę o zespole, po odtworzeniu utworu. Po kawałku, dokładnie. No to lecimy.

0: I tak żyjemy sobie w tym mieście powolutku. I kto dla nas zagrał teraz?
1: No, zagrał dla nas Hawk. Świetna kapela. Darek Majelejonek, twórca kilku projektów w tym kraju. Płyta fajna, płyta super. Jako że ja jestem Generation X według tych niektórych internetowych wieszczów.
0: Według tej rozpiski. No, także żyjemy dalej sobie w tym mieście. No, pytanie, skąd może miałeś tą kasetkę? Skąd może ten pomysł na to, żeby nam Hawka teraz puścić? Bo ogólnie puściliśmy dla was dwa utwory, bardzo różniące się od siebie, przyznam szczerze, bo jeden tutaj jest z bardzo mocnym brzmieniem, a tutaj aż wręcz takie reggae, bym powiedział, troszeczkę. Także skąd pomysł na Hawka?
1: No więc Hawk był jedną z kapel, ogólnie może nie tyle Hawk, co właśnie Darek Malejonek, jego kilka projektów, które gdzieś tam się przewijały w latach 90. To jest płyta z 95 roku. Też posiadamy oryginalną kasetę, wydaną przez Isabelin Studio. Było takie studio, bardzo znane i zasłużyło się bardzo tej muzyce, znaczy ogólnie muzyce rockowej w tym kraju. I Hawk, no Generation X, moje pokolenie, czyli ci urodzeni do 80 roku. Pieniądz, pierwszy utwór, bardzo ponury, brzydki, brudny. O, no wtedy był dziki kapitalizm w Polsce w 95 roku. I Malejonek właśnie o tym chyba chciał zaśpiewać. Natomiast drugi utwór, co ciekawe, następujący na płycie zaraz po Pieniądzu, Żyje w tym mieście. Mega fajny, mega pozytywny, już grający reggae, w co też Malejonek bardzo mocno się z tym reggae w pewnym momencie zaprzyjaźnił, co dla mnie było wtedy zdziwieniem. Ale dzisiaj, znając całą twórczość Malejonka, no fajnie, fajnie, fajnie to poszło. Dobrze, tyle Hawk.
0: Tyle Hawka.
1: Dobrze, mamy chwilę, więc tak, na koniec puścimy jeszcze
0: Wrócimy
1: raz.
0: Jeszcze, Wrócimy do wilków. Nieudanych wilków,
1: to
0: tak.
1: Jest, tak, płyta dnia. Polecam, jeżeli macie możliwość posłuchać, przesłuchać i trochę się zastanowić nad tą płytą. Także puścimy teraz wilki, a ja trochę prywaty, korzystając z okazji, że jestem na antenie po raz pierwszy od 28 lat, bo już kiedyś byłem, przypadkiem. Chciałbym pozdrowić. Pozdrowienia dla całej Wasko załogi. Chłopaki, trzymajcie się. I pozdrowienia dla całej naszej Poland Rockowej ekipy z tego roku, z Zakładu Psychiatrycznego w Psich Głowach. Dla wszystkich. Trzymcie się.
0: Także dziękujemy Wam bardzo. Zostawiamy Was z wilkami. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że tutaj naszego gościa usłyszycie jeszcze kilka razy, bo no, jeśli chodzi o kasety, to skarbnica wiedzy, więc mam nadzieję, że jeszcze tutaj naszego eksperta będziemy słyszeć nieraz. Także pozdrawiamy, trzymajcie się i cześć.

0: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00 tylko w Radio Afera.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Niedzielę o 19.
2: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
3: Ukłon się za grosze i nazwisko pana Cruz. Zgłaszam się za wyraźnie.
4: Audycja alternatywne

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze. Kolejne wydanie, 1174 dokładnie, według naszego stanu licznika. Alternatywne brambory meldują się na radiowym posterunku. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz i sterta płyt w pełnej gotowości.
1: Niezmiennie od lat, tak jak mówisz, licznik bije i ta liczba co najmniej mnie już zastanawia. Ale fajnie, fajnie, że tak się udaje, fajnie, że jesteście z nami, że my także możemy tutaj być i dzielić się z wami pewnymi muzycznymi inspiracjami. A dzisiaj te inspiracje, przynajmniej na początku, to będzie taki powrót, chyba śmiało możemy to powiedzieć, powrót do korzeni, dlatego że jeden z zespołów, który już od wielu, wielu lat jest aktywny na czeskiej scenie muzycznej i też od wielu lat gości przy różnych okazjach, w pewnym sensie w Radiu Afera na łamach właśnie audycji, na łamach, to chyba tu nie pasuje, w audycji Alternatywne Brambory, bo jest to zespół Wypsana Fixa, który nasi stali słuchacze zapewne bardzo dobrze znają i kojarzą.
0: Powiem więcej, ten zespół zagościł nie tylko w Alternatywnych Bramborach, ale widzę, że zainteresował także naszą redakcję muzyczną, a być może sami wysłali fonogram do naszej stacji, bo najnowsza płyta zatytułowana Ideal trafiła także do radiowej bazy, co oznacza, że z niej grać będziemy nie tylko my, ale również, mam taką nadzieję, też koledzy, koleżanki z redakcji muzycznej, z innych programów, czy to autorskich, czy tych typowo sformatowanych na nowości fonograficzne.
1: Tak, płyta świeżutka, ale ta okładka to jest taka jakby, Krzysztofie, ja już prawie po czesku mówię, taka prawie retro, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, i na pewno dość nostalgiczna, przynajmniej dla naszych roczników.
0: Tak, tak, a jeszcze przy okazji kojarzy się z wychowaniem fizycznym, ćwiczeniami cielesnymi, ping-pongiem, ale prawidłowo nazywanym tenisem stołowym.
1: Tak, i o tym być może porozmawiamy jeszcze za chwilę, bo naprawdę przywołuje to fajne wspomnienia, chociaż muszę ci powiedzieć, Krzysztofie, nie wiem, czy ty tą refleksję podzielasz, ale jest bardzo dużo ostatnio, przynajmniej w Poznaniu, tutaj w okolicach, w różnych miejscach, takich na stałe zainstalowanych stołów do tenisa stołowego na dworze, na zewnątrz. Na dworze to też takie typowo poznańskie.
0: Tak, tak, testowałem, redaktorze, aczkolwiek te stoły zazwyczaj są w jakiejś takiej betonowym formacie, tak, przygotowane, tak. I ta piłeczka nie odbija się tak jak od prawdziwego stołu.
1: A ja grałem i nie zauważyłem żadnej różnicy. Być może...
0: A nie przeszkadzała ci ta metalowa siatka, która też nie jest prawdziwą siatką?
1: Wiesz co, wiesz jak to jest? Złej baletnicy i dalej, i tak dalej. Mnie nic nie przeszkadzało, ja byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem wrócić do dzieciństwa i pograć w pingla, bo tak się kiedyś mówiło. No ale tyle na temat sportu, a teraz posłuchajcie Ideal, nowy album grupy Wypsana Fixa.

0: Za nami dwa utwory z najnowszego fonogramu Ideal grupy Wypsana Fixa. Co ciekawe, to jest album, na który fani musieli troszeczkę poczekać. Tutaj czytam, że to studyjny album po 20 latach od wydania poprzedniego krążka. Choć to jest trochę dziwna informacja, muszę jeszcze dodatkowo zweryfikować, bo wydaje mi się, że tam chyba coś pomiędzy było. Zespół znany nie tylko z alternatywnych bramborów, nie tylko z naszej stacji, ale też w przeszłości gościł w Polsce. Grał trasy koncertowe też z naszymi znanymi rockowymi zespołami, więc można powiedzieć, że jest tutaj już tak dość dobrze zadomowiony w tej pięknej krainie nad Wisłą, Wartą, Odrą, jeszcze kilkoma cudownymi rzekami.
1: A pochodzi, dodam tylko, z czeskich Pardubic, założony w 1994 roku raz jeszcze, ale tutaj natknąłem się na taką informację, która jakoś mi umknęła do tej pory, że nawet mieli panowie taki, nie wiem jak powiedzieć, epizod, może to będzie dobre słowo, że nagrali ścieżkę dźwiękową, muzykę do filmu Cztery Słońca w reżyserii Bohdana Slamy. Nie wiem, czy widziałeś, Krzysztofie, bo ty jesteś takim cichym fanem kina też, więc może akurat?
0: Nawet nie cichym fanem, ale chyba nawet takim lekko głośny, powiedział. No, ale poważnie rzecz biorąc...
1: Tutaj rzadko o tym
0: rozmawiamy. Tak. To nie jest audycja filmowa. Choć jakbym w retrospektywie miał sobie przypomnieć moje antenowe dokonania na falach Radia Afera, to swego czasu, ale to już wiele, wiele lat temu, były relacje reporterskie z festiwali filmowych, wtedy z Nowych Horyzontów, pamiętam, odbywających się pod ówczas w czeskim Cieszynie i polskim Cieszynie.
1: No
0: to oczywiście, jak już była edycja wrocławska, to chyba relacji nie robiłem, albo z jednego takich festiwali. Również, ale odpowiadając na twoje pytanie, ten film niestety jeszcze nie był przeze mnie widziany. Zachęcasz.
1: Ja ci powiem, że mnie zaskakujesz. Tego nie pamiętam, albo nawet nie wiedziałem tego, o czym mówisz teraz, o tym epizodzie takim filmowym, bardziej dziennikarsko-filmowym, chyba tak możemy powiedzieć. Przyczajony tygrys, ukryty smok, pierwsze co mi przychodzi do głowy, ale to już pewnie będziesz kojarzył.
0: Oczywiście, ale Cztery Słońca, których tutaj soundtrack został przez wypisany wkład do długopisu zużyty, nagrany, nie. Nie, niestety jeszcze nie.
1: No to wszystko przed nami, ale my tu dzisiaj bardziej o muzyce. I pytanie, Krzysztofie, jeszcze jedno mam do ciebie. Skoro już tak sobie rozmawiamy i album jest nowy, czy trzyma fason, twoim zdaniem? Czy jest wszystko ok, czy tak w ciemno, z zamkniętymi oczami?
0: Tak, ja myślę, że możemy uznać, że album zdecydowanie trzyma fason. Dla osób, które cenią dorobek tegoż projektu muzycznego, na pewno on jest na poziomie tych dokonań, jakie też wcześniej zostały przez muzyków przygotowane, co oznacza, że nie będziecie rozczarowani, rozczarowane, a na pewno też warstwa tekstowa jest intrygująca, jak w przeszłości. Teksty, które gdzieś zahaczają o, no można powiedzieć, ten wymiar poetycki, czasami też lekko surrealistyczny. To wszystko będzie na tym krążku obecne. Możemy się przełączać, poodbijać pomiędzy utworami, jak ta piłeczka, która uderza o rakietkę tenisową przy serwie, a potem

0: trakcie gry. Nie no, krążek, podsumowując, bo trochę popłynąłem, muszę się ugryźć w język, to jest płyta, którą zdecydowanie warto do odtwarzacza włożyć i wysłuchać. I najlepiej ją posłuchać od początku do końca. My wam oczywiście tylko we fragmentach prezentujemy jako pewną rekomendację do tego, że płyty w starym stylu słuchamy od początku do końca, od traku numer 1 w tym przypadku do 12, bo 12 kompozycji na albumie znajduje się.
1: No, ja się tak zastanawiam, bo dopiero zapoznaję się z tymi treściami, z tymi utworami, ale rzeczywiście, tak dokończę ten wątek, w ciemno chyba rozpoznalibyśmy mniej więcej, że to jest to, że to jest ten szyld, że to jest ta grupa, są pewne charakterystyczne tutaj sygnały, po których możemy się zorientować i raczej nie jest to jakiś dramatyczny, ostry zwrot w lewo lub w prawo, tylko raczej, tak jak powiedziałeś, trzymanie wcześniej zadanego kursu.
0: Przyglądam się jeszcze informacjom, które aktualnie grupa opublikowała na swojej stronie internetowej i tutaj wieści są bardzo dobre, bo widzę, że szykuje się trasa koncertowa. No, jeden koncert w Pradze już 20 sierpnia, a później, jak to na jesień bywa, zespoły ruszają w trasę i tutaj mamy po 3 koncerty w październiku, 5 koncertów w listopadzie i 1 w grudniu. Na ten moment w rozpisce wszystko będzie w Republice Czeskiej. Na razie widzę, że panowie nie wyjeżdżają z promocją tej płyty poza granice swego kraju, ale być może 2027 albo coś tutaj pomiędzy jeszcze pojawi się i zawitają także u nas. Blisko, tak spoglądam geograficznie, no to na przykład do Łomuńca można byłoby pojechać, czy Hradec Kralowe, tak, jeżeli nie chcecie do samej Pragi, czy Pilsna, bądź Ostrawy.
1: No jest no. Jeszcze Ostrawa na sam koniec w grudniu i te Pardubice tak prawie, że na deser, prawda? Pozostawione, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak już tu jesteśmy, bo ja też, kiedy wspomniałeś o tym, zerkam na tą stronę i bardzo mi się podoba ten, nie wiem jak powiedzieć, ten plakat, który tu jest, bo to jest takie nawiązanie do analogowych plakatów na takim szorstkim, trochę żółtawym papierze. I tu takie, nawet jest to tak zrobione, jakby to pewien, nie wiem, niedodruk, jakaś niedoskonałość druku była, widać, zobacz, jak sobie przyjrzysz się tym krawędziom liter, które opisują nazwę zespołu Wypsana Fiksa, to tam nawet się pojawiają takie charakterystyczne schodki, ząbki od jakby od sitodruku, więc bardzo
0: ja mam
1: fajnie,
0: redaktorze,
1: bardzo fajnie to jest zrobione.
0: Tak, tak, a mam jeszcze jedno skojarzenie, gdyby tak odciąć tę prawą stronę, gdzie mamy rozpiskę z tym trasą koncertową, tylko zobaczyć właśnie to, co jest po lewej stronie, ten Ideal Tour Wypsana Fiksa i te pozostałe adnotacje, to czy nie kojarzy się to trochę tobie z taką naklejką, emblematem, który się pojawiał na napojach gazowanych, takich oranżatkach, tam właśnie w dawnych czasach, jakichś landrynkowych?
1: No może tak, tak, to jest takie utrzymane bardzo w retro stylu i dlatego o tym mówię, że to też pasuje do tej okładki, tak, o której mówiliśmy, do tej paletki tenisowej, która tam się znajduje, i to wszystko mi się tutaj zgadza i pewnie domyślam się, że ta płyta będzie w swoim przekazie, w tej warstwie lirycznej, tekstowej dość nostalgiczna, ale tutaj musielibyśmy się bardzo mocno, Krzysztofie, skupić na tym.
0: Jeszcze dodam, bo sprawdziłem, bo ta informacja, do której dotarłem przed chwilą w poprzednim wejściu, że to tak tyle trzeba było czekać na album, zdawała mi się nieprawdziwa i rzeczywiście Dementi się pojawia, bo tej relacji dziennikarskiej ktoś chyba popełnił błąd, a sprawdzając albumy rzeczywiście, które mi zespół sam się chwali, no to tak wcale nie jest, bo 2023 rok to był album koncertowy, a w 2022 Kusy Radosti, pełna płyta studyjna, co oznacza, że no, 4 lata, tak, 4 lata trzeba byłoby poczekać i tyle czekali fani zespołu Wypsana Fiksa. Ja dziś jestem chyba przemęczony wakacyjnie, człowiek nie może za dużo wypoczywać, bo potem to się tak właśnie kończy. Na album Ideal, tak? 4 lata na kolejny krążek.
1: No, 4 lata to tak jeszcze przyzwoicie. Dodam tylko, żeby domknąć temat, też tylna strona okładki, czyli ten rewers bardzo ciekawy, piłeczka ping-pongowa w centralnym punkcie i wszystko utrzymane właśnie w takim analogowym retro stylu. Tak bym to określił, tak bym powiedział i to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że to przypomina faktycznie te etykiety, te grafiki z dawnych lat. Bardzo mi się to podoba. I to też mi się wydaje, zobacz, ta warstwa wizualna jest coś takiego, że mamy chęć sięgnąć po tą płytę, zanurzyć się w tą muzykę, posłuchać, ale ten pierwszy kontakt, no to jest właśnie ta oprawa, to co widzimy. I to mi się tutaj bardzo, bardzo podoba i też pasuje do całej grupy, do muzyki, którą oni proponują. Wspomniałeś o tym, że język się plącze, mi również, więc coś jest na rzeczy, nie wiem. Możemy, Krzysztofie, sobie wybrać. Możemy to, że tak powiem, przerzucić na, nie wiem, temperaturę, ciśnienie, na upały, na to, że lato i tak dalej.
0: Dobrze, że nie przerzucamy na PESEL. Jak tego nie robimy, to pozostałe argumenty.
1: To właściwie to musimy, Krzysztofie, po prostu dyplomatycznie przemilczeć, więc udam, że nie słyszałem tego. Natomiast ja mam inną propozycję. Wielokrotnie, bo teraz nawiążę do temperatury, ciepła, lata, do tego, że jesteśmy zmęczeni, że już nie możemy i tak, prawda. Wielokrotnie proponowaliśmy, mówiliśmy wam o festiwalu African Beats, który się odbywa właśnie w tej chwili. No właściwie już jest koniec festiwalu, bo trwał w ten weekend i wspomnieliśmy, że Fatoumata Daiwara będzie i wielu innych wykonawców, a ja chciałem dzisiaj zaproponować tak, żebyśmy jeszcze coś uczknęli z tego afrykańskiego klimatu. Zespół znany, ceniony.
0: Ale wejdę ci w słowo, redaktorze drogi.
1: Wchodź mi w słowo, proszę cię bardzo.
0: Wejdę, bo ja się zgadzam. Ja jestem i oburącz się podpisuję, żebyśmy do tego festiwalu nawiązali i coś ciekawego zagrali, ale jest jedno ale, a więc miałem się takie, że ja zakolejkowałem jeszcze dwa utwory Wypsane Fiksy. Chciałbym je
1: zagrać. To my jeszcze jesteśmy na tym etapie.
0: Oj, tak, dwa utwory nasi słuchacze posłuchali, ale jeszcze dwa czekają w kolejce i chyba pozwolimy chłopakom wybrzmieć, a do tej twojej propozycji wrócimy po nich.
1: Tak, to absolutnie tak. Zagadałeś mnie zupełnie. Przesunąłem się w czasie o dwa utwory, więc myślę, że jakieś 10 minut to jeszcze nie tak źle, biorąc pod uwagę wspomniany przez ciebie PESEL. Słuchamy.
0: A nawet
1: zatem
0: tak źle nie jest, redaktorze, bo utwory krótkie zakolejkowaliśmy. Będzie to 5 minut z haczykiem, z Wypsaną Fiksą i już słuchamy tego, co Adam ma w zanadrzu i bardzo chce się z wami muzycznie podzielić.

0: Hypsona Fixa na dziś. Dziękuję za swą antenową obecność i wracamy do... wracamy do myśli, którą przedstawił redaktor Adam w poprzednim wejściu, a konkretnie za chwilę zaprezentujemy nagrania. Będą to takie ciekawe muzyczne eksperymenty, ale w innej stylistyce, bardziej jazzowej, można powiedzieć też elementami funkowej, soulowej. No, chyba się nie mylę.
1: Tak, zdecydowanie wskazałbym tutaj soul i jazz i też chciałbym podkreślić to, że płyta bardzo, bardzo nowoczesna, zresztą świeżynka kolejna, bo wydana w tymże roku. Natomiast ubolewam bardzo, bo większość utworów na tej płycie jest śpiewana w języku angielskim, a więc wykracza poza konwencję naszego programu alternatywnych bramborów, w których po angielsku nie gramy, ale na szczęście pojawiły się utwory śpiewane nie w języku angielskim. Pojawił się też jeden utwór instrumentalny, bardzo fajny, bardzo dobry, bardzo taki nastrojowy, w sam raz na niedzielne popołudnie czy na niedzielny wieczór. Płyta też nosi taki angielski tytuł, tak, który moglibyśmy przetłumaczyć jako gonitwa za cieniem albo goniąc cienie. No ale okładka, Krzysztofie, jest iście afrykańska. A dlaczego tak i dlaczego nawiązałem tutaj do festiwalu, który właśnie się kończy, African Beats Festival, o którym wielokrotnie wspominaliśmy i nawet tak jedną nogą się wybieraliśmy. Oczywiście to, że jesteśmy tutaj w studio teraz, świadczy o tym, że tradycyjnie, Krzysztofie, nie dotarliśmy tam, no ale możemy troszeczkę pocieszyć się muzyką, dlatego że tutaj jest wiele, tutaj mam na myśli na tej płycie, na tym krążku, wiele współprac ze znanymi nam i nieznanymi również artystami, między innymi pierwsza osoba, postać, która rzuciła mi się w oczy, to oczywiście Fatoumata Daiwara, która w Polsce właśnie na festiwalu African Beats była, prawdopodobnie, najprawdopodobniej, bo była w rozpisce i mówiliśmy o tym wielokroć.
0: A zespół, tak jak wspomniałeś, redaktorze, do tego języka angielskiego odwołuje się praktycznie we wszystkich utworach. Myślę, że to jest też częściowo związane z pochodzeniem całego tego projektu, bo zespół powstał w Londynie, stolica Wielkiej Brytanii. To nawiązanie do języka, który jest tam powszechnie używany.
1: A przepraszam,
0: używany,
1: że ci chyba wejdę w słowo, bo nie wiem, czy padła nazwa zespołu w ogóle. Czy mówimy o zespole na Beyond Twist? Ja mówiłem, czy nie? Chyba nie.
0: Prawdę mówiąc, chyba nie. My sobie porozmawialiśmy,
1: no właśnie,
0: poza anteną,
1: to jest jakby istotne.
0: Obejrzeliśmy okładkę płyty, zdecydowaliśmy się zagrać, ale tak, chyba jeszcze nie wymówiliśmy nazwy zespołu.
1: A o okładce to ja bym chciał też parę słów, ale to za chwilę, jak posłuchamy chyba, co?
0: Zróbmy tak. Skupcie się zatem na tych dźwiękach, bo to będzie ciekawa kompilacja, no można powiedzieć takie połączenie. Na pewno jest to projekt, który jest takim projektem międzykulturowym, tak, gdzie te naleciałości wnoszone też przez każdego z muzyków i gości muzycznych tego projektu są słyszalne, tak, zresztą ta różnorodność, to mieszanie stylistyczne, ale gdzieś w okolicach soul jazzu oczywiście ogniskujące się, to będzie za chwilę dobywało się z waszych głośników czy tam innych słuchawek, na których nas i nagrania na Beyond Twist posłuchacie już za chwilę.
1: Krzysztofie, postawiłeś wyraźne ale, to ja jeszcze podkreślę to moje ale jest to muzyka i album naprawdę nowoczesny. Posłuchajcie sami.

0: Afrykańskie rytmy, chyba Krzysztofie, możemy tak powiedzieć, zalały albo wypełniły fale eteru niedzielne popołudnie. No i jesteśmy prawie że w Afryce, tak? Możemy powiedzieć, jedną nogą za sprawą grupy Nubian Twist. Album, ciekawy tytuł ma, wspomniałem już o tym, Chasing Shadows. Chyba wspomniałem bardziej nawet o tłumaczeniu, ale podoba mi się bardzo, bardzo okładka. I na okładkach, to już od razu powiem, na okładkach tego zespołu często przewija się, czy występuje taki właśnie drapieżny kot w różnych sylwetkach, postaciach, jakiego widzimy również tutaj. No i tutaj na tej najnowszej okładce, płyta z roku 2026, ten kot skrada się, chyba tak możemy powiedzieć, i już jedną łapą jest... Krzysztof, ja tu widzę pewne podobieństwa i nawiązania. Już jedną łapą jest w zbiorniku wodnym i sięga po taką piękną czerwoną rybkę, a te czerwone rybki, które tutaj są, to mi się kojarzą z takimi ozdobnymi rybkami, które w oczkach wodnych różnej maści pływają.
1: Ale to jest ciekawy zabieg, dlatego że te ryby tam są rzeczywiście, ale one nie pływają w zbiorniku wodnym, tylko wygląda, jakby gdzieś były na układach scalonych przymocowane, bo te ścieżki, które tam są widoczne, no, przypominają jakąś taką płytkę drukowaną, którą znamy z
0: Ścieżki, tak, elektroniczne, tak trzeba powiedzieć, płytki elektroniczne. Mhm. Zgadza się, zdecydowanie tak, to jest ciekawe, bo Krzysztof, zobacz, że to jest tak jakby odsłonięte, czyli rzeczywiście te elementy ścieżek drukowanych to jest tak, jakbyśmy zobaczyli coś, co jest pod obudową, tak? Rozumiesz, o co mi chodzi. Tam gdzieś jeszcze jest taka chmurka i też ten motyw się przewija troszeczkę. No, moje pierwsze skojarzenie to jest takie właśnie, że mamy tutaj muzykę, wszystko fajnie, ale jednak elektronika gdzieś tam z tyłu, w tle.
1: Czai się jak ten tygrys, który próbuje złapać rybki pomiędzy układami. Jest jeszcze jakiś czarodziej, który chyba właśnie przyświeca, także on rzeczywiście pozwala nam zajrzeć poza tarczę tego pejzażu. Ale wracając jeszcze tak ogólnie na chwilę do okładek, to, bo my mówimy o tej najnowszej, ale trzeba oddać zespołowi dwie rzeczy, że nie tylko pojawia się ten tygrys, o którym wspomniał redaktor Adam, ale to, że w zasadzie cała dyskografia zespołu jest bardzo spójna, jeżeli chodzi o identyfikację wizualną, bo kilka fonogramów, które mają do tej pory na swoim koncie, one są utrzymane w podobnej stylistyce. To można tak chyba w miarę od razu rozpoznać, tak, że to jest coś, co charakteryzuje ten zespół. No a sam ten najnowszy krążek, jeżeli byście już sięgnęli do krążka, tego krążka w winylowym wydaniu, long playa, jest też tłoczony na żółtych winylach, które idealnie kolorem korespondują z tą żółcią, która oprócz zieleni pojawia się.
0: Ale to jest aż tak bardzo żółte? Taki to jest, tak, że tak powiem, stopień żółtości?
1: Jest to właśnie taki stopień żółtości, jak ten na okładce. Wiadomo, że pod światło winyl będzie taki barwiony, tak, w tym wariancie mógł być takim lekko półprzeźroczystym, no ale żółć pozostaje jako kolor zbliżony do tego, który jest na okładce.
0: No, to ja myślę, że ciekawe, i ja bym cię, Krzysztofie, namawiał na tę płytę, bo wiem, że kolekcjonujesz, a zobacz, tu jest kawał dobrego jazzu i nie tylko, i naprawdę. Myślę, że jest to płyta taka, do której wiele, wiele razy można wracać. Tym bardziej, że są tu jeszcze też współprace z innymi artystami, tak jak wspomniałem, które też będą te współprace i te postacie tutaj inspiracją dla nas. Zagraliśmy dwa utwory, został jeszcze jeden, który, że tak powiem, nie sięga po takie angielskojęzyczne wokalizy. Jest to utwór instrumentalny na tym albumie, ale ponieważ trochę jest nam mało i zwykle gramy cztery, no to zdecydowaliśmy się sięgnąć do jednego jeszcze albumu. Albumu starszego, bo tam też bardzo fajny utwór i bardzo fajna współpraca z innym artystą. Krzysztofie, ja myślę, że w taki sposób wyjątkowo możemy postąpić. Ten utwór nosi tytuł Ma Łąka, ale pisane przez W i jest wykonany we współpracy z Patem Tomasem. I to jest postać, do której chciałbym, gorąco o to apeluję, Krzysztofie, nawiązać w kolejnej audycji, żebyśmy być może od pana Pata zaczęli.
1: Możemy tak zrobić, a album, na którym Małonka się znalazła, o którym mówi redaktor Adam, to płyta Baśnie Wolności z 2021 roku.
0: I też Tygrys.
1: Tak, jest Tygrys. Jest Tygrys, co prawda bardziej w kolorach pomarańczowych niż żółtych. Widocznie on trochę wypłowiał do 2026, stąd poszedł w żółcie. Słuchajcie, to były 1174 alternatywne brambory. Skład tradycyjny, jak te podstawowe składniki, które wrzuca się do piwa. Tak jest i u nas. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz. Życzymy wam miłego wieczoru i zostawiamy jeszcze z tą jednak pochodzącą z Wielkiej Brytanii ekipą o iście afrykańskim sercu.
0: Słód i chmiel. Nie wiem, jak chcesz to podzielić. Dobrze, niech tak będzie. Zatem pozostawiamy was z tą gorącą afrykańską muzyką. Zapraszamy tradycyjnie za tydzień. Obawiam się, że będziemy dzieło kontynuować. Trzymajcie się. Hej.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
5: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Odysei Klasycznej. Anna Grzyb za mikrofonem i będziemy kontynuować naszą podróż przez historię muzyki. W poprzedniej audycji zostawiliśmy ją pod koniec renesansu. Polifonia była wtedy dopracowana niemal do perfekcji. Kilka niezależnych melodii mogło biec jednocześnie i tworzyć bardzo złożoną całość. I teraz ważna rzecz. Około roku 1600 nikt nie wstał rano i nie powiedział: koniec renesansu, zaczynamy barok. Tak to oczywiście nie działało. Dawne i nowe sposoby komponowania przez długi czas funkcjonowały obok siebie, czasami nawet u tego samego kompozytora. Świetnym przykładem jest Claudio Monteverdi. Znał renesansową polifonię od podszewki, ale jednocześnie stał się jednym z najważniejszych twórców wczesnego baroku. Jednym z problemów, które wtedy szczególnie interesowały kompozytorów, była relacja pomiędzy tekstem a muzyką. Co zrobić, jeżeli słowa mówią o bólu, gniewie albo rozpaczy, a tradycyjne reguły każą prowadzić głosy w sposób bardzo uporządkowany? Czy można złamać zasadę, jeżeli dzięki temu tekst zabrzmi mocniej? Cruda Amarilli, czyli Okrutna Amarilli, jest madrygałem, świeckim utworem wokalnym, w którym tekst poetycki był bardzo ważny. Monteverdi zastosował tutaj dysonanse, czyli napięte współbrzmienia, w sposób, który bardzo nie spodobał się bolońskiemu teoretykowi Giovanniemu Marii Artusiemu. Artusi zarzucał nowoczesnym kompozytorom, w praktyce między innymi Monteverdiemu, że zbyt swobodnie obchodzą się z zasadami kontrapunktu. Kontrapunkt to sposób prowadzenia kilku niezależnych linii melodycznych jednocześnie. W muzyce renesansowej istniały dokładne reguły mówiące między innymi, jak przygotować dysonans i jak go rozwiązać. Monteverdi nie stwierdził jednak, że stare zasady są bez sensu. Sprawa była bardziej subtelna. W przedmowie do piątej księgi madrygałów z 1605 roku zapowiedział rozróżnienie dwóch sposobów komponowania. Szerzej wyjaśnił je dwa lata później jego brat Giulio Cesare. Starszy sposób nazwano prima practica, a nowszy seconda practica. W tej drugiej praktyce tekst mógł uzasadniać większą swobodę w traktowaniu harmonii i dysonansu. Nie oznacza to oczywiście, że renesansowi kompozytorzy nie przejmowali się słowami. Przejmowali się i to bardzo. Zmieniało się raczej to, jak daleko wolno było zajść, żeby podkreślić ich znaczenie. W Cruda Amarilli warto więc posłuchać momentów, w których głosy przestają brzmieć idealnie, gładko i zaczynają się o ciebie ocierać. Te zgrzyty są zamierzone. Utwór wykonuje The Consort of Music pod dyrekcją Antoniego Rulia.

Monteverdi wcale nie porzuca tutaj renesansowej polifonii. Po prostu zaczyna wykorzystywać ją trochę inaczej. W tym samym czasie rozwija się jeszcze jeden pomysł. Zamiast kilku równorzędnych głosów, na pierwszy plan coraz częściej wychodzi jeden śpiewak. Jednym z najważniejszych miejsc tych eksperymentów była Florencja. Tamtejsi humaniści, poeci i muzycy, związani między innymi z kręgiem Giovanniego de Bardiego, a później Jacopa Corsiego, próbowali odpowiedzieć na dość ambitne pytanie, jak brzmiał teatr starożytnej Grecji. Oczywiście nie mieli nagrań, nie mieli też dokładnej wiedzy o tym, jak greckie dramaty rzeczywiście wykonywano. Musieli więc zgadywać na podstawie antycznych tekstów. Jednym z rezultatów była monodia akompaniowana. Jeden głos śpiewa tekst, a instrumenty dają mu harmoniczne podparcie. Dzięki temu słowa są wyraźniejsze, a śpiew może bardziej przypominać ekspresyjną mowę. Pod głosem biegnie linia basu. I tutaj pojawia się jeden z najbardziej charakterystycznych elementów baroku. Basso continuo. Partia continuo zawiera linię basową, a często także cyfry podpowiadające harmonię. Klawesynista, organista, lutnista albo teorbanista buduje na tej podstawie akordy. Samą linię basową może dodatkowo grać instrument o niskim rejestrze. Nie ma jednego obowiązkowego zestawu. Skład continuo mógł być bardzo różny. Akordy realizowano między innymi na klawesynie, organach, lutni czy teorbie, a linię basu mógł wzmacniać odpowiedni instrument basowy. Z eksperymentów z takim sposobem śpiewania i z dramatem zaczęła rodzić się opera. I od razu taka ważna uwaga, Monteverdi jej nie wynalazł. Jednym z najwcześniejszych dzieł tego typu była Dafne Jacopa Periego z końca XVI wieku. Jej muzyka zachowała się tylko częściowo. Najwcześniejszą operą zachowaną w całości jest Euridice Periego z 1600 roku. Podczas pierwszego wykonania wykorzystano także muzykę Giulio Caccini'ego, który wkrótce opublikował własne opracowanie tego libretta. Kilka lat później do gry wszedł Monteverdi. L'Orfeo, czyli Orfeusz, został wystawiony w Mantui w 1607 roku. Historia jest dobrze znana. Orfeusz schodzi do świata umarłych, żeby odzyskać Eurydykę. W Possente Spirto próbuje przekonać Charona, żeby go przepuścił. I tutaj robi się ciekawie. Orfeusz nie tylko śpiewa, on za pomocą śpiewu próbuje coś osiągnąć. Muzyka jest częścią akcji. Jego linia wokalna jest niezwykle bogato zdobiona, a kolejnym zwrotkom odpowiadają różne instrumenty. Zmienia się więc nie tylko melodia, ale też kolor całej sceny. Ornamenty nie są wyłącznie pokazem techniki, są częścią perswazji. Przed nami Anthony Rolf Johnson z towarzyszeniem English Baroque Solists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera.

I najlepsze jest to, że Charon i tak nie daje się przekonać. Orfeusz śpiewa wspaniale, ale sama wirtuozeria nie wystarcza. To bardzo dobry przykład nowego sposobu myślenia. Muzyka nie jest dodatkiem do historii. Ona sama staje się działaniem bohatera. Orfeusz powstał dla środowiska dworskiego. Pierwsze opery były kosztownymi widowiskami związanymi przede wszystkim z dworami i wielkimi uroczystościami. Ale w 1637 roku w Wenecji nastąpiła bardzo ważna zmiana. Rozpoczął działalność Teatro San Cassiano, pierwsza znana publiczna opera działająca jako przedsięwzięcie komercyjne. Można było kupić bilet, przedstawienie można było powtórzyć. Komercyjny model sprzyjał rywalizacji o publiczność. W weneckiej operze rosło znaczenie wirtuozowskich śpiewaków, efektów scenicznych i wyrazistych arii. Opera zaczynała działać nie tylko jako sztuka dworska, ale też jako część rynku. I to zmieniało bardzo wiele. Barok nie rozwijał się oczywiście wyłącznie we Włoszech. W Polsce jednym z najważniejszych nazwisk początku XVII wieku jest Mikołaj Zieleński. O jego życiu wiemy stosunkowo niewiele. Był związany z prymasem Wojciechem Baranowskim jako organista i kapelmistrz. W 1611 roku w Wenecji ukazały się dwa wielkie zbiory jego muzyki religijnej: Offertoria Totius Anni i Communiones Totius Anni. I samo miejsce wydania ma znaczenie. Wenecja była wtedy jednym z najważniejszych centrów druku muzycznego w Europie. Muzyka Zieleńskiego trafiała więc do międzynarodowego obiegu. W jego utworach spotykają się różne style. Część nadal mocno wyrasta z renesansowej polifonii. W innych pojawiają się już basso continuo, styl koncertujący i wyraźny podział wykonawców na grupy. Jednym z najbardziej efektownych pomysłów była technika wielochórowa. Kilka zespołów może śpiewać na przemian, odpowiadać sobie albo nagle połączyć się w jednym potężnym brzmieniu. W 12-głosowym Magnificat Zieleńskiego głosy podzielone są na 3 4-głosowe chóry. Kompozytor może więc budować muzykę nie tylko z melodii, ale też z samego rozmieszczenia i zestawiania grup. I to jest ważne. Polski kompozytor już na początku XVII wieku korzysta z bardzo nowoczesnych środków swojej epoki. Posłuchamy wykonania chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Henryka Wojnarowskiego.

Barok nie wyrzucił więc polifonii do kosza. Przeciwnie, nadal ją wykorzystywał. Tyle, że teraz można ją było połączyć z przestrzenią, instrumentami, basso continuo i kontrastem obsady. Coraz większe znaczenie zdobywała również muzyka instrumentalna. Nie narodziła się ona oczywiście w baroku. Istniała dużo wcześniej, ale w XVII wieku jej rozwój bardzo przyspieszył. Kompozytorzy zaczęli coraz mocniej interesować się tym, co konkretny instrument potrafi zrobić. Jednym z najważniejszych twórców muzyki klawiszowej pierwszej połowy XVII wieku był Girolamo Frescobaldi. Przez znaczną część życia pracował jako organista Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Jego toccaty potrafią być bardzo nieprzewidywalne. Szybki fragment nagle się zatrzymuje, pojawiają się akordy, a potem znów rusza seria przebiegów. Tempo i puls nie muszą być przez cały czas identyczne. Frescobaldi sam pisał, że taką muzykę należy wykonywać elastycznie, podobnie jak ekspresyjny madrygał. Nazwa toccata pochodzi od włoskiego toccare, dotykać. Gatunek związał się szczególnie z muzyką instrumentalną, zwłaszcza klawiszową, i często miał charakter swobodny, wirtuozowski albo

przypominający improwizację. W Toccacie siódmej warto posłuchać właśnie tej zmienności. Nie ma tutaj jednego pomysłu, który spokojnie rozwija się przez cały utwór. Muzyka ciągle skręca. Utwór na klawesynie wykonał Francesco Cera.

Oczywiście ta spontaniczność jest w dużej mierze zapisana. Kompozytor dokładnie planuje muzykę, która ma sprawiać wrażenie, jakby powstawała tu i teraz. W XVII wieku zmienia się też sposób myślenia o organizacji wysokości dźwięków. I tutaj łatwo wpaść w pułapkę. Nie było tak, że pewnego dnia skończyły się dawne kategorie modalne, a następnego wszyscy zaczęli pisać w dur i w mol. W XVII wieku systemy modalne nadal funkcjonowały, a jednocześnie w praktyce i teorii pojawiały się rozwiązania przypominające późniejszą tonalność dur-moll. Oba sposoby organizowania muzyki przez długi czas się przenikały. Nie była to więc prosta zamiana jednego systemu na drugi. A nowe środki dramatyczne rozwijane w operze bardzo szybko przeniosły się także do muzyki religijnej. Jednym z kompozytorów, którzy odegrali tutaj szczególnie ważną rolę, był Giacomo Carissimi, działający przede wszystkim w Rzymie. W XVII wieku nazwy gatunków nie były jeszcze tak uporządkowane jak później. Utwory, które dziś zaliczamy do wczesnego oratorium łacińskiego, mogły funkcjonować również jako historie. Muzyczne opowieści oparte na tekstach religijnych. Jedną z nich jest Dives Malus, znane również jako Historia Divitis. Historia ta pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Bogaty człowiek żyje w dostatku, podczas gdy u jego bramy leży ubogi Łazarz, pragnący choćby resztek z jego stołu. Potem obaj umierają i sytuacja całkowicie się odwraca. Łazarz znajduje ukojenie, a bogacz doświadcza cierpienia i dopiero wtedy rozumie konsekwencje swojego wcześniejszego życia. Carissimi nie potrzebuje operowej sceny, żeby zrobić z tego prawdziwy dramat. Opowieść rozwija się poprzez kolejne partie wokalne, dialog i chór. Głosy nie tylko relacjonują wydarzenia, reagują na nie i komentują je. Posłuchajmy fragmentu O Dives Miserrime, o nieszczęsny bogaczu. Utwór wykonał Coro della Radio Svizzera oraz zespół Sonatori della Gioiosa Marca pod dyrekcją Diego Fasolisa.

I właśnie tutaj dobrze widać, jak blisko siebie znalazły się w XVII wieku teatr i muzyka religijna. Nie mamy operowej inscenizacji, ale mamy bohaterów, narrację, dialog, napięcie i muzyczny komentarz do wydarzeń. Podobne środki będą później rozwijały się w oratorium przez cały barok. Coraz wyraźniej rozdziela się też funkcja recytatywu i arii. Recytatyw ma przede wszystkim pokazać tekst i popchnąć wydarzenia do przodu. Może rytmem przypominać mowę. Aria działa inaczej. Akcja na chwilę zwalnia, a bohater może zatrzymać się przy jednej emocji. Ten podział stanie się później bardzo ważny w operze, kantacie i oratorium. Ale we wczesnym baroku nie wszystko jest jeszcze tak równo poukładane. To samo dotyczy kantaty. W połowie XVII wieku włoska kantata była przede wszystkim gatunkiem kameralnym i świeckim. Często pisało się ją na jeden głos z basso continuo. Nie miała jeszcze sztywnej formy. Mogły się w niej mieszać odcinki recytatywne, arioza i bardziej zamknięte arie. Jedną z najważniejszych kompozytorek takiej muzyki była Barbara Strozzi. Działała w Wenecji jako śpiewaczka i kompozytorka. Uczyła się między innymi u Francesca Cavallego, jednego z najważniejszych twórców weneckiej opery po Monteverdi. Opublikowała 8 zbiorów własnych kompozycji. To ogromny dorobek wydawniczy jak na XVII-wiecznego twórcę działającego bez stałego stanowiska dworskiego czy kościelnego. Większość jej muzyki stanowią świeckie utwory wokalne. Lagrime mie, czyli moje łzy, ukazało się w 1659 roku. Tekst zaczyna się od pytania, skoro cierpienie jest tak wielkie, dlaczego łzy nie chcą płynąć? I muzyka naprawdę zachowuje się jak emocjonalna wypowiedź. Nie ma jednej spokojnej melodii. Głos raz niemal mówi, że za chwilę śpiewa szeroką frazę, zatrzymuje się na jednym dźwięku, a potem nagle rusza w górę. Forma zmienia się razem z tekstem. Basso continuo pozostaje pod spodem i daje harmoniczne oparcie, ale cała uwaga skupia się na głosie. Posłuchamy wykonania sopranistki Mary Beaven i teorbistki Elizabeth Kenny.

Na początku audycji mieliśmy 5 równorzędnych głosów u Monteverdiego. Tutaj cały ciężar emocjonalny przejmuje jedna osoba. To bardzo ważna zmiana. Solista zaczyna mieć własną przestrzeń, własną technikę i własny dramat. Ale polifonia oczywiście nie znika. Wręcz przeciwnie. W muzyce niemieckiej połączy się z nowymi włoskimi pomysłami w bardzo ciekawy sposób. Heinrich Schütz studiował w Wenecji u Giovanniego Gabrielego. Znał więc z pierwszej ręki muzykę wielochórową, styl koncertujący i efekty przestrzenne. Później przeniósł te doświadczenia do muzyki niemieckojęzycznej i protestanckiej tradycji religijnej. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Pochodzi z trzeciej części Symfonie Sacre, wydanej w 1650 roku. Tekst przedstawia scenę nawrócenia Szawła. Słyszy on głos pytający: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Podstawowa obsada obejmuje 6 partii wokalnych, 2 skrzypiec i basso continuo. Można też dodać zespoły ripieno, czyli dodatkowe grupy wzmacniające podstawową obsadę. Szyc bierze jedno słowo, Saul, i zaczyna przerzucać je między głosami. Kolejne wejścia się nakładają. Imię zaczyna wręcz otaczać słuchacza. I dokładnie taki efekt pasuje do samej sceny. Utwór nagrali muzycy z English Baroque Solists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera, a także Monteverdi Choir i soliści.

I tutaj dobrze słychać, że barok nie miał jednego brzmienia. Włoskie pomysły wędrowały po Europie, ale trafiały w różne miejsca, języki i tradycje. We Francji powstanie z tego coś zupełnie innego. Jean-Baptiste Lully urodził się we Florencji, ale wielką karierę zrobił we Francji. Stał się jednym z najważniejszych muzyków na dworze Ludwika XVI. Razem z librecistą Philippem Quinoltem stworzył francuski model opery nazywany Tragédie en musique albo Tragédie lyrique. I nie była to po prostu włoska opera przetłumaczona na francuski. Francuski język ma własny rytm i akcenty. Lully dopasowywał do nich recytatyw. Ogromne znaczenie miały też chóry, balet, sceny zbiorowe i orkiestra. Nieprzypadkowo. Dwór Ludwika XVI był mocno związany z tańcem, a sam król w młodości występował w baletach. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego stylu była uwertura francuska. Najpierw część wolna i uroczysta, zwykle z rytmami punktowanymi. Potem część szybsza, bardziej ruchliwa i oparta na imitacji. Czasem na końcu wracał wolniejszy charakter. Achmid Lulliego i Quinolta została wystawiona w 1686 roku. Była ostatnią ukończoną operą stworzoną przez ten duet. Wykonawcami są Collegium Vocale oraz La Chapelle Royale pod dyrekcją Filipa Herewega.

To zupełnie inny barok niż u Strozzi. Tam pojedynczy głos niemal rozpadał się od emocji. Tutaj wszystko jest ceremonialne, kontrolowane i związane z dworskim gestem. A oba światy należą do tej samej epoki. Wpływy francuskie rozeszły się później po Europie. Uwertury i tańce w tym stylu znajdziemy choćby u Händla czy Bacha. A w Anglii francuskie i włoskie wpływy połączyły się z miejscową tradycją. Jednym z najważniejszych kompozytorów angielskiego baroku był Henry Purcell. Dydona i Eneasz opowiada historię królowej Kartaginy i trojańskiego bohatera. Opera powstała w latach 80. XVII wieku, ale dokładna data kompozycji i pierwszego wykonania pozostaje przedmiotem dyskusji. Wiemy, że była wykonywana w londyńskiej szkole dla dziewcząt prowadzonej przez Josiasa Priesta, ale nie mamy pewności, czy właśnie tam odbyła się jej premiera. Pod koniec opery Eneasz odchodzi, a Dydona przygotowuje się na śmierć. Jej ostatnia aria, When I Am Laid in Earth, opiera się na grand bass, stale powtarzającym się schemacie basowym. Tutaj bas opada chromatycznie. Takie opadające chromatyczne formuły były w XVII wieku często kojarzone z lamentem i muzyką tragiczną. Nie oznacza to, że każdy taki bas automatycznie oznacza rozpacz, ale u Purcella związek jest bardzo wyraźny. Schemat powtarza się bez końca. Dydona śpiewa nad nim coraz bardziej przejmującą melodię. I właśnie ten kontrast robi największe wrażenie. Bas się nie zmienia, jakby wszystko było już przesądzone, a głos próbuje jeszcze coś powiedzieć. W kulminacyjnym Remember Me Dydona prosi, pamiętaj o mnie, ale za chwilę dodaje, ale zapomnij o moim losie. Utwór śpiewa Joyce DiDonato, a towarzyszy jej orkiestra Il Pomodoro pod dyrekcją Maksima Emelianiczewa.

0: I w tym miejscu możemy już zobaczyć, jak bardzo muzyka zmieniła się od początku audycji. Pojawił się solista, basso continuo, opera, oratorium, nowe sposoby używania chóru i coraz większa samodzielność instrumentów. Dawna polifonia jednak nie zniknęła, po prostu dostała nowych sąsiadów. W kolejnej audycji te wszystkie pomysły zaczną układać się w wielkie formy dojrzałego baroku. Concerto grosso, koncert solowy, sonatę i fugę. Pojawią się Corelli, Vivaldi, Scarlatti, Gorczycki, Händel i Bach. To była Odyseja klasyczna. Za mikrofonem Anna Grzyb. Słyszymy się za tydzień.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera, 98,6 MHz.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
5: Jest godzina 9 wieczorem, a nawet godzina 9 wieczorem i 1 minuta oraz 44, 5, 6 sekund. Drogie panie i drodzy panowie, nie ma Agnieszki Krzyżaniak, nie ma Szymona Dopierały, ale jest za to duet realizatorski Grzegorz Nowacki i Zbigniew Siwek, którzy będą audycję realizowali. I mam nadzieję, że ten duet spowoduje, że ja też się zabiorę zaraz do roboty i spełnię marzenie kilku słuchaczy, bo jeden z nich zadzwonił do mnie i powiedział, czemu nie mówiłem nic na temat, ale to dopiero za kilkanaście chwil. Drogie panie i drodzy panowie, ubiegłe tygodniowe nasze spotkanie zakończył gitarzysta, wokalista Hamilton Loomis. Urodził się 1 listopada 75 roku i jest znaczącą postacią tej młodej generacji białych gitarzystów z kręgu bluesa i rocka. W ubiegłym tygodniu zaprezentowałem nagranie jazzujące z elementami rocka, a teraz utwór, który najlepiej scharakteryzować. Gra po prostu po bożemu. Gra po bożemu muzykę rockowo-bluesową. No to słuchamy.

0: Thank you so very much.
1: Dźwięki świadczą o tym, że płyta została nagrana na koncercie. Zresztą taki nosi tytuł, Live in England. Drogie panie, drodzy panowie, inspiracją dla Hamiltona Loomisa była gra na gitarze Johnny'ego Coplanda i Bo Diddley'a. Zresztą to czuć, ten transowy rytm, który się w jego utworach pojawia, to właśnie jest inspiracja Bo Diddley'a. Zresztą tak się złożyło, że Hamilton, który jest w związku z wokalistką Sabiną Lafield i mają syna. No i trudno sobie lepiej wymarzyć fascynację muzyczną, kiedy to daje się synowi na imię Bo, jak Bo Diddley. Drogie panie i drodzy panowie, nasz dzisiejszy bohater związany jest głównie z firmą nagrywającą Hambone Records, ale wydał również płyty dla wytwórni Plant Pick Records i muszę się przyznać, że przeczytałem taką krótką informację, iż tak ważna wytwórnia jak Plant Pick skłaniał się ku czystemu bluesowi, a on jednakże stara się połączyć bluesa z rock'n'rollem i dlatego jest wierny Hambone, który daje mu większe możliwości, jeśli chodzi o nagrywanie różnych gatunków muzycznych. Nie ja to wymyśliłem, przeczytałem taką informację na temat muzyki Hamiltona. Jeden z dziennikarzy napisał, jeżeli by tak podzielić muzykę bluesową, soulową i rockową, która by stworzyła taki trójkąt, to muzyka Hamiltona jest dokładnie w centrum tego trójkąta. Czy się zgadzacie z tą opinią? Możecie to ocenić po wysłuchaniu kolejnego utworu. Hamilton Loomis w Radio Afera.

Hamilton Loomis. Drogie panie, drodzy panowie, a teraz na stały punkt programu, czyli palestyńskie wędrówki muzyczne. W dniu dzisiejszym po raz 42. I to zarazem trzecie spotkanie z mistrzem grającym na typowo palestyńskim instrumencie, który się nazywa oud. Moen Adwan urodził się w lutym roku 1970 i jest nie tylko muzykiem, ale i taką instytucją, bo zajmuje się promocją palestyńskiej sztuki. Nawet wymyślił sobie kiedyś, że stworzy operę, która będzie mówiła o tamtym kraju, tamtym zakątku świata, o tamtej kulturze. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować utwór, dosyć długi, bo 7 minut 35 sekund, ale utwór o takim urokliwym charakterze przenosi nas w świat Palestyny, tego cudownego kraju okupowanego przez państwo żydowskie, które nie wiadomo dlaczego tak postępuje i świat nie wyciąga z tego żadnych wobec nich konsekwencji. Zostawmy ten temat, przejdźmy do muzyki. Drogie panie i drodzy panowie, Moen Adwan w Radiu Afera.

To było kolejne spotkanie z muzyczną, z Palestyną. To było 42. spotkanie, a teraz drugie spotkanie z najnowszą płytą grupy The Rolling Stones. W ubiegłym tygodniu dwa nagrania, pierwsze i drugie, w dniu dzisiejszym drugie i trzecie. Co charakteryzuje tą płytę? Tą płytę charakteryzuje świeżość. Ta płyta została nagrana głównie przez trzech pozostałych członków zespołu, a mianowicie Rona Wooda, Keitha Richardsa i Micka Jaggera. I czuć tą energię tych trzech panów. Zresztą okładka tej płyty została cudownie skomponowana, mianowicie na okładce patrzy na nas człowiek, którego twarz składa się z trzech części twarzy poszczególnych muzyków. Głowa, włosy to Keith, nos i oczy to Ron Wood, a usta Mick Jagger. Dla samej tej okładki warto mieć tą płytę. A dla części muzycznej też. Jak poprzednia płyta nie podobała mi się w ogóle, według mnie była zbyt wielkim gestem dla młodzieży, to i młodego pokolenia, albo takiego pokolenia, do których się chcieli podlizywać, to tutaj czegoś takiego nie ma. Mamy zwykłą, normalną, rock'n'rollową jazdę Stonesów i to w taki sposób, który mógłby być nagrany również 20-30 lat temu. Drogie panie i drodzy panowie, utwór pierwszy z tej naszej dzisiaj dwuutworowej sesji to utwór, w którym mamy do czynienia z głosem Jaggera w tym swoim najciekawszym wydaniu. Śpiewa falsetem, tak jak to robił 30, 40, 50 lat temu. Nie wierzycie? To posłuchajcie.

I takich Stonesów lubię, takich troszeczkę przekornych, takich z chórkami, takich, w których nie do końca można przewidzieć, jak się utwór dalej potoczy. A następny utwór, Mszcza, to utwór, który ma szansę stać się przebojem. Zresztą zdaje się, że na listach przebojów on już się pojawił. Drogie panie, drodzy panowie, w naszym dwuodcinkowym spotkaniu kolejny utwór Stonesów i tym razem, jak już wspomniałem, przebój. Czy wam się spodoba? To już nie ode mnie zależy. Mogę tylko powiedzieć jedno, że ma szansę stać się przebojem. No to słuchamy.

Za tydzień kolejne dwa nagrania formacji The Rolling Stone. Drogie panie i drodzy panowie, w ubiegły czwartek byłem w Warszawie na koncercie formacji Primus. Zespół został stworzony przez basistę, wokalistę Lesa Claypoola i wydawałoby się, że on, wspaniały basista, jest wszystkim w tym zespole. Okazało się podczas koncertu, że nic bardziej mylnego. Ten zespół funkcjonuje dlatego, że obok niego jest jeszcze gitarzysta Larry La Rodea i perkusista Johnny Hoffer. Drogie panie, drodzy panowie, koncert cudowny przyciągnął tak dużo publiczności, że koncert został przeniesiony z progresji na sali progresji, która ma gdzieś około 2000 osób pojemności, do letniej sceny, gdzie mogło się pomieścić gdzieś około 6-7 tysięcy ludzi, a więc 3 razy więcej. No i ten koncert może dzięki temu stracił coś ze swojej takiej klubowej atmosfery. Ta muzyka jakby gdzieś się ulotniła. Natomiast to, co mimo wszystko dało się odczuć, to niebywała fantazja muzyków, niebywała precyzja grania. No i jeżeli ktoś lubi tego typu dźwięki, dźwięki rockowe, dźwięki jazzowe, które są oparte na nieprawdopodobnych pomysłach gitary basowej, to mógł być szczęśliwy. Ja do takich ludzi należałem. I teraz, jadąc do studia, przypomniałem sobie taką anegdotkę. Mianowicie basista miał propozycję bycia w zespole Metallica. Chyba panowie doszli do wniosku, że jest zbyt dobry dla tego zespołu i stąd jego droga potoczyła się zupełnie inaczej. To jest taka anegdotka, która generalnie mówi o jakości propozycji muzycznej założyciela formacji Primus. Setlista była dosyć obszerna. Ja pozwolę sobie zaprezentować jeden utwór, który pojawił się na koncercie. Brzmiał zupełnie inaczej, ale no trudno. Po to, żeby się podzielić ze słuchaczami Radia Afera tą muzyczną przygodą w wersji płytowej go zaprezentuję. Drogie panie i drodzy panowie, formacja Primus.

0: Prymus w radiu Afera. Gdyby ktoś chciał jeszcze Prymusa posłuchać, to 875-02-13 służę. Dysponuję materiałem muzycznym, którym się z chęcią podzielę. Drogie panie, drodzy panowie, a teraz, jeżeli się nic złego nie stanie, usłyszymy mój ulubiony dżingiel.
1: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: Najważniejsze. Kiedyś, codziennie o godzinie 9:40 rano, teraz raz w tygodniu w okolicach godziny 9:40 wieczorem, w dniu dzisiejszym o 21:43 i 39, 40, 41 sekund. Drogie panie i drodzy panowie, 9 dzień sierpnia, kalendarium muzyczne. Rozpoczynamy od roku 1908, bo wtedy urodził się Robert Shaw, znakomity pianista bluesowy. Pożegnaliśmy go w roku 1985. Olden Thomas, bardżysta bluesowy, urodził się w roku 1911. Pożegnaliśmy go w roku 2001. Drogie panie i drodzy panowie, miłośnicy polskiej gitary rockowo-bluesowej wiedzą, iż Jarek Wodziński, perkusista grupy Easy Rider, urodził się w roku 1961. Acid Drinkers to podstawowy zespół poznańskiej sceny muzycznej. W roku 1967 urodził się Tytus, czyli Tomasz Pukacki, wokalista i basista i współzałożyciel zespołu. A nasze muzyczne spotkanie miałem do wyboru. Albo zaprezentować nagrania Roberta Robertsona, który Robiego Robertsona, który zmarł 9 sierpnia roku 2023, lub ukłonić się mojemu ulubionemu zespołu Grateful Dead, bo założyciel zespołu Jerry Garcia urodził się 1 sierpnia 1942 roku, odszedł 9 sierpnia roku 1995. Ponieważ bardzo lubię Grateful Dead, ponieważ uwielbiam gitarę Jerry'ego Garcia, to jego wybrałem na bohatera dzisiejszego codziennika bluesowego. Od samego początku, czyli od roku 1960, Jerry Garcia był podporą kalifornijskiej sceny muzycznej. Występował w wielu zespołach aż do momentu, w którym w roku 1967 założył Grateful Dead. I z tym zespołem był związany do ostatnich swoich dni. To jako członek zespołu Grateful Dead został na rok przed śmiercią wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, a jeden z magazynów, a w jednym z wydań magazynu The Rolling Stones, magazyn umieścił go na 13 miejscu wśród najlepszych gitarzystów wszechczasów. To o czym świadczy. Natomiast Jerry Garcia jako podpora z grupy Grateful Dead wymyślił sobie patent na taką folkowo-hipisowską muzykę, która nigdy nie została objęta w jakiejkolwiek klamry. Ich propozycje muzyczne polegały na jednej wielkiej improwizacji, zabawą, dźwiękiem i budowaniem atmosfery koncertowej. Ich koncerty zawsze cieszyły się olbrzymią popularnością i nigdy nie były do przewidzenia, jeśli chodzi o repertuar oraz długość koncertu. Ale Jerry Garcia również nagrał kilka płyt, gdzie występował z innymi muzykami. I taką płytę trzymam w tej chwili w dłoni. Płyta nosi tytuł Jerry Garcia Acoustic Band i zawarto na niej 14 utworów zupełnie w innym klimacie, odmiennym od tego, co robił na czele zespołu Grateful Dead. I taki utwór chciałbym zaprezentować. Drogie panie i drodzy panowie, dzisiaj obchodzimy rocznicę jego śmierci, a w Radio Afera słuchamy utworu The Wind of Rain. Drogie panie i drodzy panowie, Jerry Garcia śpiewa i gra na gitarze.

Jerry Garcia, a teraz wykonawca, który kończy nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Kolejny wykonawca na literę L. Little Feat to amerykański zespół założony w Los Angeles w 1969 roku. Założył go wokalista i gitarzysta Lover George. Drogie panie i drodzy panowie, Lover George oraz basista z zespołu Roy Estrada przez długi czas współpracowali z Frankiem Zappą i zespołem Mothers of Invention. Odeszli od tego zespołu i postanowili stworzyć band, który będzie grał troszeczkę inną muzykę. Drogie panie, drodzy panowie, do końca naszego muzycznego spotkania zostało tyle czasu, aby zaprezentować dwa nagrania grupy Little Feat. Pierwsze jest bardzo krótkie, ale zatem bardzo wesołe i mam nadzieję, że zaskoczy was swoim pomysłem. No to słuchamy.

prawda, że czuć tutaj Franka Zappę. I jeszcze jedno nagranie. Drogie panie, drodzy panowie, audycję realizował duet Grzegorz Nowacki i Zbigniew Siwek. Ja się nazywam Krzysztof Ranus, a ostatnie nagranie 44 Blues wykona Little Feat, który za tydzień rozpocznie nasze muzyczne spotkanie. No to cześć.

0: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór w nawiedzonym studiu, kłaniam się. Zanim się tutaj z Państwem dobrze rozegram, od razu próba ustawienia całego sprzętu. Bo wiecie, jak to jest. Każdy sobie ustawia pod swoje ucho, pod swój głos i teraz przychodzi zmiennik i on ma tu trochę inaczej. To właśnie w tej chwili jest taka sytuacja. Więc muszę to technicznie wszystko opanować i jeżeli nie będzie przesterów, a chyba nie ma w tej chwili, to będzie dobrze. No to tak, niedziela 9 sierpnia 2026 dla porządku. Godzina 22 minut 7 i 20 sekund, co jest potwierdzeniem na żywo, że nie będziemy tutaj żadnych odtwarzań z taśmy robić. I niech się tylko dobrze dzieje, miejmy dobre nastroje, słuchajmy muzyki. Ile Państwo wytrzymacie od tej 22? Kto wytrzyma do drugiej, to jest w ogóle bohaterem, ale ci mniejsi bohaterowie są dla mnie równie ważni, więc komu ile się uda, to będzie wspaniale. Jest lato, są dobre wakacje, więc musi być odpowiednia muzyka, słuchamy.

Seve. Tak się nazywa to nagranie i to jest grupa Zen Cody, ich płyta Beautiful and Damned, która pojawiła się dokładnie 24 lipca. Jeszcze sobie tutaj muszę ustawić, widzę, bo o, widzicie Państwo, teraz będzie chyba z mikrofonem trochę lepiej. Jak mnie słyszycie? Halo, halo, odbiór. No to liczę na to, że już chyba w tej chwili wszystkie potencjometry idą należycie. Grupa Zen Cody, a więc panowie Zinni, Zen oraz Harry Cody. Ten pierwszy wokalista, ten drugi gitarzysta i panowie są byłymi muzykami zespołu Shotgun Messiah, zresztą absolutnie filarami, postaciami znaczącymi, którzy po długim czasie dają o sobie znać nowym zespołem, chociaż wcale nie próżnowali, by nie było, ale teraz liczę, że ten nowy rozdział będzie nad wyraz interesujący, bo płyta jest świetna i w ogóle chwyta za nogi od pierwszego posłuchania. Nie trzeba jakiegoś przekonywania, nie trzeba jej słuchać 10 razy, by tam na siłę wynaleźć jeden czy drugi utwór. To jest właśnie to. Nastawiamy płytę i już wiemy, ojej, to jest to tempo, to jest ta produkcja, to są te melodie. Lubię takie granie, proszę Państwa. No więc slizowy tandem glamowy, taki podmetalizowany jak trzeba, zmiksowany przez Chrisa Linea, gościa od Pretty Maids, czy z młodszego nieco wcielenia zespołów Crazy Licks, no fantastycznie czujący zresztą takie rytmy. No i ten zespół, chociaż nie jest takim typowym slizowym, ma, on się tylko ociera trochę o taki metal, to jednak pięknie wyczuli zamiary, właśnie wyczuł, bo to jest jeden człowiek, Zena i Cody'ego. No to jeszcze jedno nagranie, ponieważ mieliśmy z początku Sever, to teraz zobaczmy, co dzieje się na samym krańcu.

Tear it all down. Wszystko, co chcemy zrobić, zburzyć wszystkie obietnice, kłamstwa oraz fałszywe alibi. Na końcu płyty Beautiful and Damned, grupa Zen Cody. Świetna muzyka od początku do końca, od razu wszystko się wyjaśnia. A co dzisiaj Andy pije? Bo ostatnio zawsze się przechwalam. No, na bazie soku tłoczonego. Dzisiaj, proszę Państwa, tylko tłoczone jabłko, nuta truskawki, woda z bąbelkami, bez dodatku cukru, ale wiadomo, że cukry są w samych owocach, które się wyzwalają. Napój jest wspaniały, z firmy, która zresztą tych smakowych robi coraz więcej, bo na początku było oszczędnie. Jabłko mieszało się z miętą, mieszało się na przykład...

wrażeń, jakie mamy z muzyki tutaj prezentowanej, jaka nuta nam się szykuje, taka dobra nuta na kolejny tydzień. No to co, rozgrzewamy się cały czas, nawiedzone studio FM w trakcie, słuchamy.

Ta muzyka jest dokładnie taka, o czym w swojej przemowie, właściwie przedmowie do tej muzyki głosili sami właśnie artyści, że nic nie pozostaje ukryte, kiedy zapalają się światła. Grupa Smoking Snakes, album All Lights On, który trafił też niedawno na rynek, bo to wszystko są gorące nowości. I dzisiaj jeszcze niesłuchana przez nas piosenka Trick or Treat, cukierek albo psikus, trzeci akcent tej 12-utworowej płyty, której słucha się jak wiele, wiele dzieł już znanych zespołów, bo to pasuje i do Warrant, i do Dangerous Toys, do Guns N' Roses, Hollywood Rose i wielu, wielu innych, do LA Guns. Dobrze, że te wszystkie nazwy cały czas wokół nas są i kiedy tworzy się właśnie coś zupełnie nowego, mamy od razu rodzinę, do której to pasuje. Muszę powiedzieć, że słucham tej muzyki już od pewnego czasu i też się z nią mocno zaprzyjaźniam i zresztą cieszy mnie w ogóle to, że ostatnio wiele nowych płyt, które kupowałem z takim przekonaniem, że coś w nich będzie, mnie nie zawiodło. A być może jestem w lepszym nastroju, być może 2026 jest jakiś szczególny, bo w ogóle dobrze się zadziało, nie? Jak się ukazują nowe płyty i Paula McCartneya, i Rolling Stonesów, i Deep Purple, to człowiek się od razu czuje jak w jednej dobrej rodzinie.

Open My Eyes, trzeci utwór z najnowszej płyty Iconic. To jest drugi long play tego zespołu i o stosownym tytule jako Iconic 2. Przypomnę tylko, że pierwsza płyta miała miejsce 4 lata wcześniej, nazywała się Second Skin i to jest w zasadzie, można powiedzieć, ta sama myśl do tworzenia takiego energetycznego, no już nie do końca hard rocka, to już jest takie zdecydowane hard and heavy, prawda? Z dobrym przyłożeniem, kapitalna zresztą sekcja, granie na dwie gitary, Joel Hoekstra, muzyk Whitesnake oraz Michael Sweet, znany z takiej katolicko, właściwie nie katolicko, chrześcijańsko-metalowej, pokręciłbym niedobrze, Striper. A więc właśnie mówimy o zespole o pszczółkach. Oni zresztą cały czas dają o sobie znać, więc jeśli Michael Sweet nie nagrywa solo, to za chwilę jest jakaś płyta Striper. Można oczywiście temu zespołowi towarzyszyć od lat 80. To już jest też taka historia ponad 40-letnia. Na dzisiaj tylko Open My Eyes z tej płyty, ale teraz album, który też jakoś nie może się dobrze rozegrać w nawiedzonym. Ja sobie wypisałem na mojej kartce, że do tej pory były tylko prezentowane przeze mnie 3 piosenki w 2 programach. To bardzo niedobrze, bo ja trochę na tę płytę czekałem, a tutaj jest nieco muzyki.

No, taka niby urokliwa rock ballada, ale można poczuć dreszczyk emocji w drugiej części płyty Unbridled. Piosenka Ride the Lightning, mająca taki metalikowaty tytuł, a to grupa Pride of Lions, czyli panowie Toby Hitchcock i Jim Peterick. Duet, który właściwie zajmuje wszystkie miejsca, ale wiadomo, że jeszcze w dziale dodatkowym, w dziale sesyjnym paru tutaj muzyków, którzy wcale nie odwalają fuszery w dziedzinie i inni, tylko są jak najbardziej pierwszoplanowi. A więc współtwórca Eye of the Tiger, który wraz z Frankie Sullivanem stworzył tę cudowną piosenkę, Jim Peterick, odnajduje się w stadzie lwów. To już jest 8. studyjna płyta. Posłuchaliśmy i oczywiście zdecydowanie za mało. Na dzisiaj ta jedna piosenka musi nam wystarczyć, bo teraz będzie płyta, która tak już trochę uprzedzając, gwoli awansu, pojawia się w nawiedzonym studio, abyście później nie mieli do mnie, moi kochani, pretensji, jeśli w przynależnym dla tej właśnie płyty październiku, a dokładnie 22 października, nie pomyśleli sobie, że Andy zapomniał o Bobie Ziegerze i jego grupie Silver Bullet Band, a przecież 50-lecie ma taki znaczący album, przecież ten gość na pewno go lubi. Oj, tak, potwierdzam.

singlowe Night Moves, które jest przy okazji piosenką tytułową do albumu Boba Ziegera i jego formacji The Silver Bullet Band. Album, który ukazał się dokładnie 22 października 76, a więc o tym samym czasie, jeśli chodzi o dzień i miesiąc, w tym roku będzie świętować 50. 9. studyjna płyta Ziegera, nagrywana w Alabamie i Toronto, świetnie sprzedana, tylko w samych Stanach Zjednoczonych płyta przekroczyła nakład 6 milionów egzemplarzy, co daje sześciokrotną platynę. Wiemy o tym, że licznik wydarzeń właśnie w nośnikach jest taki, że przy 10 milionach jest diament, a tak to pojedyncze miliony to każdy jest konkretną platyną. No oczywiście te wskaźniki to one się trochę zmieniły w dzisiejszym świecie, chociaż czy w Ameryce na pewno nie sprawdzałem tego. W zasadzie lubię takie rzeczy i niekiedy jestem dociekliwy, ale akurat co do sprzedaży płyt, kiedy wkroczyliśmy w epokę wyświetleń i kliknięć, to z góry sobie założyłem, że ta sprzedaż chyba nie jest najlepsza. Muszę państwu powiedzieć, że muszę coś ze sobą zrobić. Od tygodnia cierpię, dosyć mocno cierpię. Walnęło mnie jakieś lumbago. Sam nie wiem, czy jest to kręgosłup, czy jest to efekt jakiegoś, nie wiem, wewnętrznego przeziębienia czegoś, czy sobie coś nadwyrężyłem. Opanowałem ból do niedawna na tyle, że przy, powiedzmy, zmiennych różnych pozycjach to się jakoś gdzieś tam wszystko unormuje, ale kiedy się siedzi w jednym miejscu, różnie bywa. Teraz mnie czeka do godziny drugiej raczej jedna pozycja tutaj na krześle, które chyba dosyć wygodne, fajne, ale nie do końca takie jakieś ortopedyczne. No zobaczymy, jak będzie. W każdym razie, koncentrując się na płycie, która oto właśnie w odtwarzaczu kompaktowym, posłuchaliśmy piosenki tytułowej Night Moves, która niesie o młodej parce, która na tylnym siedzeniu Chevroleta traci dziewictwo. Rzecz ponoć dotyka kadrów młodości Boba Ziegera i dotyczy dziewczyny, która wtedy miała chłopaka w armii. Niestety nadzieje naszego bohatera na dziewczynę prysły, gdy ten chłopak wrócił z wojska i się z nią ożenił. Proszę państwa, piękne 5,5 minuty za nami, ale my oczywiście z tej płyty jeszcze nie wyskakujemy. Thank you.

album pełen przeróżnych historii, autentycznych, niepozmyślanych, więc tym ciekawiej się słucha tego w przypadku dobrych melodii, wspaniałego śpiewu samego Boba Ziegera, którego chrypka zawsze mnie urzekała, bo to jest jeden z takich zniszczonych wokalistów, zniszczonych w sensie głosu. To jest taki trochę żużel, niekiedy o natężeniu Unii Leszno z Apatorem Toru, nigdy się spotkają i tam dopiero wtedy zaczyna się ostro dziać. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor, kreator, to jest takie słowo dzisiaj, prawda, przemknęło, nikt go kiedyś nie używał. Jak zaczynałem z muzyką, kiedy jako szkrab, pewnych określeń nie było, teraz zostały przemycone i są takie, jakby były w tym języku od zawsze. Absolutnie tak nie było, proszę się nie przejmować. Utwór Main Street, który dotyczy pewnej ulicy w Michigan, gdzie Ziegler spędzał młodość. Na tej ulicy był klub, do którego artysta był jeszcze trochę za młody, a i nieśmiały. I to był taki klub ze stałym, grającym w nim bandem. To był taki band bluesowy, a w oknie tego klubu tańczyły dziewczyny. Nie była to wizytówka miasta, jednak młodzież uwielbiała tam uczęszczać, szczególnie ta studencka. I to mi też przypomina takie pewne miejsce, które kiedyś było w Katowicach, na takim krótkim bardzo deptaku, gdy się od dworca szło w kierunku Spodka, to chyba nie było możliwości, by przez ten mały deptaczek nie przejść. I tam był kiedyś też taki klub, gdzie w oknie była odpowiednia pani. To nie było duże miejsce, ale było bardzo atrakcyjne, szczególnie właśnie po zmroku. Może nie miało takiego rozmachu jak Ann Arbor, ale jednak pewne skojarzenia tutaj jakby dochodzą. Słuchamy Boba Ziegera z płyty, która w październiku będzie świętować 50.

Shape of Fools, Bob Ziegler oparł piosenkę o film, taki stary film, gdzieś tam z lat 60., właśnie o takim tytule. I na końcu słyszymy: tylko ja przeżyłem zatonięcie na tym statku głupców. Krótkie 3,5 minuty, Bob Ziegler and the Silver Bullet Band. Tak mi trochę ta płyta startowała z pewnym opóźnieniem, z wszystkimi czynnikami, które należy wykonywać, wykonywałem, ale już dwa razy zamarłem, czy w ogóle kompakt wystartuje. Być może nie polubił akurat konkretnie tej płyty, więc mówię to też po to, że gdy państwo macie taką dziurę sekundową, czasami dwusekundową, to nie myślcie sobie, że ja ją tworzę, tylko czasami techniczne sprawy są silniejsze od nas. Coś z czymś jest dobrze zsynchronizowane, albo na przykład coś, czegoś tam nie lubi. Trzy numery dzisiaj z płyty Night Moves, nagranie tytułowe Main Street oraz Shape of Fools, Boba Ziegera i jego Silver Bullet Band na nadchodzącą 50, przypomnę, 22 października, bo ja lubię uprzedzać nieraz takie fakty. Jesteśmy w dobrej krainie, przy dobrej muzyce, nie opuszczajmy jeszcze tego typu nut.

Grając nie tylko ballady, bo w zasadzie większość to są jednak tempa zdecydowanie żywsze, ale w tych balladach jakoś wyjątkowo mi się podobają Little Texas i piosenka Love and Learn, pochodząca do płyty Big Time z 93. Nasz bohater ma złamane serce, bo właśnie opuściła go ona. Pokazała, że miłość może przyjść i wkrótce odejść. Nic nie jest na zawsze, drodzy państwo, jeśli by się komuś wydawało. Tak właśnie mniej więcej idzie z tej czterominutowej, blisko czterominutowej piosenki z podwójnego kompaktu, który zawiera cztery albumy i to jest jeden z najwspanialszych upominków muzycznych, jakie mam. A ja tylko jeszcze przypomnę, że w zespole Little Texas między innymi występuje Brady Seals, pianista, hamondzista, także wokalista, kuzyn Dana Sealsa oraz Jima Sealsa, więc panów z nieistniejącego już duetu Seals & Crofts, znanego zresztą słuchaczom nawiedzonego studia, bo i zarówno Seals & Crofts byli prezentowani, tak samo jak Dan Seals, czy w zasadzie nawet nie jednej płyty chyba, jak się nie mylę. No dobrze, tak więc Little Texas z płyty Big Time, ale aby nie było tak prosto, chciałbym, abyśmy się jeszcze zanurzyli w płycie, która się nazywa po prostu tak jak zespół, czyli Little Texas. Została wydana w 97. No i właśnie, kolejna pułapka, gdyby ktoś czasami się zapoznał z zespołem, powie, o, skoro się płyta nazywa Little Texas, to musi być na pewno ich debiut. Otóż nie, to są zawsze takie właśnie przypadki. To jest czwarta płyta tego zespołu. Niekiedy grupa właśnie jest w takim momencie kariery, że nazywa swoje albumy nazwą własną i to jest jakby zwrot w ich karierze, świadczący o tym, że rozpoczynamy kolejny nowy etap. Zawsze jako taki przykład podaję grupę Genesis, która w 83 roku tak właśnie po prostu nazwą własną zatytułowała album, na której przesłynna Mama czy Home by the Sea, tam jeszcze parę innych świetnych piosenek. Little Texas w nawiedzonym studio.

Ain't no time to be afraid. Bohater tej piosenki otarł się o śmierć i wszystko tutaj wskazuje na to, że za sprawą wypadku, i dlatego też słyszymy, stare drzewo nad rzeką miało ze 30 stóp wysokości. Wtedy usłyszałem głos mojego taty: synu, masz wybór. Możesz teraz zejść, albo możesz latać. To nie czas na strach. A wcześniej Bad for Us, również ballada, bo one tak się dwie te piosenki ułożyły jedna po drugiej na tej płycie. Prawdziwa miłość nie polega na tym, kto wygrywa, kto zwycięży, bo jedno z nas wygra bitwę, a oboje przegramy wojnę. Ot taka mądrość płynie z tej wcześniejszej kompozycji, a dwóch łącznie wysłuchanych z kolejnego albumu, już dzisiaj odkrywanego przez nawiedzone studio, grupę Little Texas. Jesteśmy w dobrych rytmach, teraz nie będzie kantrowo, ale będzie artysta, którego całkiem niedawno pożegnaliśmy, i chociaż było dużo piosenek, to jakoś nie wiedzieć czemu, zabrakło mi czasu na...

Chris Rea na płycie On The Beach, płycie 40-letniej, a zatem albumu, który pochodzi z czasów dobrych manier, galanterii słowa i obycia, a która to piosenka rozpoczyna się od Nieostrożne serce nikomu nie służy. Wracałem do moich przyjaciół, aby zobaczyć, co stało się z moimi dziecięcymi marzeniami, ze wszystkim, co było kiedyś. I ku mojemu zaskoczeniu zostałem sam. Tak, drodzy Państwo, ja też, gdyby pieniądze miały prawdziwą sprawczość, kupiłbym za nie przyjaźń, ale tkwimy w tym, od czego nie możemy się niestety już oderwać. Chris Rea, 40-letnia płyta w ramach takiego suplementu do jego In Memoriam, którego było całkiem sporo, kiedy tylko odszedł, ale pamiętajmy o artystach, których mamy w sercu, których bardzo cenimy, nie wolno zapominać, więc podsumowanie życia czyjegoś tym, że w jednej audycji, czy ewentualnie w drugiej coś tam sobie szepniemy, to jest zdecydowanie za mało. Należy to wszystko kontynuować. Nie wiem, czy się Państwo orientujecie. Myślę, że się orientujecie pewnie lepiej we wszystkim niż ja, bo dzisiaj kogokolwiek zaskoczyć jest coraz trudniej. W świecie, które ma otwarte karty social medialne, kiedy atakują nas różnego rodzaju wieści, i to w sposób tak nachalny, że złe wieści są przekazywane dosłownie w sekundę po tym, jak zostaną oficjalnie podane, zaczynamy się prześcigiwać w tym, kto prędzej się dowiedział o tym, że ten umarł, a ten zachorował. No, zupełnie fajniej to wygląda, gdy się ścigamy na to, że coś ma się wydarzyć przyjemnego, ukazać się płyta, będzie koncert, ale ten świat się zrobił niezwykle nerwowy, szybki. Jest takim światem, którego osobiście nie lubię i w którym źle się czuję. A ostatnie wydarzenia spowodowały, że w ogóle nabieram coraz większego dystansu i mówiąc najkrócej, rzeczywiście się dystansuję. Nie dogaduję się z wieloma ludźmi, zawodzą mnie najgorsze, kiedy mnie oszukują, kiedy mówią mi rzeczy, które są dla nich wygodne i mają im wystawić laurkę. Natomiast to, co bardzo brzydko pachnie, jest chowane.

W razie chodzi o to, że teraz będę mieć przez tydzień troszkę czasu, bo mam parę obowiązków, bardzo zresztą pilnych i też zarobkowych, natomiast znajdę trochę czasu, mam zamiar popisać nieco na blogu, więc być może spłodzę również jakiś tekst, po którym się znowu na mnie pewna gwardia obrazi, bo się ludzie bardzo dzisiaj też obrażają. Chodzi o to, żebyśmy byli szczerzy wobec siebie, ale kiedy ktoś ujawni, że myśli inaczej od tego, który jest czytelnikiem, to od razu ten czytelnik się obraża. No nie może tak być, że się obrażamy o byle co, bo będziemy wszyscy równi, będziemy tacy sami, będziemy jak ta maszynka do mielenia na filmie The Wall Pink Floyd i staniemy się zupełnie niewyraziści. Chodzi o to, że każdy człowiek myśli, każdy człowiek ma swoją inteligencję, ma swoją wrażliwość i tym musimy się różnić, a nie, że się o to obrażamy. Przyznam, że ja też się wściekam na wiele sytuacji, na wielu osobników. Też bym niejednemu chętnie doskoczył do gardła, ale kiedy sobie tak nad tym pomyślę, to dochodzę do wniosku, on miał do tego absolutne prawo. No to co do tego, o czym może wiecie, a może nie wiecie, bo tak się zapędziłem. Na 2027 rok zapowiedziano nową płytę Stevie'ego Wondera. Niesamowite, prawda? Ja nie jestem jego żadnym entuzjastą takim ponad normę. Nigdy się nie deklarowałem fanem, a już tym bardziej fanatykiem. Ale kiedy sobie doczytuję, że to będzie pierwszy premierowy materiał od 2005 roku, a wtedy była płyta A Time to Love, którą w ogóle pamiętam, bo ona pojawiła się w okresie przejściowym dla mojego zawodu, kiedy właśnie przechodziłem z subiekta na działalność własną i pamiętam tę okładkę i ta płyta była wtedy chyba w każdym sklepie. Nie wiem, czy się dobrze sprzedawała, czy nie, ale Stevie Wonder to był zawsze ktoś. I ta płyta ma się zwać Through the Eyes of Wonder. Oczywiście nie mam bladego pojęcia, z czym się spotkamy, ale ponieważ mam trochę starszej muzyki tego pana, no to polecimy teraz po przeboju, by nie było, że nawiedzone studio unika przebojów.

Uwielbiam tę piosenkę. Świetny przebój połowy lat 80. Part-time lover, czyli taka kochanka na pół etatu, albo właściwie kochanek na pół etatu. Skrywa ta namiętność za dnia, bo dniem jest noc, prawda? Album nazywa się Square Circle, czyli właściwie w kwadraturze koła. Stevie Wonder. Na płycie, o której wtedy wszyscy myśleli, że to właśnie ona jest od tego, że I just call to say I love you, bo myśmy wtedy nie mieli normalnego rynku, więc nie było takiej orientacji. Można było się pogubić, bo tutaj raptem taka piosenka, przebój, ta płyta pojawiła się tak jakoś wkrótce, chociaż rocznikowo to jednak jest różnica o jeden szczebel, no ale to tego nikt tak do końca nie kontrolował, więc wielu ludzi płytę N Square Circle kupowało dlatego, by było tam I just call to say I love you, a potem okazało się, że zamiast tamtej piosenki, która była na soundtracku na Kobiety w czerni, w czerwieni, nie w czerni, bo to było The Woman in Red, to pojawił się hit Part-Time Lover, zresztą fajny, oblegał różnego rodzaju miejscówki taneczne, właśnie kiedyś się nie mówiło dyskoteki, bo to bardzo obciachowo brzmiało, dyskoteki, idę na dyskę, o, pamiętam, miałem takie koleżanki, takie atrakcyjne sisiotki, one się trzymały ze sobą, a ponieważ już na osiedlu ich popularność wygasła, bo wszyscy faceci już mieliśmy okazję się z nimi zapoznać, pogadać często nieco dłużej, no to potem okazało się, że właśnie one sobie chodziły, jak to mówiły, idziemy na dyskę i tam zawsze też umiejętnie, bardzo zresztą inteligentnie wabiły innych. No to co? No to Stevie Wonder nam się tutaj zapowiada z nową płytą Through the Eyes of Wonder, ale to dopiero w przyszłym roku. Natomiast ja w tej chwili zainstalowałem w odtwarzaczu album kantrowy. To będzie ostatni album z taką muzyką na dzisiaj. Gdyby ktoś się zaniepokoił i powiedział, że jak będą znowu kantry, to wyłączam odbiornik, już nic. Spokojnie, spokojnie. Będzie dużo dobrego grania jeszcze poza kantrowego. Chociaż kantrowe jest kapitalne i zachęcam wszystkich. Jeśli kogoś jeszcze nie zaraziłem konwencją country, to mam nadzieję, że to się będzie systematycznie w nawiedzonym studio działo. No to teraz artystka, postać, laureatka ogromu nagród, ale też i filantropka, dobrodziejka, taka hojna od serca. Dziewczyna, która jest w ogóle nazywana królową country. Na początku obecnego roku obchodziła 24. więc jak największe ukłony i posłuchajmy, cóż działo się w jej śpiewaniu tak i w latach 70. i na początku lat 80.

Jolene, proszę, nie podbieraj mi mojego faceta, śpiewała Dolly Parton. Ona ma uśmiech jak powiew wiosny i głos miękki niczym letni deszcz. Nie da się z nią konkurować. Jolene z 74 roku, pierwszą piosenką w tym trójpaku był też utwór z tej samej płyty Jolene, bo tak się właśnie nazywała, I Will Always Love You, Zawsze Będę Cię Kochać. Piosenka, którą później odświeżyła i na nowo spopularyzowała Whitney Houston do ścieżki The Bodyguard na początku lat 90. A pomiędzy obiema piosenkami z Jolene mieliśmy Islands in the Stream z Kennym Rogersem, Dolly Parton, i to była zresztą kompozycja wycięta z bardzo popularnego longplaya Kennego Rogersa, Eyes That See in the Dark. W ogóle cała płyta kapitalna, gdybyście państwo jeszcze czasem nie znali, to bardzo przebojowa, tam też Bee Gees i mnóstwo świetnej roboty odsłużyli. Chciałem powiedzieć odwalili, ale to bardzo nieradiowe słowo, nie? Bo bardzo nieelegancko by zabrzmiała. Dbajmy o, powiedziałem już wcześniej, o kulturę słowa, dbajmy o nasz język, jest bardzo bogaty, możemy sobie na niezwykle dużo pozwolić, mamy tyle różnych odmian, tyle różnych odnóg, że zabawa językiem polskim jest nad wyraz przyjemna, przecież z neologizmami też nie musimy jakoś specjalnie się bać, bo przecież tworzenie nowego, własnego jest przeurocze. W trzech piosenkach Dolly Parton, aby tak troszkę nie szczędzić country na moim FM, tym bardziej, że już sporo tych artystów w ostatnim czasie odświeżyłem, bo przecież nie mówiąc o potentatach, czy typu Johnny Cash, czy powiedzmy Kris Kristofferson, czy na przykład Rodney Crowell, to mieliśmy też w takich strzępach trochę Colina Raya, Blake'a Sheltona, Randy'ego Travisa, Johna Andersona, tego Johna przez H pisanego, nie tego Yesowego. Ten od Yesów nie śpiewał country. Ale czy lubił, to tego nie sprawdziłem. Było bardzo kobieco, to niech kobieco będzie teraz z innej płyty.

romantyczna i taka utęskniona Heather Nowa śpiewała w Ghost in My Room. Potrzebuję twoich nocnych pocałunków i schronienia w twych ramionach. Wyciągam rękę w ciemność, pragnę sięgnąć twojej dłoni. To ósma piosenka z jej najnowszego albumu. Płyta nazywa się Breath and Air i chociaż powiedziałem najnowsza, to jest to płyta z 2025, tylko ponieważ przybyła do mnie przed paroma tygodniami jako taki okaz opóźniony, to ją traktuję jako nowość, ale już pragnę poinformować, że Heather jest w trakcie no jakby pomału upubliczniania nowych piosenek, nowego materiału. To się stanie niebawem, ponieważ nie mam dopiętych jeszcze takich informacji co do szczegółów, to wymądrzać się nie będę, natomiast będziemy mieli za to mały odstęp pomiędzy właśnie obiema tymi płytami. Heather Nowa w nawiedzonym studio, przyznacie państwo, pięknie smakuje. To teraz będzie tak sycylijsko.

0: Pojawiła się iskra rozjaśniająca ulicę nieznanego miasta. Byłam sama, ale nie czułam się samotnie. Tam, w ciemności, odkryłam, że moje serce bije połowę wolniej w pokoju z białego kamienia nad brzegiem oceanu. The Lights of Sicily, czyli światła Sycylii, z drugiej części płyty Breath and Air. Z oddechem i powietrzem, bardzo taka działająca dobrze, kojąca na płuca. Heather Nova, świetna muzyka, bardzo lubię tę kobietę, niech nagrywa jak najwięcej, będę jej nagrania Państwu bardzo chętnie prezentować, ale kobiety są bardzo różne, są takie kojące, romantyczne, są też takie, które lubią pohałasować i jeszcze w dobrym towarzystwie.
1: Kick out the jams, motherfucker! Suzy!

Niesamowity, niecodzienny taki detroitski duet Suzy Quatro, Alice Cooper, Kick Out the Jams. Wibrujące gitary i łomot bębnów sprawiają, że chcesz dawać czadu do białego rana. Pozwól mi być sobą, grać z pasją i rozwalić cały ten bałagan. To na finiszu płyty Freedom Suzy Quatro z gościnną Alicją Cooper w coverze grupy MC5, klasyku, który ma już tak z 55 lat mniej więcej, gdzieś coś koło tego będzie. Świetna płyta Suzy Quatro, niesamowita forma. Już jak się tylko spojrzy na okładkę, wiadomo, że czeka nas niezwykłe granie.

Glam metalowi Quiet Riot, o których mawiano, że byli amerykańskimi Slade, i na poparcie grupa nawet ingerowała w repertuar ekipy Nodigo Holdera i na pewno pamiętacie państwo ich interpretacje Come on Feel the Noise czy Mama We Are Crazy Now. Poza tym nieżyjący już wokalista Kevin DeBrown miał fajny wydzier, tylko myślę, że tyciu łagodniejszy od Nodigo Holdera. No i to w ogóle taki zespół, który ma trochę skomplikowaną pojętność dyskografii. Już tłumaczę, o co chodzi, ponieważ pierwsze dwa albumy ukazały się jedynie w Japonii i był to czas, kiedy gitarzystą był Randy Rhoads, który potem zasilił zespół Ozzy'ego Osbourne'a. To spowodowało, że pierwszym międzynarodowym albumem stał się trzeci w dyskografii z kolei Metal Health, dlatego tytuł słuchanej w tej chwili płyty QR Free, czyli trzeci Quiet Riot, to de facto piąta płyta i od na tym polega ta skomplikowana tutaj procedura wyjaśniania tego wszystkiego na antenie. Main Attraction, utwór otwierający tę płytę, Nie zabezpieczaj się, niebo jest granicą, nie ma potrzeby się wycofywać. Tak właśnie zapewniał Kevin, a przed chwilą piosenka The White and the Young, czyli dzicy i młodzi. Wszyscy mają swoje marzenia, dzicy i młodzi muszą być wolni, słońce nigdy nie zachodzi. Bo to płyta o młodości, o szaleństwach, o tym, żeby się nie ograniczać, żeby nad wszystkim nawet nie starać się zapanować. Potem są konsekwencje, ale kiedy jest się młodym, to się często o nich nie myśli. Panowie Kevin DeBrown, który śpiewał, grał na gitarze, Carlos Cavazo na drugiej gitarze, Chuck Wright, basista, wcześniej był w zespole Grega Giuffre, czyli grupa Giuffre'a, no i tym czwartym do pary to Frankie Benali, grający na perkusji, no już też dzisiaj nieżyjący, już od kilku lat nieżyjący, niestety, muzyk tej formacji. No to teraz taka maskarada o północy, nigdy niekończące się niewinne fantazje, od pokoju do pokoju.

Skradłaś mi duszę i teraz jestem tylko niewolnikiem miłości, slave to love. Wystarczyła jedna noc w hotelu, aby stracić łaskę boską w twoim zaklęciu. Grupa Quiet Riot to już ze zdecydowanie zaawansowanej drugiej części płyty QR Free, płyta 40-letnia, a wcześniej mieliśmy Twilight Hotel, czyli Hotel o Zmierzchu. Łącznie 4 piosenki z tej fenomenalnej płyty, którą wręcz wielbię, i to wielka przyjemność, że w tym wakacyjnym czasie udało się dla niej znaleźć chwilę w nawiedzonym. Dużo dobrej muzyki w nawiedzonym, prawda?

A to instrumentalnie Cat Stevens, płyta Zitzo i nagranie Was Dog a Donut, która pojawia się w drugiej części tego wydanego w 1977 roku albumu, który dzisiaj w ramach trochę zaległego Ray Gomez in Memoriam, gitarzysty elektrycznego i akustycznego, którego zdaje się, że troszkę tutaj o nim poopowiadałem i słuchaliśmy też muzyki w jego wydaniu, ale zabrakło czasu na tę jedną, dość myślę, że taką inną kompozycję z katalogu Cata Stevensa. Proszę Państwa, teraz zainstalował się w odtwarzaczu CD Jaco Pastorius. To jest płyta wydana przed 50 laty, dokładnie. Ona nazywa się po prostu Jaco Pastorius. Dla przypomnienia, to był amerykański taki jazzowy basista, no nie tylko instrumentalista, bo też był producentem, kompozytorem, no ale to w przypadku muzyków, którzy są tacy jazzujący, jest też normą. W każdym razie wybitny, wpływowy muzyk, który używał basu bezprogowego, co w tamtych czasach nie było taką wcale oczywistością. Poza tym jego nazwisko zawsze dla mnie było przyspawane dla zespołu Weather Report, ale przecież współpracował i z Patem Metheny'em, którego przed paroma miesiącami dość intensywnie sobie przerabialiśmy z bardzo różnych płyt, czy na przykład z Johnny Mitchell, bo to różnie wyglądało i zdaje się, że Jaco Pastoriusa z Johnny Mitchell mieliśmy okazję też posłuchać. Proszę Państwa, do płyty, którą dzisiaj przyniosłem, jest taki opis na rewersie okładki, który rozpoczyna się od... Gdy w 1976 roku ukazała się jego debiutancka płyta o tym samym tytule, wystarczyło posłuchać około 20 sekund pierwszej strony z utworu pierwszego, by wiedzieć, że to Jaco Pastorius. No właśnie, rekomendacja ponad wszystko przypomniana przez wytwórnię Sony po latach na reedycji kompaktowej. Proszę Państwa, Jaco Pastorius w nawiedzonym studio. Posłuchajmy.

Jaco Pastorius i kompozycja Kuru Speak Like a Child, pochodząca do jego debiutanckiego solowego albumu, chociaż nie do debiutanckiego dzieła w ogóle, bo był już muzykiem znanym. Tutaj dopiero miał okazję wykazać się na gruncie solowym, chociaż też nie jako sam, tylko z muzykami towarzyszącymi, dlatego też na pianinie Herbie Hancock, ale też jeszcze wielu innych muzyków na jakichś kongach, bongosach, do tego orkiestra smyczkowa. No i takie niesamowite awangardowe granie na pianinie plus basowy groove Pastoriusa, to na pewno robiło wielkie wrażenie wtedy, a i dzisiaj słucha się świetnie. Szkoda, że to bardzo przedwcześnie zmarły muzyk, który mógł dokonać wielu, wielu jeszcze rzeczy. No, umarł trochę, można powiedzieć, na własną prośbę, tak w cudzysłowie, za zresztą czyn, który wydarzył się przed pewnym nocnym klubem, ale to jest historia powszechnie znana, więc nie będę tego powtarzać. Zmienimy teraz nastrój. Będzie soundtrack do Johnny B. Goode. Jeśli ktoś sobie myśli, tak, tak, będą zatem Judas Priest skowerowani co do Chucka Berry'ego, to absolutnie się nie myli, ale od razu uprzedzę, że ta wersja różni się nieco od tego, którą Judasi dali na płycie Remedy Down. Gdyby czasami ktoś pomyślał sobie, mam na płycie, to ta soundtrack już mnie nie zaskoczy. Jeśli ktoś nie zna, to proszę posłuchać.

Go, go, go, Johnny, go. Johnny B. Good i grupa Judas Priest w piosence otwierającej soundtrack do Johnny B. Good. O! No dobra, skoro rozpoczął się Miles Goodwin,

No, najwyraźniej tak miało być, że dwie piosenki z rzędu, chociaż planowałem początkowo, aby była tylko ta pierwsza, ale skoro siły nade mną panujące powiedziały, o nie, teraz dostaniesz psikusa i od razu błyskawicznie zagra następna, to też tak się stało. A więc z początku Judas Priest w utworze Johnny B. Goode z repertuaru Chucka Berry'ego, a przed chwilą Miles Goodwin, numer Kawia, który zresztą pojawił się na jego jedynym albumie wydanym w 88 i to muzyk taki nieodżałowany opuścił nas przed 2-3 laty, jakoś tak mniej więcej umarł, wokalista, gitarzysta April Wine, bardzo przeze mnie lubianego zespołu. Proszę Państwa, soundtrack Johnny B. Goode, film z tego samego 88, z którego właśnie ścieżka do niego, u nas jako Bądź Dobry Johnny, wysokobudżetowa komedia, która w sumie poniosła fiasko komercyjne. Film z wątkiem sportowym, a konkretnie futbolem amerykańskim, ale i relacją na linii chłopak-dziewczyna, czyli taki typowy obraz, jakich Amerykanie nakręcili tuziny. Ale zostawmy go, nuda, polecam muzykę. Przyniosłem soundtrack, więc

A to już formacja Delta Lux i piosenka It's Not The Way You Rock, która zamyka soundtrack Johnny B. Goode, z którego łącznie dzisiaj trzy numery. Przenosimy się z 1988 roku do 1995.

Tonight, zrobiłbym wszystko, gdybyś dała mi tę noc. Grupa The Storm i album Eye of the Storm, który pojawił się nakładem wytwórni Music for Nations w 95 roku. I tylko tak dla przypomnienia, bo dawno nie mieliśmy do czynienia z tą formacją, że jest to our melodic, taki rockowy hard rock z San Francisco. No i to jest formacja, która wydała tylko dwie płyty, pomimo tego, iż zanosiło się na dużo, dużo więcej. No, tutaj też nastąpiły pewne problemy, bo pierwszą płytę wydało Interscope, no i album, którego słuchamy, miał być wydany również przez ten sam Interscope, ale jednak okazało się, że ta wytwórnia potem zawarła umowę z dystrybutorem od Gangsta Rapu i się po prostu na The Storm wypięła. Woleli dystrybuować jakąś kichę w rodzaju Doktora Dre czy Snoop Doggiego Doga. Taki oto właśnie, taka oto zmiana kierunku i dlatego też trzeba było zawrzeć przymierze z wytwórnią Music for Nations, która no nie miała takich środków do wypromowania, takiego porządnego wypromowania tej płyty, a zresztą dekadę później chyba nawet tamta wytwórnia zawiesiła działalność, chociaż ja nie pamiętam już, bo potem gdzieś czytałem, że oni mieli się jakby reaktywować, mieli jakby na nowo wydawać, ale już w końcu przestałem śledzić losy Music for Nations. W każdym razie, proszę Państwa, Kevin Chalfant, wokalista, którego wcześniej mieliśmy w takiej ekipie 707, a potem on się pojawił w bardzo zresztą Journey-podobnej ekipie Two Fires i miał bardzo niesamowitą ekipę, bo Josh Ramos na gitarze, Ross Valory na basie, czyli muzyk znany z Journey, z kolei Greg Rolle na klawiszach i także podśpiewujący, że tak to nieładnie ujmę, to przecież także nazwisko skojarzeniowe z Journey. No i Ron Wixon na perkusji. No więc tu mieliśmy takich muzyków, którzy wiedzieli, czym jest i Foreigner, i Santana, i właśnie Journey, którzy otarli się o tego typu właśnie style muzyczne. Jeszcze jedna kompozycja, bo nie wiem, kiedy następnym razem tę płytę ze sobą zabiorę.

Waiting for the world to change, czekając, aż zmieni się świat. A to oznacza wyjść z ciemności na światło, to oznacza móc na wszystko patrzeć oczami dziecka i do potrzebującego wyciągnąć rękę. Druga piosenka na longplayu Eye of the Storm, grupy The Storm, którą zresztą w domu trzymam na półce obok albumów Journey, bo raz, że sprzyja mi to tym samym nastrojem, poza tym jednak tutaj też nazwiska muzyków jak Greg Rolle czy Ross Valory jak najbardziej zobowiązują. No, zresztą Kevin Chalfant też, bo przecież chociaż nie mamy jego dokumentacji płytowej, to przecież wiemy, że przez moment także zahaczył o Journey, gdy tamci byli w potrzebie. Jesteśmy teraz na amerykańskim gruncie. Ameryka, wiadomo, jak długa, tak i też szeroka. No więc dopóki Kanada jest państwem odrębnym i mam nadzieję, że tak pozostanie, to zamiast mówić na grupę Loverboy, że to Amerykanie, wolę na nich mówić, że to kanadyjscy Amerykanie i to brzmi bardzo poprawnie. Przed nami fragment debiutanckiej ich płyty, wydanej w 80. Płyta nazywa się po prostu Loverboy. Czyli taki kochaś, tak? Kochanek. Chłopak zdolny do miłości, do kochania. Kawał kapitalnej muzyki, której jestem głęboko przekonany, dzisiaj w mediach szeroko się już nie serwuje.

Zawsze w moich myślach, always on my mind. Ona doprowadza mnie do szaleństwa. Każdej nocy w snach widzę jej twarz, a wcześniej Turn Me Loose. Singlowe, przebojowe, dużo muzyki, 9 minut z debiutanckiej płyty grupy Loverboy, która nazywa się po prostu Loverboy. Została wyprodukowana przez nieżyjącego już Bruce'a Fairbairna, no a inżynierii dźwięku dokonały Bob Rock, także postać nieodżałowana. Więc proszę Państwa, dwa świetne nazwiska wśród piątki muzyków, na której to formacji czele wokalista Mike Renaud, którego głos bardzo, bardzo lubię. Kompakt zawiera dwa albumy i czytnik pokazuje, że jest równo 80 minut. To jest rzadko się zdarza, ale ja mam w domu jakąś płytę, która nawet przekracza ten czas 80 minut, a podobno maksymalny na CD był 79,59. Nie do końca. Bywały przypadki kompresji, że było 80 minut na przykład i 8 sekund, albo tam 80 minut i więcej sekund. Chyba nawet jakiś Barclay James Harvest był tak skompilowany, że dwa albumy były na jednym dysku i to właśnie było te 80 minut z 8 sekundami. Ale zostawmy i zawracajmy sobie tym głowy. Zmiana kompaktu. Teraz będzie z roku 88.

Hungry, singlowe Hungry, drugi numer na debiutanckiej płycie Wenge. Dziewczyno, jestem głodny twojej miłości. Kolejna świetna produkcja Bill Hill, który też zrobił mnóstwo niesamowitych płyt. Zresztą w ogóle jesteśmy w epoce, kiedy na takim rynku angloamerykańskim, jeśli dotyczyła sprawa właśnie takiego grania i zespół miał już jakąś odpowiednią pozycję, to zawsze przypisywała mu wytwórnia jakiegoś mocnego producenta. Kib Winger i jego kompanii, Beach Paul Taylor i Rod Morgenstein. Oto właśnie kwartet Winger, Anno Domini 1988. To tak z historią Metalliki mi się trochę kojarzy. Inna sprawa, że zawsze mnie zastanawiała gigantyczna sława ledwie poprawnej Metalliki, zespołu, który najlepszego dokonał w moim odczuciu na pierwszych czterech, góra pięciu płytach, ale dopiero potem ich sława eksplodowała. Istny fenomen. I przypomina mi się dawny konflikt na linii Winger-Metallica. Tu docieramy do czasów czarnego albumu Metalliki versus drugiej płyty Winger in the Heart of the Young. To był właśnie 90 rok, to był ten czas, który spajał te dwa albumy i płyta In the Heart of the Young, która było, nie było, w Stanach sprzedała się w nakładzie przekraczającym milion egzemplarzy. To był naprawdę bardzo dobry wynik. A zaczęło się wszystko od teledysku do Nothing Else Matters. Można sobie będzie go w wolnym czasie jak najbardziej wyemitować, w którym Lars Ulrich rzucił strzałką w plakat Winger. No i Kib Winger skomentował później, że Metallica to cieniasy i że ich nagrania, jego grupa mogłaby zagrać ze skrępowanymi rękoma. Potem oddalamy się w czasie, upłynęło tych lat nieco, no i pewna dziennikarka zapytała Kiba Wingera, czy chciałby wyglądać jak gwiazda rocka typu właśnie Lars Ulrich. A Kib w tym momencie miał pod ręką plakat Metalliki, wziął strzałkę, rzucił i trafił idealnie w Ulricha i tylko skomentował: nie chciałbym wyglądać jak on. Taka oto trochę zabawna historia, ale z drugiej strony rywalizacja między sieciami dyskontów, które czasami te reklamy atakują nas w telewizji, jeśli ktoś trochę tej telewizji ogląda, bo ja trochę oglądam, więc nie będę udawać, że jestem w grupie ludzi, którzy są modni i nie oglądają telewizji. Ja trochę oglądam, mam swoje ulubione kanały, ulubione też programy, więc od nich nie stronię. Grupa Winger w nawiedzonym studio raz jeszcze.

I oto z niezłym solówkowaniem Reba Beacha, Headed for a Heartbreak, też wydany na singlu, tak samo jak piosenka Hungry, której słuchaliśmy, a więc dzisiaj dwa akcenty z debiutanckiej płyty tej formacji, myślę, że dawno już nie przedstawianej w nawiedzonym studio. Jeśli przypatrzymy się na okładce, co się dzieje w prawym dolnym rogu, to tam się wyłania taki bardzo zamazany, niewyraźny napis Sahara. No i to Sahara to tak naprawdę miała być pierwsza nazwa grupy Winger i właściwie była nawet tą nazwą, ale jak się później okazało, że jest taki zespół, to aby nie mieć konfliktów prawnych, zespół przemianował się na Winger. Czasem tak się piszą historie i one nie zawsze potem muszą iść in minus. W przypadku tego zespołu zadziałało bardzo dobrze. Zmieniamy nastrój. Płyta z 2025 była kiedyś u mnie prezentowana, ale zdecydowanie za mało, a jest świetna.

Sticks i płyta Circling From Above. To w zasadzie cały czas jest ich ostatnia płyta z 2025, ale to zdaje się, że już mówiłem. Rzecz tak ogólnie opowiadająca o ludzkich technologiach, ambicjach wzmacniania nimi naszej w kosmosie pozycji. No bo ludzie budują, udoskonalają, z czasem wszystko potem niestety niszczą, że pozostaje tylko swąd i kurz. I w piosence Build and Destroy wyłania się, czy na zawsze jesteśmy przeznaczeni do budowania i niszczenia? Ot takie zapytanie. Zbóżmy więc to i zacznijmy od nowa. Znajdźmy drogę do nadziei i radości. Grupa Styx ostatnio jest u mnie dosyć częstym gościem. Może nie w ostatnich konkretnie dniach, ale w ostatnich tygodniach, miesiącach wracam do ich muzyki i w jakieś różne okoliczności temu sprzyjają, ale świetnie mi się tego słucha. Poza tym zespół mi towarzyszy już od mojej młodości. Od kiedy odkryłem piosenkę Boat on the River, stałem się ich zaprzysiężonym fanem i myślę sobie, że to uczucie potem się pogłębiało wraz z każdą wcześniejszą i późniejszą płytą. I pomimo zmian kadrowych, jakie ta formacja przeszła przez te wszystkie lata, uważam, że zawsze byli dobrze dobierani muzycy. I kiedy nie było Tommy'ego Shaw'a, zawsze przychodził ktoś w jego miejsce, kto potrafił te warunki spełniać. No, Dennis DeYoung rzeczywiście zbyt oryginalną postacią, by go zastąpić, ale i tutaj zawsze muzycy potrafili w taki sposób dokonać właśnie wyborów wokalnych, by te piosenki były przeznaczone dla różnych barw głosowych, bo w Styx zawsze mieliśmy takie dwa główne głosy i niekiedy dołączał do tego trzeci i czwarty i to były takie atrakcje, które powodowały, że był to zespół tak oryginalny wokalnie, jak na przykład Chicago, gdzie oni też nigdy nie mieli jednego wokalisty, zawsze ich była tam gdzieś trójka i te właśnie zmienności wpływały na różnorodność piosenek. Dobrze można było pisać pod każdą barwę głosu. Grupa Styx w nawiedzonym studio.

Król miłości, King of Love. Gdybym był królem tego starego świata, położyłbym kres niekończącym kłótniom i powstrzymał okrutnych ludzi. Pomógłbym chorym, próbując uleczyć niewidomych. Kolejny świetny numer Styx z bardzo, myślę, takiej niedocenianej i trochę przymglonej sławą płyty. Mówię o naszym rynku, Circling from Above. Płyta ubiegłoroczna. Pamiętam jeszcze, jak się natrudziłem, by ją zdobyć, i powiem państwu, że tak sobie zachowałem Paragon. To jest czeskie wydanie. Czesi coraz więcej wydają płyt i mają w ogóle renomę. Ja trochę poczytałem sobie o tym. Okazuje się, że w płytach kompaktowych są w tej chwili przodujący w Europie i produkują ich mnóstwo na zlecenie, więc to nie tylko my kupujemy te czeskie produkcje. Myślę, że jak pojedziemy do wielu innych krajów ościennych i niekoniecznie ościennych, to tych płyt będzie tam coraz więcej. Ja, proszę państwa, kupiłem ten album w sierpniu zeszłego roku. To też trochę się, za dużo może się nie naczekałem za nim, bo to tak jakoś było chwilę wcześniej premiera i z przesyłką dałem za niego prawie 110 zł. Kupa forsy. Nie wiem, ile dzisiaj kosztuje, ale znając moje szczęście, okaże się, że dzisiaj już go przecenili, kosztuje 25.

Only You Can Decide. Ostatni akcent płyty Circling From Above sugeruje, że tylko ty możesz zadecydować o swoim losie. Trzy utwory wyciągnięte dzisiaj z ostatnich Styksów. Płyty, która z każdym posłuchaniem wydaje się coraz lepsza. Niedawno pojawił się Lou Gramm, płyta Released, z archiwalnym materiałem. O tym się troszkę nagadaliśmy, więc posłuchajmy.

akustycznej wersji Trouble Love Lou Gramm śpiewał dam ci prawdziwą do bólu szczerą miłość. A wcześniej Lightning Strikes, a więc dwa utwory z płyty Released, albumu niedawno wydanego z materiałem archiwalnym. Czas nie pozwala na przypomnienie, co się na tej płycie jeszcze dalej dzieje. W każdym razie, pozostając w takiej estetyce, w takiej konwencji Foreigner, teraz dla przypomnienia jedna piosenka zespołu Spice, który w ogóle krótko istniał, wydał tylko dwie płyty. Ta, którą mam dzisiaj ze sobą, jest pierwszą, wydaną w 82, a formację założyli panowie Al Greenwood oraz Ed Cagliardi, a więc muzycy związani w początkowym etapie z grupą Foreigner.

Grupa Spice i kompozycja Danger z 82 roku. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym nawiedzonym studio. Mam nadzieję, że świetnie nam się wspólnie słuchało muzyki i liczę na identyczne spotkanie w kolejną niedzielę, co wydarzy się już za 7 dni. Niech się dobrze dzieje, niech lato trwa, dużo, dużo słońca, dużo uśmiechu do poduszki Snowy White i grupa White Flames, utwór nazywa się Lost in the Blues. Do usłyszenia.

jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą, sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.